0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Tak jak obiecywałem jakiś czas temu, będziemy się przyglądać Kościołowi tym razem poza Europą, w krajach egzotycznych. No i dzisiaj padło na Indie. Jak to mówią, subkontynent, mikrokontynent indyjski, rzeczywiście kawał historii bardzo egzotycznej, bardzo od nas odległej, ale też z chrześcijaństwem związany, jak wierzyć legendą, od samego początku, od czasów apostolskich. I ma kościół katolicki w Indiach także swoje polskie akcenty. Jeden taki akcent, jeden taki bohater dzisiaj, myślę, pojawi się kilkakrotnie. Ojciec ksiądz Marian Żelazek. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, którego serdecznie witam w naszym studiu. Szczęść Boże.
2: Bardzo, szczęść Boże.
1: Ksiądz Kus, który jest przedstawicielem Zgromadzenia Księży Werbistów. Zanim zaczniemy mówić o samych Indiach, o świętej pamięci ojcu Żelazku, słów kilka warto by powiedzieć o samym Zgromadzeniu Księży Werbistów, bo ja najczęściej, do tej pory przynajmniej tak było w obrazach z historii Kościoła, że poświęcałem całą audycję jakiemuś zakonowi, jakiemuś instytutowi, zgromadzeniu. Natomiast dzisiaj mamy głównie mówić o tych Indiach, o tych misjach odległych, o chrześcijaństwie w Indiach. No ale nie sposób słów kilku nie powiedzieć o księżach werbistach. Ja przyznam, że jak pierwszy raz, młody chłopak jeszcze, usłyszałem słowo, nazwę zgromadzenia księża werbiści, to jedyne, co mi się skojarzyło, to jakiś werbunek do wojska. Tak, werbowany. Co oni robią? Werbują do wojska? Cóż to za dziwni księża werbiści są? Proszę księdza, skąd ta nazwa?
2: Od werbum dobry kierunek, natomiast interpretacja już jest bardzo błędna, dlatego że zgromadzenie wywodzi swoją nazwę z łacińskiej nazwy Societatis Verbum Divini. Verbum, czyli zgromadzenie Słowa Bożego. Popularnie w Polsce znane jako

0: księży Ducha Świętego, Ojców Ducha Świętego. Te zgromadzenia, one głównie wywodziły się albo z Irlandii, z Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec. To są zgromadzenia, które zostały powołane głównie do pracy misyjnej.
1: Instytut Szenstacki, prawda? To jest tak, też podobne zgromadzenie.
0: Dokładnie tak. Tym bardziej, że Zgromadzenie Słowa Bożego oryginalnie przez założyciela ojca Arnolda Jansena było zakładane, czy powstawało z zamiarem zgromadzenia księży diecezjalnych, czyli księży, którzy byliby gotowi włączyć się w pracę misyjną, głównie pracując w Chinach.
1: Czyli już
0: ten
1: mamy ten pierwszy
0: kontynent, ukierunkowanie na Azję, Chiny, potężny kontynent, niesamowicie duża ilość mieszkańców, a więc potencjalnie możliwość pozyskiwania dużej ilości wiernych do Kościoła.
1: Bo słabo zewangelizowany. Trzeba pamiętać, tak, że ten kawałek świata był wtedy, kiedy powstawali księża werbiści i te inne zgromadzenia, o których ksiądz wspomina, ale także jest do dzisiaj. Jednak słabo zewangelizowany. Jak gdzieś czytałem takie dane, że w tamtym obszarze świata, czyli mówimy Indie, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, czyli Indochiny, Chiny właściwe, kontynentalne, Mongolia, 3/4 mieszkańców tamtego obszaru, nie to, że nie jest chrześcijanami, nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie słyszało, nawet nie zetknęło się z tą postacią, prawda? Czyli jakżeż wielki obszar do działania.
0: Indie, które na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, te dane statystyczne szybko się zmieniają, liczy sobie 1,3 mld mieszkańców. Na tę populację przypada 3% chrześcijan. Katolików, o ile się nie mylę, 1,0304.
1: Co jednak?
0: Na 100 mieszkańców przypada jeden katolik.
1: Ale co w tak wielkiej liczbie daje całkiem już niebłahą sumę, prawda? To są miliony ludzi. Tylko, że rozproszone.
0: Chrześcijan, którzy są właśnie skupieni w Kerala, w Bombaju, to jest grupa ludzi, która rości sobie, nie pretensje, ale bym powiedział, szczyci się tym, że prawdopodobnie ich korzenie sięgają aż świętego Tomasza, bo legenda mówi, że święty Tomasz dotarł aż do
1: Indii. O tym sobie za chwilkę powiemy, natomiast urwaliśmy nieco wątek księży werbistów. Jeszcze na moment, żebyśmy wyjaśnili. Czyli księża werbiści nie powstają tak jak zakony dawne, średniowieczne, typu franciszkanie, dominikanie, charakterystyczny habit, reguła, która bardzo ich wyróżnia, stają się dostrzegani od razu, tak, w miastach średniowiecznych, tych braci żebrzących widać od razu, natomiast księża werbiści to są, no właśnie, księża, tak, przede wszystkim księża diecezjalni.
0: Nazwa właśnie pochodzi tak, że my jako księża werbiści, chociaż przed samym założeniem, jeszcze po tym oficjalnym, formalnym zgromadzenia, ojciec święty dzisiejszy Arnold Jansen uświadomił sobie, że jednak te struktury zakonne, czyli zgromadzenia zakonnego, w którym składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bardziej nas jednoczą i będą pomocne w realizacji tego posłannictwa misyjnego, szczególnie w krajach misyjnych, szczególnie poza Europą, tak?
1: Czyli wprowadzenie pewnej dyscypliny większej niż to obowiązuje księży diecezjalnych jednak jest korzystniejsze do takiej właśnie pracy.
0: Definitywnie, dlatego że przede wszystkim wyjeżdżając na misję mamy zaplecze, mamy współbraci, którzy tutaj w Polsce pracują, wspierają nas, wspomagają nas, a jednocześnie mamy od razu odnośnik po drugiej stronie kontynentu, gdzieś w krajach misyjnych, gdzie również spotykamy się jako we wspólnocie międzynarodowej, bez względu na to skąd pochodzimy, jesteśmy werbistami i mamy to nawet w naszych konstytucjach, że pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, tak?
1: Nie ma żadnych zewnętrznych znaków, które odróżniają księży werbistów od innych księży, prawda? Nie ma ani habitu, ani pelerynki jakiejś specjalnej.
0: Nosimy sutanny, tak jak księża diecezjalni noszą, z jednym wyjątkiem, że mamy ten pas, który charakteryzuje nas jako zakonników i nosimy go jako symbol złożonych ślubów zakonnych. I jeszcze warto dodać, że wewnętrzna strona tego pasu zakonnego jest w kolorze czerwonym.
1: Zdolność do poświęceń, do męczeństwa.
0: A szczególnie oddanie się Duchowi Świętemu.

0: Ojciec Arnold Jansson zaraz na początku niesamowicie podkreślał tę konieczność związania naszej działalności z obecnością Ducha Świętego. Wyniósł to oczywiście z domu rodzinnego, gdzie jego ojciec był wielkim czcicielem Ducha Świętego. I wspierając misje katolickie i nas, werbistów pracy misyjnej, powołał dwa zgromadzenia żeńskie. Jedno zgromadzenie, które jest misyjne, siostry służebnice Ducha Świętego, a drugie kontemplacyjne, siostry służebnice Ducha Świętego odwieczystej adoracji. Wszystkie te trzy zgromadzenia są obecne w Polsce. Tak? I o ile my zajmujemy się głoszeniem Słowa Bożego, jak nasza nazwa zresztą wskazuje, o tyle siostry służebnice Ducha Świętego współpracują często razem z nami, a siostry służebnice Ducha Świętego, odwieczystej adoracji, wspierają nasze działania modlitwą na kolanach. Stąd u nich ta wieczysta adoracja, czyli całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, i one adorują i uwielbiają Boga, wypraszając potrzebne łaski dla zgromadzeń misyjnych, szczególnie naszych.
1: Jeszcze na moment się zatrzymam przy tych strojach, bo tak jak mówimy ksiądz w sutannie, no to widzimy czarny strój, szata sięgająca do ziemi, ale na misjach często bywa dość upalnie. Czy również tam używacie czarnych sutan?
0: Nie, misjonarze z reguły używają stroju, który przede wszystkim musi być lekki, przewiewny i dostosowany do warunków klimatycznych, a więc gdy chodzi o warunki klimatyczne, tak jak panują w Azji, szczególnie w Indiach czy w Afryce, gdzie przez niemal 20 lat sam pracowałem, to ta sutanna jest bardziej podobna do alby, białej szaty, którą zakłada się w zasadzie głównie do czynności liturgicznych i czasami do oficjalnych wystąpień czy uroczystości związanych z kościołem lokalnym, i wtedy już się nie zakłada na tą albę żadnych dodatkowej alby, tylko od razu na to idzie stuła i leciutki ornat.
1: Czyli przypomina ten strój nieco stroje mieszkańców, no brzydko mówiąc, tubylców, po prostu mieszkańców danego kraju.
0: Danego kraju, tak.
1: Którzy się ubierają w taki sposób, by klimat im nie przeszkadzał w życiu. Mówimy księża werbiści, od razu powstają z myślą o tych odległych krajach, o tych odległych kontynentach, gdzie jest mało chrześcijan, gdzie wiele osób nigdy nie słyszało o Chrystusie. I to jest koniec XIX wieku, tak? Kiedy księża werbiści trafiają do Polski?
0: Księża werbiści do Polski trafiają, dziwnym biegiem okoliczności, nasze pierwsze domy, ze względu na to, że to zgromadzenie zostało powołane dla, można tak powiedzieć, werbowania czy przyjmowania księży diecezjalnych niemieckojęzycznych. I pierwsze domy werbistowskie w Polsce mamy na terenie byłych Niemiec, a więc na Śląsku oraz na Warmii, tak zwane Prusy Wschodnie. Więc nasze najstarsze domy to Nysa na Śląsku i Pieniężno na Warmii. O ile nasze domy liczą sobie ponad 90 lat, o tyle polska prowincja niedawno obchodziła 75 lat istnienia swego. A więc te pierwsze takie domy rzeczywiście one weszły w ręce polskie po wojnie, kiedy te ziemie wróciły do macierzy.
1: I polscy werbiści, polskojęzyczni, to jest tak naprawdę historia od II wojny światowej, z tego co rozumiem.
0: Powiem tak, trudno to tak rozgraniczać dokładnie jakąś konkretną datą, dlatego że z tych terenów, ze Śląska, z Warmii, z Kaszub, z Wielkopolski, już z tych rodzin niemieckojęzycznych, bo to były rodziny niemieckojęzyczne, tak, na tych terenach, już pierwsi wstępowali ojcowie. I wtedy oni studiowali najczęściej w Mydling, w domu świętego Gabriela pod Wiedniem. A ponieważ część z nich później już po przyłączeniu tych ziem do Polski, po II wojnie światowej, część pozostała w tamtych prowincjach niemieckiej, austriackiej, holenderskiej, a część po prostu pozostała na tych terenach. I oni tworzą z rąb polskiej prowincji. Więc trudno mówić, no trzeba by powiedzieć tak, no wojna jest tym okresem, kiedy teoretycznie przychodzi nam mówić o prowincji polskiej.
1: A ilu jest werbistów w ogóle na świecie? To jest duże zgromadzenie?
0: Jest zgromadzenie, które przybliża się czasami do liczby 6 tysięcy członków. Pochodzących, no o ile się nie mylę, w tej chwili no, do kraje pochodzenia to jest co najmniej 65, bo w tylu prowincjach też pracujemy, tak? Ale w niektórych prowincjach mamy po 5 prowincji, w prowincji indyjskiej, o której chcemy też dzisiaj rozmawiać, mamy 4 prowincje i jedną regię administracyjną.
1: No i tak, i Indie, o których już ksiądz wspominał, że legenda wiąże chrześcijaństwo w Indiach ze świętym Tomaszem. Czyli wynikałoby z tego, że chrześcijanie indyjscy mają starszą metrykę niż chrześcijanie polscy. Tak? No tak. I to dużo starszą, od 1000 lat.
0: Tak możemy o tym powiedzieć.
1: Powiedzmy tak? coś więcej o tej legendzie świętego Tomasza. To był jeden z apostołów, ten właśnie, który musiał organoleptycznie sprawdzać prawdziwość zmartwychwstania.
0: Zmartwychwstały jest tym, którego ukrzyżowano i którego przebito bok i ręce, tak. Powiem szczerze, na temat tej legendy za dużo nie wiem. Ona jest popularnie, takie wierzenia są i Indyjczycy no rzeczywiście lubią o tym wspominać, że ich korzenie sięgają do czasów świętego Tomasza Apostoła. Natomiast jak to rzeczywiście było, tego i tak nie wiemy, ale...
1: Nie zachowały się żadne dokumenty historyczne losów świętego...
0: To jest legenda, tak.
1: Nie znamy tak naprawdę losów świętego Tomasza historycznych, więc jest to prawdopodobne, ale pozostaje to w sferze legendarium.
0: I wierzeń.
1: Tak, i wierzeń.
0: Wiary.
1: Hindusi, ci autentyczni mieszkańcy kontynentu indyjskiego, którzy wyznają religię chrześcijańską, bo tam wspominał ksiądz, że jest kilka odłamów chrześcijaństwa funkcjonujących w Indiach, oni się tym chlubią, tak? Czyli oni głęboko w to wierzą, że święty Tomasz 2000 lat temu dotarł do Indii i już zaczął tam nawracać, chrzcić pierwszych Hindusów.
0: To... No i też tradycyjnie, powiedzmy, przy chrzcie nadają chętnie chłopakom to imię Tomasz, nie?
1: Czyli jest ono popularne.
0: Bardzo popularne. Często można spotkać wśród naszych nawet współbraci pierwsze imię, które chrześcijańskie, które oni, czasami 2 imiona i 3 imiona używają, ale jest to imię Tomasz się pojawia, tak?
1: Wspominał ksiądz o tym, że ta społeczność chrześcijan w Indiach nie jest jakoś rozłożona proporcjonalnie, tylko że są pewne obszary. Jakbyśmy tak mogli coś więcej powiedzieć, te obszary tego najstarszego chrześcijaństwa indyjskiego. Gdzie to jest?
0: Najstarsza nasza prowincja, gdy chodzi o naszych współbraci, to ona się w Indiach centralnych, ona się zakorzeniła, tam gdzie też Kościół katolicki przybył wraz z kolonizatorami, a więc Anglikami. Często właśnie tak było, że misjonarze podążali za tymi władzami politycznymi, czyli kolonizatorami i usadawiali się tam, gdzie oni przebywali. Przede wszystkim była łatwość, przemieszczania się z Europy, powiedzmy, do krajów trzeciego świata, no i później też łatwiejszy dostęp do pracy i do kontaktu z ludźmi, którzy mogli potencjalnie być członkami Kościoła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, werbista. Rozmawiamy o Indiach, które są księdzu Waldemarowi znane, także z własnego doświadczenia. Wspominaliśmy o tym, że poza tym legendarnym chrześcijaństwem, które rzekomo od 2000 lat funkcjonuje sobie gdzieś w Indiach od czasów, gdzie ponoć dotarł tam święty Tomasz, to ta powtórna niejako ewangelizacja kontynentu indyjskiego rozpoczęła się, XVIII i XIX wiek, kiedy Indie stały się tą perłą w koronie Imperium Brytyjskiego i wraz z kolonizacją, z administracją brytyjską, była możliwość wprowadzania tam także jakichś struktur kościoła. I tutaj od razu chciałbym zadać pytanie. Czy to nie jest tak, że dla Hindusów, mówimy tutaj zbiorczo Hindusi, a tam wiele narodów żyje na tym subkontynencie, ale dla tych rodzimych mieszkańców Indii, chrześcijaństwo trochę nie kojarzy się właśnie z tą obcą agresją, z kolonizatorami, z białymi, ale białymi przybywającymi jako ci ciemiężcy, jako ci panowie. Czy nie ma czegoś takiego?
0: Może nie jako ciemiężcy, ale jako potencjalni rywale, gdy chodzi o zdobywanie członków kościoła, czy też
1: wiernych,
0: nawracanie
1: wyznawców.
0: Właśnie osób tubylczych i hindusów na wiarę katolicką. Co rzeczywiście nie jest mile widziane i też w takich szczegółach, nawet niedawno właśnie wybuchnęło tymi prześladowaniami chrześcijan. Bo to polegało na tym, te prześladowania wybuchnęły i taką bardzo nieprzyjemną formę przybrały w roku 2008, kiedy zamordowano przywódcę maoistów wraz z jego czterema takimi poplecznikami. Stara metoda rzymska. Jedni zamordowali, a oskarżono kogo? Chrześcijan. I cała ta nienawiść, cała ta złość została wymierzona przeciwko chrześcijanom. No i to później zaczęło narastać i przerodziło się dosłownie w takie prześladowania krwawe, łącznie z mordowaniem ludzi, z paleniem ich domostw, kościołów, szkół, no i wyganianiem tych chrześcijan, rdzennych Indyjczyków z ich wiosek i rozpraszanie ich wspólnot.
1: No i tutaj kolejne pytanie, bo też, gdy czyta się czasem o chrześcijaństwie w Indiach, no trzeba mieć pewne wyobrażenie o tym, że społeczeństwo indyjskie to nie jest tak jak polskie, czy angielskie, czy francuskie, gdzie idzie się do szkoły, jak się człowiek dobrze uczy, to zdobywa jakiś zawód, potem zostaje inżynierem, robi karierę. Tam jest ten system kastowy. Ja gdzieś czytałem, w tej chwili trudno mi powołać się na konkretne źródło, ale że chrześcijaństwo trafia do przede wszystkim do niższych kast, do tych ludzi stojących tam stosunkowo nisko w drabinie społecznej, którzy nie mają żadnej szansy na awans, bo tradycja hinduska nie pozwala człowiekowi z niższej kasty na jakikolwiek awans. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to chrześcijaństwo tam docierało zawsze do tych ubogich i nisko stojących?
0: Widzi pan, no taka jest rzeczywistość naszego kościoła. Kościół zawsze stał po stronie ubogich, bronił ich praw i w miarę możliwości oczywiście starał się ich wspomagać z wyzwolenia się ich z tej nędzy, powiedziałbym, nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej i wypromowania ich na taki poziom, który byłby, co dzisiaj się bardzo mówi, powszechnie określa się mianem godności człowieka.
1: No ale spotyka się to właśnie z niechęcią tych klas.
0: Zaraz panu wytłumaczę, skąd to się bierze. Te najniższe klasy, te kasty najniżej uposażone czy usytuowane w społeczeństwie indyjskim, one jednocześnie zawsze były pozbawione też i edukacji. A ponieważ były pozbawione i nadal są pozbawione edukacji, a więc one jednocześnie nie znajdą nigdy takiego zatrudnienia w tym społeczeństwie, które by mogło zapewnić im godziwy byt. A więc wykonują najbardziej takie, powiedziałbym, prace, które są pogardzane przez innych. To są społeczności całe, bym powiedział, całe wioski, całe plemiona, które określa się mianem untouchables, czyli nietykalni. Nie dlatego, że no, nie powinniśmy się spotykać czy na pewnym poziomie ze względu na jakieś kulturowe uwarunkowania, ale ze względu na to, że oni wykonywali brudne prace.
1: Śmierdzące
0: dirty
1: jakieś.
0: Job, tak. Jak oni to mówią. Tak? I takimi ludźmi każdy pogardza. Z nimi się nikt nie będzie spotykał, nikt nie będzie dla nich czegokolwiek robił, nie będzie też w jakikolwiek tam sposób się przejmował ich losem. Tym bardziej, że los, który spotyka człowieka na ziemi, i tak jest przypisany przez Bogu, więc tu nie ma nad czym dyskutować według filozofii.
1: No właśnie.
0: To jest po prostu przypisane, tak jest, i najlepszą opcją na tę sytuację jest pogodzić się z tym.
1: Tutaj koniec dotykamy skrótka. Do podstawowej myśli, która przenika chyba cały subkontynent indyjski, czyli prawo karmiczne, tak? To, że istnieją kasty, no po prostu tak jest zbudowany świat. Jeżeli urodziłeś się w kaście wojowników, to twoim zadaniem jest być wojownikiem i umrzeć w kaście
0: bronić
1: wojowników.
0: Bronić tej kasty i bronić praw i przywilejów tej kasty. Tak?
1: Jeśli
0: za wszelką cenę.
1: Urodziłeś się w kaście tych właśnie niedotykalnych, najniższych, parias, tak? Też się chyba tak nazywa.
0: Pariasi, alibasi. No.
1: Twoim zadaniem jest wykonywać te najniższe prace i umrzeć w tej kaście, bo tak jest skonstruowany
0: świat.
1: I nie buntować się, bo to byłoby buntowanie się przeciwko porządkowi. Tak, porządkowi tego świata. No i tutaj trochę trudno się dziwić w tym momencie tradycyjnemu społeczeństwu indyjskiemu, że wchodzi jakieś chrześcijaństwo, które w gruncie rzeczy chce to wszystko wywalić. Nie w sensie rewolucji, tak, krwawej, ale rewolucji mentalnej, bo przecież chrześcijaństwo mówi wprost. Nie ma żadnych kast. Nie ma, tak? Wszyscy są przed Bogiem na dokładnie takiej samej płaszczyźnie.
0: Problem kościoła dzisiejszego w Indiach, szczególnie w tych regionach, gdzie kościół jest prześladowany, a do takich należy stan Orysa, w którym ja przebywałem dwukrotnie, no jest oskarżany o to, że tych tak zwanych untouchables, czyli nietykalnych, wyzwala z ich biedy, nędzy i w ten sposób pozbawia tych bogatszych, z wyższych kast taniej siły roboczej. Pracy, którą jeśli oni nie będą jej wykonywali, to nikt inny jej nie wykona. Bo jeśli już, no to trzeba będzie za to dobrze zapłacić, a za to nikt nie chce płacić. Tym bardziej, jeżeli mają możliwość korzystania z tych usług praktycznie za kilka drobnych groszy, nie?
1: Ponieważ ci z wyższych kast nie mogą się skalać pewnymi
0: Dokładnie.
1: Czynnościami.
0: To jest też uwarunkowane właśnie religijnie.
1: Gdy mówimy o tych ludziach, którzy w hierarchii społeczeństwa indyjskiego stoją dość nisko, nie sposób nie wspomnieć także o chorych na trąd. Ta choroba zdaje się dość silnie, wciąż występuje w tamtym rejonie świata. No i tutaj na scenę historii wkracza postać naszego dzisiejszego bohatera, czyli księdza Mariana Żelazka. Mhm. Słów kilka może powiedzmy o nim. Skąd on się tam w tych Indiach wziął? Kim w ogóle był?
0: Ojciec Marian Żelazek urodził się przed wojną. To musimy o tym pamiętać. Urodził się w 1918 roku i pochodzi, jak o sobie sam mówił, był chłopcem poznańskim. Chłopiec z Poznania, tak o sobie zawsze mówi. Skąd ojciec pochodzi, gdzie się urodzi, jestem chłopcem z Poznania. I wstąpił do zgromadzenia Słowa Bożego jeszcze przed wojną, do niższego seminarium, ale w 1940 roku już został wywieziony do obozu w Dachau. I 5 lat spędził w obozie Dachau. Został wyświęcony po wojnie w 1948 roku i wtedy chciał koniecznie wyjechać do Chin. Ale ze względu na sytuację polityczną, jaka panowała już w Chinach zaraz po wojnie w Europie, to było niemożliwe. I wtedy przełożeni zaproponowali mu wyjazd również do kraju azjatyckiego, również niesamowicie ogromnego, dużą populacją ludzi, gdzie jeszcze wtedy można było wyjeżdżać, bo wtedy jeszcze były Indie pod panowaniem brytyjskim, korony brytyjskiej. Pojechał do Indii. I zaczął pracę w prowincji centralnej. To była pierwsza prowincja, która została już utrwożona w roku 1936. Notabene jest pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła.
1: Także, czyli bardzo popularny w Indiach święty.
0: Ten Tomasz Apostoł właśnie tutaj nam się znowu pojawia. No i pracował w tej prowincji centralnej przez 25 lat. W różnym charakterze. Najczęściej jako nauczyciel, jako duszpasterz. Cokolwiek zresztą przełożeni mu wyznaczyli, a wówczas było tam najwięcej współbraci oczywiście z Holandii, z Niemiec była grupa, Amerykanów była grupa. Wtedy, kiedy na innych kontynentach, szczególnie w Afryce, w Indonezji, w Nowej Gwinei, wszystkich niemieckich współbraci deportowano albo ich po prostu odłączono od możliwości głoszenia Ewangelii i pełnienia jakiejś funkcji, to w Indiach spokojnie Amerykanie i Niemcy, którzy ze sobą walczyli w Europie, tam spokojnie pracowali społecznie ze sobą, wspierali się wzajemnie i prowadzili działalność misyjną.
1: To odłączenie, na chwilę bym się zatrzymał, bo to jest ciekawe. To, o czym ksiądz mówi, no to jakieś wyłączenie księży werbistów niemieckiego pochodzenia, które miało miejsce na świecie w różnych punktach globu, było związane z II wojną światową,
0: tak,
1: prawda?
0: Kiedy Hitler doszedł do władzy.
1: Że oni byli Niemcami, o, więc wtedy drogi tutaj się rozchodziły często. Poza z tym jednym wyjątkiem Indie, tak?
0: Nie wiem, czy tylko w Indiach, ale w Indiach szczególnie nie było żadnego problemu z tym, żeby te dwie nacje, współbracia pochodzący i z Niemiec, i z Holandii, powiedzmy z Europy, bo często ci misjonarze byli kojarzeni właśnie z tymi siłami politycznymi centralnej Europy, żeby oni ze sobą współpracowali.
1: I wśród nich ksiądz Żelazek też funkcjonował.
0: Ojciec Żelazek już po wojnie, bo on dopiero wyjechał w 1948 roku, wyjechał do Indii.
1: I rozpoczyna tam pracę i tak jak ksiądz mówi, pierwsze 25 lat to jest praca w środkowych
0: Indiach. W środkowych Indiach stosunkowo dobrze usytuowane te placówki misyjne, wspierane, rozwinięte, praca w szkołach. Po 25 latach prowincjał proponuje mu, żeby, czy nie przyjąłby pracy w Puri, nad Zatoką Bengalską, gdzie była zaproponowana nam praca na parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która chyliła się ku upadkowi. Praktycznie wszystko, co było, praktycznie nie funkcjonowało. Starszy ojciec, Holender, który tam był, no ze względu na wiek już wszystko było zaniedbane i to była trudna placówka dla ojca Mariana Żelazka.
1: Dlaczego trudna?
0: No ponieważ z dala od współbraci, z dala od tych przywiązań, które do których był przyzwyczajony, znajomość języków. Każde przemieszczenie się z jednej części Indii do drugiej części, no to wiąże się też z nauką języka. Ojciec Marian posługiwał się trzema językami: Hindi, Orisa i Sandhi. Więc tutaj widać też jego zdolności językowe, ale z drugiej strony też to są trudności, które stanowią poważny problem w misjonie. Poważny problem w misjonowaniu, bo jednak, żeby z tymi najbiedniejszymi nawiązać kontakt, trzeba nauczyć się języka.
1: I to jest obszar, ten, o którym mówimy, czyli Puri, tak? To są wschodnie Indie.
0: To są wschodnie Indie, Indie nad samą Zatoką Bengalską.
1: I obszar ten w większości zamieszkały jest przez hinduistów, tak?
0: Hinduistów.
1: Tam nie ma, bo wiemy także, że w Indiach są skupiska przedstawicieli islamu, prawda? Też zdarzają się, ale
0: Też jest islam obecny w tym regionie, ale to, co jest najważniejsze i co o czym każdy musi pamiętać, kiedy mówi o Puri, to jest przede wszystkim świątynia Jagannath.
1: No cóż to takiego?
0: Świątynia Jagannath to jest świątynia poświęcona jednemu z bogów z panteonu hinduistów. I czym dla Polaków jest Częstochowa, tym dla hinduistów jest Puri, miasto święte. I ta ilość pielgrzymów, która przybywa do Puri każdego roku i w dzisiejszych czasach nawet i turystów, którzy przyjeżdżają, aby być świadkami tych największych uroczystości związanych z ich kultem, no to przekracza miliony ludzi. I do takiego centrum, do takiej jednej parafii, która na dzień dzisiejszy skupia zaledwie 60 rodzin. Miasto, które, jeśli się nie mylę, ma w tej chwili 80 tysięcy mieszkańców. Jedna, jedyna parafia katolicka, która tam w tej chwili funkcjonuje. I to jest ta parafia, którą ojciec Marian Żelazek przejął. No i odbudował kościół, odbudował szkołę, a przede wszystkim, co było zresztą takim jego szczególnym zatroskaniem, zajął się trędowatymi, o czym pani już zresztą wspomniał. Skąd ci trędowaci? No, a mianowicie stąd, że jest tam usytuowana ta świątynia Jagannath. I tam, gdzie jest też i kult, gdzie jest praktykowana religia, szczególnie ta hinduistyczna, jest też obowiązek udzielania jałmużny tym biednym i najbiedniejszym. A więc z całych okolic, z przeróżnych stron przyjeżdżali ci trędowaci, którzy wzdłuż drogi wiodącej do świątyni Jagannath siadali codziennie rano i przez cały dzień wyciągali ręce po jałmużnę. No i w ten sposób utrzymywali siebie i swoje rodziny. Ręce po jałmużnę. No i w ten sposób utrzymywali siebie i swoje rodziny.
1: I to jest niesamowite. Wiek XX, XXI, kiedy w Europie czyta się o tej chorobie, jaką jest trąd, najwyżej w książkach historycznych, tak, że właściwie Europa sobie z tą chorobą poradziła, natomiast musimy pamiętać, że na całym świecie są takie ogniska, tak, że ta choroba cały czas jest ogromnym problemem. Może bez wnikania w szczegóły, ale powiedzmy dwa słowa, na czym

0: Na czym ta choroba polega? To jest przewlekła choroba, prawda?
1: No to jest choroba układu nerwowego i człowiek traci w pewnym momencie swego życia, traci czucie w swoich kończynach. Utrata czucia w palcach czy w nogach sprawia to, że człowiek odnosi różnego rodzaju rany. Odnosząc rany, oczywiście te rany zostają zakażane i zaczyna to po prostu do tego stopnia, że widzimy, są widzialne są te ubytki w członkach, tak? Palce, najpierw pojedyncze palce, później całe i stopy, i całe ręce i całe nogi. Czasami nawet później to również na twarz się przenosi.
0: Jest to choroba zakaźna, prawda?
1: Ja to lubię porównywać, jeśli mam z kimś rozmawiać na temat trądu właśnie, to lubię ją porównywać do gruźlicy. Ona jest zakaźna tak długo, dopóki człowiek nie walczy z nią, nie bierze stosownych leków, prądkuje, a więc zaraża wszystkich w okolicy. Więc w tym sensie tak, to jest choroba, która jest zakaźna.
0: To porównanie do gruźlicy, pamiętamy z jakichś powieści historycznych właśnie z XIX wieku, czy z początków XX, że gruźlica szerzyła się tam, gdzie była bieda, głód, duże skupiska ludności, tam mogła się przenosić stosunkowo łatwo, gdy ludzie niedożywieni, pozbawieni witamin, właściwej diety, właściwej opieki, diagnostyki, no tam ta gruźlica się szybko namnażała. Tak. Rozumiem, jest, że podobnie sprawa się ma z trądem.
1: Z trądem. I dlatego też, kiedy ojciec Marian Żelazek dostał się do Puri i odwiedzając, powiedziałbym, różnego rodzaju wspólnoty, czy te rodziny katolickie, natknął się również na tych trędowatych.
0: Wśród także swoich parafian.
1: Swoich parafian, ale w momencie, kiedy człowiek zarażał się trądem, on praktycznie musiał się usuwać na bok, on musiał rodzinę swoją opuszczać, albo cała rodzina opuszczała i dołączała do tak zwanych kolonii trędowatych, czyli miejsc, gdzie ci trędowaci razem ze sobą żyli, mieszkali i współpracowali.
0: To jest metoda tak naprawdę znana również z Europy, ale ze średniowiecza. Jedyny sposób walki z chorobą to było wyłączanie tych chorych poza nawias społeczeństwa. Czyli znów wraca nam wątek, o którym rozmawialiśmy. Ludzie w jakiś sposób wyłączeni poza społeczeństwo, stojący najniżej w hierarchii społecznej. Wrócimy sobie do rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy do naszej rozmowy o chrześcijaństwie w Indiach, o księdzu Marianie Żelazku. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus z tego samego zgromadzenia, czyli księży werbistów. Zaczęliśmy rozmawiać o trądzie, że ojciec Żelazek zetknął się z tym trądem w tej swojej nowej placówce, czyli w Puri. No właśnie, i co czyni wtedy?
1: No, ojciec Marian Żelazek natknął się na nich i też jako ksiądz, jako kapłan, jako misjonarz czuł się zobowiązany, aby również zatroszczyć się o ich dobra duchowe, aby też do nich zbliżyć się z posługą kapłańską. Wbrew popularnym opiniom i publikacjom, ojciec Marian nie założył kolonii trędowatych.
0: No właśnie, bo to się często czyta. A, opiekował się trędowatymi,
1: założył, ale nie kolonii. Założył kolonii trędowatych. Aha. Ta kolonia trędowatych, ona już ma... Są zapiski, że ona już istniała w roku 1922.
0: Czyli znacznie starsza.
1: O wiele wcześniej, tak? Ojciec Marian Żelazek zatroszczył się o tych i regularnie ich odwiedzał. I wówczas była jedna ze sióstr włoskich, która wróciła również z Włoch i przywiozła jeden z pierwszych leków, który, jak się okazało, był skuteczny w walce z trądem. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego leku, ale... Rzeczywiście po zastosowaniu tego leku wśród trędowatych w Puri okazało się, że jest skuteczny i trąd można leczyć. To zresztą było takim ewenementem na tamte czasy. No i oczywiście swoimi sposobami z Włoch i z innych krajów Europy powoli ten lek zaczęto na swój sposób tam ściągać i aplikować go chorym na trąd. Co u jednych spotkało się z życzliwością, sympatią, ze współpracą, tym bardziej, że ten lek trzeba było przyjmować przez dłuższy okres czasu. A tutaj ludność to krajów misyjnych trzeciego świata czasami traci bardzo szybko cierpliwość, zniechęca się do takiego regularnego leczenia, no i wracają z powrotem do tego zajęcia, którym się zajmowali. Ojciec Marian Żelazek zawsze mówił tak, dla nich żebractwo to było zawodem. Dla nich nie było innej możliwości pracy i zarabiania na swoje rodziny, na wychowanie swoich dzieci. Oni traktowali żebractwo nie jako konieczność, tylko jako zawód. I więc wykorzystywali różnego rodzaju sposoby, znajdowali najbardziej odpowiednie miejsca, gdzie tej jałmużny najwięcej można było się spodziewać. Te miejsca zajmowali, o nie walczyli.
0: Czyli znowu mamy sytuację, którą opisywał na przykład profesor Geremek, pisząc Paryż opery żebraczej. Sytuacja ze średniowiecznych wielkich miast europejskich, gdzie istniały całe cechy miejskie żebraków, gdzie byli starsi cechów, mistrzowie, wyznaczali sobie własne rejony, takie rewiry na ulicach, gdzie można żebrać. I ten zawód z ojca na syna niejako przechodził i oni nie widzieli w ogóle celu zmieniania swojego statutu, w jakiś sposób było im dobrze jako żebrakom.
1: To był sposób na życie. Tak. Oni nie widzieli innej możliwości dla siebie. To jest cały dramat tych ludzi, tak? Dlatego oni zawsze nawet mówili sami o sobie. Raz trendowaty, zawsze trendowaty.
0: Czyli znowu mamy
1: nawet
0: tutaj...
1: Ale po wyleczeniu to jest taka mentalność i umiejętność funkcjonowania społeczeństwa jako trendowaty.
0: Znowu to pogodzenie się z tym swoim statusem chyba mocno zakorzenione w ich filozofii.
1: Jest głęboko zakorzenione.
0: Takie prawo karmiczne tak mówi, trzeba się z tym pogodzić. I ksiądz wspomina o tym, że ojciec Żelazek w jakiś sposób to rozbijał, to postrzeganie rzeczywistości u tych chorych, u tych trędowatych.
1: Zauważając, że jest możliwość leczenia tych chorych, że jest możliwość wyjścia im naprzeciw ze skuteczną pomocą, zakłada takie punkt opatrunkowy i punkt, w którym mogą zaopatrzyć się w lek. Pod pewnymi warunkami, a mianowicie, że ten lek będą brali na miejscu, będą go przyjmowali i rany będą opatrywane regularnie przez osoby do tego przygotowane, kompetentne. I leki będą otrzymywali za darmo, opatrunki też będą robione za darmo, pod jednym warunkiem, że zrezygnują z żebractwa. Znajdą inne sposoby na zarabianie na życie, sposób na życie. I ojciec Maria nie tylko, że tego wymagał, ale dał im możliwości. A więc założył warsztaty tak zwane terapeutyczne, rehabilitacyjne, w których wyrabiano liny z materiałów łatwo dostępnych dla nich, wyrabiano wycieraczki, założył również dla nich ogród warzywny, w którym mogli uprawiać warzywa. Ponieważ była woda dostępna, a więc również założył farmę rybną dla nich, farmę kurzą, gdzie po prostu musieli się zajmować nioskami, przez to, że jajka sprzedawali na zewnątrz, zarabiali pieniążki. I w ten sposób znalazł dla nich inne możliwości pracy, zarabiania pieniążków, których nie musieli wtedy już pozyskiwać z żebractwa. Nie musieli udawać się codziennie rano na ulicę i żyć tylko z tego, co otrzymali.
0: Czy to nie spotykało się z jakąś niechęcią? Wspominaliśmy już o tym, że to chrześcijaństwo, wchodząc do Indii, zaburza trochę ten system postrzegania świata, system kastowy, bo nagle ci, którzy byli na samym dole, tak, których nikt nie chciał dotykać, wprost nie chciał dotykać, bo to chorzy na trąd, i oni w jakiś sposób sami nie chcieli być dotykani, bo żebrali, tak? To był ich sposób na życie. Nagle to się wszystko zmienia. Czy to się nie spotykało z jakąś niechęcią, no nie wiem, otaczającego społeczeństwa hinduskiego, lokalnych liderów?
1: Ciekawa rzecz. Ojciec Marian miał taki sposób podejścia do życia bardzo łagodny i bardzo spokojny. Sam był takiego usposobienia, gdzie wszystko akceptował. Nigdy niczego nie krytykował. To jest mój osobisty kontakt z nim. Ten człowiek, który tak wiele wycierpiał podczas wojny, nawet w stosunku do oprawców, do Niemców, on by nigdy żadnego jakiegoś słowa krzywdzącego albo obraźliwego, albo jakiejś opinii, która by człowieka mogła w jakiś sposób tam zbulwersować, on tego nigdy nie robił. On do każdego człowieka był bardzo pozytywnie ustosunkowany. Coś zaczerpnął z tej filozofii, powiedziałbym nawet hinduistycznej, gdzie człowiek wręcz zobowiązany jest do życia z każdym stworzeniem w pokoju, w przyjaźni, bez wyrażania jakiejś agresji wobec stworzenia. Był niesamowicie człowiekiem pogodnym i łagodnego usposobienia. To sprawiło, że też i wśród mieszkańców Puri, w tym najwyższego kapłana świątyni Jagannath, pozyskał sobie wielkiego przyjaciela. Oni wzajemnie się odwiedzali, oni wzajemnie przebywali na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okolicznościach, wzajemnie się wspierali. Tutaj nie było jakiegoś poczucia rywalizacji, no bo o co rywalizować? O tych trędowatych?
0: No o duszę.
1: Nie chodziło o duszę. Ojciec Marian nigdy nie ochrzcił nikogo. Proszę sobie wyobrazić. Jego praca misyjna jako księdza katolickiego, on nawet o tym nie myślał.
0: No ale no chrzcił chociażby dzieci swoich parafian.
1: Po drugiej stronie, ale to nie chodzi o trędowatych, tak?
0: Czyli tutaj w...
1: Trędowatych zachował ich całkowicie wolną wolę i decyzję. Przede wszystkim chodziło o to, żeby też nie być posądzonym przez przywódców innych religii, a również i przywódców państwowych, liderów z władz lokalnych, o to, że jego praca charytatywna ukierunkowana jest, której ostatecznym celem jest nawracanie.
0: Czyli
1: ściąganie ich do kościoła.
0: Że pod płaszczykiem
1: pracy charytatywnej
0: chce
1: przyciągnąć do kościoła. Mhm. Ojciec Marian nigdy nikogo nie ochrzcił z trędowatych. To jest ciekawa rzecz. 27 lat pracował wśród nich. Ale to, co sobie zaskarbił, to przede wszystkim przychylność wszystkich władz lokalnych, tak? I liderów lokalnych. Ja byłem w Indiach, jak pan wspomniał, dwukrotnie byłem w Indiach. Byłem na 5. rocznicy śmierci ojca Mariana Żelazka w roku 2011 i byłem 1,5 roku temu po raz drugi z grupą świeckich osób, które chciały przejść śladami ojca Mariana Żelazka i zobaczyć miejsca, w których pracował, gdzie umarł, gdzie żył, tych trędowatych, wśród których pracował. I kiedy byliśmy w Indiach, byłem w Indiach, to na tej piątej rocznicy śmierci była uroczystość specjalna. Na tej uroczystości stawili się wszyscy przedstawiciele innych religii, władz lokalnych, którzy przyszli, aby oddać temu człowiekowi hołd. I to, co było powtarzane przez wielu w różnych formach, to było to, że ojciec Marian Żelazek był człowiekiem posłanym przez Boga. Oni głęboko wierzą, że człowiek, który jest dobrego usposobienia, pokojowo i przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, na jego kolor skóry, bez względu na jego wiek, bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania, no to nie jest coś, co wychodzi z niego samego. To jest dar, który też otrzymał od bogów. To dobro emanuje ze względu na to, że ojciec Marian został posłany przez Boga.
0: Czyli w jakiś sposób zaczęli go traktować jako swojego, tak? Można powiedzieć, przedstawiciela tego uniwersalnego dobra, tak? W które również wierzą.
1: To znaczy się tak, ojciec Marian nigdy nie utożsamiał się w wyglądzie zewnętrznym z mieszkańcami. Zachował swoją tożsamość. On kiedyś zapytano ojca Mariana Żelazka wprost, zadano mu takie pytanie, kogo kocha bardziej, bo okazało się w pewnym momencie życia, on więcej lat spędził w Indiach, aniżeli w Polsce. Tak? Mówi, kogo ojciec bardziej kocha? Ojciec bardziej kocha Polskę, czy Hindusów, czy w Indiach? I on mówi, no tak połowę moje serce bije dla Polski, a połowę dla Indii. I za chwilę się sam poprawił. Mówi, nie, całe bije dla Indii, całe bije dla Polski. Więc my się to bardzo lubili powtarzać też za nim. Nie? Mówi, że no, człowiek jak był tam, rzeczywiście wszystkie swoje siły, wszystkie swoje talenty, wszystkie swoje zdolności wykorzystywał do nawiązania przyjaźni i dobrych stosunków z mieszkańcami Puri, z liderami Puri. Jego wszyscy szanowali. Jak ja byłem tam 5 lat temu, to myśmy byli zaproszani przez właścicieli Lions Club, właścicieli hoteli na po prostu na zwykłe krótkie odwiedziny, tylko żeby napić Coca-Coli, bo alkoholu w tym środowisku się nie używa, bo to jest społeczeństwo akurat Puri, hinduiści, oni stronią od alkoholu, nie ma alkoholu. Dla turystów tak, w hotelach można spokojnie, natomiast oni sami alkoholu nie używają. I nasi współbracia w tej prowincji, w Puri, zachowują ten zwyczaj również i w stosunku do siebie, w naszej wspólnocie. Alkoholu nie ma, kropka. I każdy, kto wyjeżdża w tej chwili do Puri i chce odwiedzić ten ośrodek, musi to przyjąć sobie. Tam alkoholu nie ma, po prostu.
0: W pewnym momencie zaczęło się robić o księdzu Marianie głośno również na świecie i był taki moment, kiedy tam nawet gdzieś na horyzoncie pojawiła się Nagroda Nobla, prawda?
1: Tak, w roku 2002, dwukrotnie, rok po roku, 2002, rok 2003, pojawiła się ta i to powstała z inicjatywy kościoła lokalnego i władz lokalnych w Puri. Tak, to nie była inicjatywa z Polski. To była inicjatywa z Indii. Ja akurat wtedy powróciłem do Polski. Ja byłem 2 lata w Polsce po powrocie i wtedy ojciec Marian Żelazek poprosił mnie, żebym z nim pojechał do Norwegii, ponieważ byliśmy zaproszeni przez ambasadę polską ówczesną w Oslo na 6 dni. No, żeby też i swoją osobowość, żeby się mógł zaprezentować również ambasadzie i wśród tej Polonii, która tam była, aby promować też jego osobę w Norwegii jako kandydata na pokojową Nagrodę Nobla. No niestety, no coś tak zbiegło, no niestety, że w tym samym czasie też Nagrodę Pokojową Nobla otrzymała matka Teresa z Kalkuty, z którą się zmarłem, też był zaprzyjaźniony i dobrze się znał. No i to było wiadomo później już po analizie takich zewnętrznych, że to raczej było niemożliwe, żeby dwie osoby poświęcające się dla tej samej grupy społecznej w Indiach, grupy nieuprzywilejowanej, wręcz pogardzanej, żeby rok po roku te same osoby były nagrodzone Nagrodą Nobla.
0: Ksiądz Marian zmarł, ale jego dzieło chyba dalej jest kontynuowane, prawda?
1: Jego dzieło jest kontynuowane i idzie po linii, którą w zasadzie ojciec Marian założył sobie na samym początku i przede wszystkim coś, co jest kontynuowane, oprócz tego, że jest praca na rzecz tych trędowatych, w kolonii trędowatych, to jeszcze jest to, co ojciec Marian założył w Puri, a mianowicie takie centrum duchowości, które nazywa się Ishopanti Ashram, czyli miejsce dialogu międzyreligijnego, gdzie ludzie mogliby się spotykać w ramach refleksji nad istnieniem, nad światem, nad swoją religią, nad swoim powołaniem. Otwarte dla wszystkich, jak zwykle dla ojca Mariana Żelazka drzwi zawsze były dla wszystkich otwarte, a więc przebywając w Puri w tym centrum duchowości można spotkać praktycznie przedstawicieli różnych religii i nie ma tam jakiejś segregacji, że ktoś może wejść, ktoś inny nie może wejść tylko dlatego, że pochodzi z innej religii albo przynależy do innej społeczności.
0: Nasze spotkanie już powoli do końca się zbliża. Ja zawsze tutaj pytam gości o jakąś wiedzę, którą można by się podzielić ze słuchaczami. Wiedza o tym, gdzie szukać więcej informacji, zarówno o Indiach, jak i o bohaterze naszego dzisiejszego, głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o ojcu Marianie. Czy werbiści mają jakąś stronę internetową, czy jakieś wydawnictwa, które ksiądz mógłby polecić naszym słuchaczom?
1: Gdy chodzi o ojca Mariana Żelazka, to bardzo polecam album, które wydało nasze wydawnictwo Verbinum, zatytułowane Ogród Nadziei. Ono właśnie, ten album zawiera takie podstawowe informacje o życiu i działalności ojca Mariana Żelazka, głównie na rzecz trędowatych w Puri. Ono jest do nabycia w naszym wydawnictwie Verbinum. Jak również na stronach internetowych można bardzo dużo materiałów znaleźć o ojcu Marianie Żelazku, publikacji na temat sytuacji kościoła w stanie Orysa, w tym również o prześladowaniach w tym stanie, które są też bardzo interesujące i można się z nimi zapoznać. No i a gdy chodzi o sytuację kościoła, no to myślę, że jakiejś takiej lektury konkretnej to w tej chwili nie mogę nikomu nic szczególnego polecić, ale na stronach internetu na temat kościoła w Indiach można przeczytać bardzo dużo.
0: Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Waldemar Kus ze Zgromadzenia Księży Werbistów, któremu serdecznie za wizytę w Obrazach Historii Kościoła dziękuję. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, czas zaczynać drogowskazy. Witam i zapraszam. Manipulacja to takie nieetyczne oddziaływanie mające na celu kontrolowanie zachowań innych ludzi bez użycia siły. Manipulator wykorzystuje podstęp, zataja informacje i działa w sposób przemyślany, aby zmusić swoją ofiarę do działań wbrew jej woli. Z manipulacją stykamy się właściwie niemal codziennie, choć nie zawsze nawet jesteśmy tego świadomi, co jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczne, bo wówczas trudniej jest nam się przed tym po prostu bronić. A jest to wykonalne całkiem. I o tym dziś w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej, Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, to jej tytuł. Witam Ciebie, Alicjo, serdecznie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle manipulujemy innymi ludźmi? Do czego jest nam to w ogóle potrzebne?
2: No dlatego manipulujemy, bo chcemy wpłynąć na zachowania innych ludzi. A dlaczego? No dlatego, żeby osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Żeby ktoś na coś się zgodził, coś dla nas coś zrobił, nie wiem, zmienił zdanie, został w relacji, bo nam tak bardzo na tym zależy, żeby nie odszedł, kupił określony produkt, ustąpił w konflikcie, zrobił tak, jak my chcemy, żeby zrobił, żeby podjął taką decyzję, jak my byśmy chcieli, żeby podjął, taką decyzję, która dla nas będzie dobra i która dla nas będzie korzystna. Jednym słowem, manipulujemy po to, żeby uzyskać to, czego chcemy. I robimy to każdego dnia.
1: Mhm. A czy może być manipulacja dobra i zła? Czy można na przykład manipulować w tak zwanej dobrej wierze, żeby komuś pomóc? Poproszę takie krótkie przykłady. Złej i dobrej manipulacji.
2: Wiesz, to nie ma złej i dobrej manipulacji, bo manipulacja sama w sobie z definicji jest nastawiona na uzyskanie tego, czego ja chcę, kosztem drugiej osoby. Natomiast możemy mówić o manipulacji związanej ze złymi, jak i dobrymi intencjami. Aczkolwiek tu też bym trochę się starała być ostrożna, no bo oczywiście mówimy, no robię to dla twojego dobra, jednak to też jest manipulacja. Mhm. Wiadomo, że tutaj próbujemy wpłynąć na tego drugiego człowieka. Natomiast no, zła manipulacja, taki przykład takiej złej manipulacji, no to jest na przykład w związku, kiedy partner mówi, no jeżeli ty mnie naprawdę kochasz, to zrobisz to dla mnie przecież, prawda? Wiadomo, tak? Może być też w dobrej wierze, taka manipulacja, kiedy my chcemy kogoś do czegoś zmotywować. I tu jest takim dobrym przykładem, jest na przykład powiedzenie do dziecka, wiesz co, Jasiek, ja jestem bardzo ciekawa, czy uda ci się posprzątać ten pokój w 10 minut, bo jakoś w to nie wierzę. No i oczywiście ten Jasiek może spróbować posprzątać, mamy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Albo w sytuacji, kiedy mamy rodzica starszego, który no, ma problemy, nie wiem, z chodzeniem, ze zdrowiem i bardzo nam zależy na tym, żeby ten rodzic jednak korzystał ze świeżego powietrza. Możemy powiedzieć, wiesz co, tato, mam teraz ochotę na taki krótki spacer. Wiesz, ja potrzebuję tego ruchu, może byś ze mną poszedł. No to wtedy rzeczywiście możemy mówić o takiej manipulacji, która ma na celu dobro tego drugiego człowieka, a nie tylko naszą korzyść. I w takim układzie no, możemy powiedzieć, że to jest no, dobry sposób, ale bym tutaj wtedy powiedziała wpływu na tą drugą osobę, a nie manipulacja. Więc myślę sobie, że ważne jest to, czy ja mówię do tej drugiej osoby, rozmawiam z tą drugą osobą uczciwie i mówię uczciwie na przykład, czego ja chcę, czy pozostawiam jej rzeczywistą możliwość odmowy, czy też to, co ja robię, to robię przede wszystkim po to, żeby było mnie wygodnie.
1: Mhm. Manipulacje mogą stosować nawet autorytety, tak zwani eksperci, a mimo to im ufamy. Dlaczego? Piszesz o tym też w swojej nowej książce.
2: Wiesz co, bo autorytet jest jednym z najsilniejszych źródeł wpływu społecznego. I nie ma niczego złego w tym, że my ufamy autorytetom, bo po to one są użyteczne. My nie jesteśmy w stanie być prawnikiem, jednocześnie budowlańcem, lekarzem. No idziesz do lekarza, bo mu ufasz, prawda? Idziesz do prawnika, bo też mu ufasz. Chcesz kupić dom, idziesz do instytucji, która tymi domami handluje, bo chcesz taki dom kupić i

0: wierzysz, że oni sprzedadzą ci coś dobrego. Zakładamy, że ta osoba ma wiedzę i doświadczenie,
1: tak,
0: których my nie mamy, no bo trudno, żebyśmy mieli. Problem natomiast jest, kiedy my z góry zawsze zakładamy, że jak ktoś jest ekspertem, to na pewno ma rację. I nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić nad takim doświadczeniem, eksperymentem, który był zrobiony w latach 60. na Yale, na Uniwersytecie Yale. Myślę, że on jest doskonale znany. Zrobiony przez Stanleya Milgrama, prawda? Który pokazywał, że ludzie pod wpływem autorytetu są w stanie robić krzywdę
1: innym, tak,
0: innym osobom, tak, prawda? Więc rzeczywiście autorytet ma dużą siłę. Ba! Nawet nie tylko taki sam autorytet, ale oznaki tego autorytetu, czyli to, że ktoś mówi nam, że jest profesorem, albo że jest doktorem, albo że ma wysokie stanowisko, nie wiem, dyrektor, prezes. Ten biały fartuch, który widujemy w reklamach, prawda? Elegancki garnitur, sposób wypowiadania się i taka pewność siebie, która temu towarzyszy. Bardzo często widzimy to w reklamach, różnych reklam leków, ale też takie komunikaty typu, no, 9 spośród 10 ekspertów poleca nam, mówi, że to jest dobre i my w ciemno temu ufamy. I żeby się przed tym bronić, no to przede wszystkim trzeba umieć się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście to jest taki autorytet, któremu można zaufać. Poszukać tej informacji, żeby po prostu nie zastępować swojego krytycznego myślenia takim podążaniem za tym, co słyszymy, że na pewno ktoś ma rację.
1: Reguła wzajemności, a manipulacja, a techniki manipulacyjnej. I jaki mamy tutaj związek?
0: Sama reguła wzajemności nie jest niczym złym. Jest to reguła, która pozwala nam budować relacje społeczne, zacieśniać te relacje, jest taką naturalną normą społeczną, tak? Jeżeli ktoś dla nas zrobił coś dobrego, pojawia się taka naturalna potrzeba, żeby się odwdzięczyć. Natomiast w momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja. I taka manipulacja w sprzedaży, no to są te wszystkie darmowe, małe próbki. No ale to co, nie kupi pani tego jednego pudełeczka, czy tej jednej puszki, czy tego jednego serka? W relacjach znowuż, no często prawda jest tak, że my coś zrobiliśmy dla cioci, albo ciocia coś małego dla nas. No i wtedy musimy się odwdzięczyć. Jak to nie odwdzięczysz się ciotce, babci, mamie, tacie? No przecież ja tyle dla ciebie robię, prawda? A ty teraz nawet nie masz dla mnie 5 minut, żeby ze mną porozmawiać. To jest tak, że kiedy my czasami na przykład w tej regule wzajemności zgodzimy się na jakąś małą prośbę, no to ten ktoś potem jeszcze bardziej będzie naciskał, prawda? No dobrze, no coś takiego małego zrobiłaś, no to może zrób jeszcze coś. Ale jest jeszcze bardziej taka podstępna ta reguła, kiedy ktoś mówi, wiesz co, czy mógłbyś przez weekend zająć się moimi psami, bo ja wyjeżdżam. No wiesz, no nie za bardzo mogę przez weekend. No to słuchaj chociaż te 2 godzinki, nie? No i wtedy co się pojawia? No dobra, no nie będę przez cały weekend siedział z tymi psami, no ale te 2 godziny, no to w sumie to ja się mogę zgodzić. I już ulegamy tej prośbie, chociaż my tak za bardzo nie chcemy siedzieć z tymi psami, bo wolelibyśmy zrobić coś innego. Jest taki mechanizm, on zrezygnował ze swojej wielkiej prośby, tak? W związku z tym ja też powinienem dać jakieś ustępstwo. W związku z czym pamiętajmy, że wdzięczność nie jest długiem. My możemy być wdzięczni, ale nie musimy za to od razu płacić, za to, że ktoś jest dla nas miły. Jak się bronić? Patrzmy, co jest wdzięcznością, a co jest zobowiązaniem. Bo to nie jest to samo.
1: To nie jest to samo, tak.
0: Można powiedzieć, słuchaj, dziękuję, ja bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale nie mogę się z tobą zgodzić w tej i w tej kwestii. Albo na to, o co teraz mnie prosisz, no nie jestem w stanie się zgodzić. Mogę zrobić dla ciebie coś innego. Zauważanie też, nasze ciało jest bardzo takie jak papierek lakmusowy, zauważanie momentu, w którym my czujemy tą presję, że jest mi z tym niewygodnie, że ja nie chcę tego zrobić, no ale tak jakoś głupio odmówić, no bo on wcześniej przecież coś tam dla mnie zrobił, nie? Warto też, jak czujemy coś takiego, sobie powiedzieć, zaraz, jest mi niewygodnie, to może ja się najpierw zastanowię, czy ja mogę to zrobić i powiedzieć, wiesz co, zastanowię się, dam ci odpowiedź, nie wiem, za 5 minut, za 10 minut, jutro, tak? Bo nie chcę podejmować decyzji teraz, a potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie wygodne i czy mnie jest z tym dobrze, nie? Jeszcze jedna ważna sprawa. Proporcje. Zaprasza cię ktoś, Michał, na kawę. A potem mówi, wiesz co, ja to potrzebuję, żebyś ty napisał mi taki długi raport na jakiś temat. I Michał sobie mówi, no tak, no wypiłem tą kawę, zaprosił mnie na tą kawę, no wypadałoby mu napisać ten raport. No nie. Prawda? Nie zawsze to jest symetryczne i nie musi być symetryczne. Też takie nauczenie się, że my nie musimy automatycznie spłacać wszystkich długów. Jeżeli ktoś jest dla nas miły, chce nam pomóc, to znaczy, że jest miły, chce nam pomóc. Super, że mamy takich ludzi wokół siebie, ale to z góry nie oznacza, że ja zaraz muszę w jakikolwiek sposób tej drugiej osobie to oddać. I jeszcze, jeśli mogę, asertywna odmowa, bez nadmiernego tłumaczenia. Idzie ktoś do ciebie z próbką, nie, dziękuję, ale może pani jednak spróbuje, nie, dziękuję. I nie trzeba tu za dużo gadać.
1: Aha, urok osobisty i jego znaczenie w wywieraniu wpływu. Bardzo ciekawy temat. 178 strona twojej nowej książki. Osoby ładne, energiczne, uśmiechnięte, sympatyczne mają większą łatwość manipulowania innymi. Jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
0: Wiesz co, bo my lubimy ludzi sympatycznych, tak? Ale co to znaczy ta sympatia? Ta sympatia to oznacza to, że ktoś się do nas uśmiecha, że jest ciepły, energiczny, dał nam zainteresowanie. Ludzie, którzy są do nas podobni, mają podobne zainteresowania. O, to ja to rozumiem, nie? On jest taki sam jak ja. Dobrze się czujemy w obecności takich ludzi. Wolimy ludzi życzliwych niż nieżyczliwych, tak? Często też jest właśnie kwestia tego efektu halo, czyli jedna jakaś pozytywna cecha, którą widzimy w tym drugim człowieku, powoduje, że już on jest na pewno idealną osobą, tak? Kompetentną, inteligentną, godną zaufania. No już w ogóle wszystkie ma te cechy, zresztą były też robione na ten temat w psychologii badania. Natomiast to również nie mówię, że ludzie nie są sympatyczni, no bo ludzie są tacy. Znowuż, jeżeli wykorzystujemy te nasze atrybuty po to, żeby kogoś wykorzystać, coś uzyskać, to wtedy to jest manipulacja. Nie? No bo wyobraź sobie, że masz dwóch sprzedawców, nie wiem, tych przysłowiowych marchewek. No i jeden stoi za kontuarem i waży i sprzedaje te marchewki. A drugi mówi, dzień dobry, panie Michale, co tam u pana dzisiaj słychać? Jak pan dzień dzisiaj rozpoczął, prawda? I już czujemy, że jest sympatycznie, więc te marchewki, jakie by nie były, po prostu kupimy od niego, bo czujemy z nim
1: same
0: pewną...
1: Same wchodzą nam do torebki.
0: Dokładnie, tak. Czujemy z nim dobrą relację, tak? W związku z czym, no, bądźmy tutaj też bardzo, bardzo mocno czujni.
1: Techniki manipulacyjne w mediach społecznościowych, o, szeroki temat. Nie wyczerpiemy go, ale chociaż go tak naznaczmy troszeczkę, zaznaczmy. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak są tam właśnie w social mediach powszechne, prawda? Czy można jakoś je rozpoznać?
0: Oj, zdecydowanie. No wszystkie te techniki, o których tutaj teraz mówię, one są widoczne w mediach społecznościowych i to jest bardzo takie środowisko, które sprzyja wywieraniu wpływu. No chociażby społeczny dowód słuszności. Na tej podstawie oceniamy wiarygodność osoby, produktu, informacji. No wszyscy to lubią, jest, nie wiem, 1000 lajków, to znaczy, że to jest wartościowe, że to jest dobre, tak? No ale popularność nie jest dowodem ani prawdziwości, ani jakości. Ten silny mechanizm autorytetu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, tak? Ten influencer, wszyscy go znają, ten lekarz, który się wypowiada, nie wiem, psycholog, trener, ekspert, który rekomenduje określony produkt. Ba, to nawet nie musi być ekspert tego produktu, ale wystarczy, że będzie to znana powszechnie osoba. Ktoś, nie wiem, jakiś piosenkarz znany wszystkim i czy piosenkarka i ona czy on reklamują jakiś produkt. Aha, to musi być dobre, prawda? Buduje się wtedy też z takimi influencerami swojego rodzaju taka relacja, można powiedzieć, paraspołeczna. No ja ją znam, nie? Ja ją znam. To jest taka jednostronna więź. Ta jednostronna więź też zwiększa podatność na rekomendacje. Oczywiście ta reguła niedostępności. Za chwilę znikną te produkty, tak? to tylko dzisiaj masz taką okazję. Presja czasu, za 5 minut już nie dostaniesz. Szeroko i wszędzie pojawiające się FOMO, czyli lęk przed tym, żeby właśnie, że coś ominę, że ja tego nie zobaczę, że mnie tam nie będzie, więc ja tam muszę kliknąć, ja muszę kupić ten bilet, ja muszę kupić ten produkt, ja go muszę mieć, bo wszyscy go mają. Ja nie chcę być wyautowany czy wyautowana tylko dlatego, że coś mnie ominęło. Poza tym boty wszelkiego rodzaju i ta personalizacja przekazu, tak? W zależności od tego, na co klikasz, te boty wiedzą, że się tym interesujesz i dostajesz jeszcze więcej podobnych reklam z danego obszaru. Poza tym te wszystkie reklamy wywołują w nas bardzo silne emocje. Różnego rodzaju. Od oburzenia, przez strach, złość, zachwyt, prawda? Jak tylko czujemy, coś nas porusza, to szybko klikamy, wrzucamy dalej, komentujemy, udostępniamy, w ogóle nie myśląc, skąd to się wzięło i dlaczego się wzięło i czy to jest prawdziwe. Mhm. Wszyscy jesteśmy podatni na te mechanizmy. Nie ma takich osób, które nie są podatne, bo każdy jest po prostu człowiekiem. Mhm. Więc pamiętajmy, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie to jest ta pauza. Zatrzymaj się. Zanim zdecydujesz, zatrzymaj się. Mhm.
1: Tak? Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją panów Markowskiego i Pawelca, manipulacja to, będę teraz cytował, świadome, nieuczciwe sterowanie poglądami lub działaniami ludzi, którzy realizują cele wcześniej im obce i niepotrzebne, jednak zgodnie z wolą manipulanta. Mhm. Z manipulacją możemy mieć do czynienia codziennie i są sposoby, żeby się przed nimi chronić i dziś o tym w programie na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, którą mamy na studyjnym stole. Michał Poklękowski, do rozmowy z Alicją wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Temat manipulacji, manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji i też emocji. W życiu codziennym, zawodowym, zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy. Czym jest manipulacja? Jakie są najczęściej stosowane techniki i co najważniejsze, jak możemy się przed nią bronić? O tym w tej edycji drogowskazów w roli ekspertki cały czas jest Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawcza, behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej, która nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Lubimy tych, którzy są do nas podobni, prawda, na wielu poziomach. Czy korzystając z tego mechanizmu, tego schematu, łatwiej jest nam zostać zmanipulowanym przez takie właśnie osoby, osoby podobne do nas?
2: Zdecydowanie tak. Dlatego, że podobieństwo wyzwala w nas lubienie. No bo skoro jest taki jak ja, no to co, nie będę siebie lubił? Więc pojawia się lubienie, pojawia się sympatia, rośnie zaufanie, a kiedy my komuś ufamy, no to łatwiej jest nas do czegoś przekonać. Nawet jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, czy to, co ta osoba nam proponuje, to to zaufanie powoduje, że skoro taka osoba nam to proponuje, to znaczy, że ona wie i ja już nie muszę się za bardzo nad tym zastanawiać i daje się wkręcać. Wystarczy czasami drobny wspólny element, kiedy rozmawiamy z przedstawicielem, nie wiem, ubezpieczeń albo, nie wiem, kredytowym, kimkolwiek. I w trakcie tak zwanego tête-à-tête my słyszymy, wie pan co, no ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Wie pan co, ja to doskonale rozumiem, bo u mnie się też takie rzeczy wydarzały, więc czujemy wtedy z taką osobą więź. W związku z czym tak, jest bardzo łatwo nami w takim układzie manipulować.
1: A jak się bronić przed manipulacją opartą na zaangażowaniu i na spójności? Piszesz o tym na 162 stronie twojej nowej książki, Alicjo. Poproszę chociaż taki krótką podpowiedź, tak, a szczegóły nasze słuchaczki i słuchacze drogowskazów znajdą w 5 rozdziale twojej książki.
2: Wiesz co, zaangażowanie i spójność to są takie techniki, które uderzają bardzo mocno w nas. My chcemy być spójni sami ze sobą. Jeżeli my podejmujemy już jakąś decyzję, a potem się okazuje, że ta decyzja nie do końca była dobra, to my się z tym źle czujemy. My chcemy być konsekwentni, my chcemy być kongruentni, my chcemy być spójni, tak? Więc kiedy już coś zadeklarujemy albo zrobimy pierwszy krok, to dalej nam się pojawia ta chęć bycia konsekwentnym. W związku z czym najpierw, jak my się zgodzimy na jakąś małą rzecz, a później pojawią się coraz większe oczekiwania, czyli ta technika stopy w drzwiach,
1: tak, tak.
2: No to my po prostu płyniemy. Nie? Pamiętam, jak kupowałam samochód i pan mi najpierw zaproponował dywaniki. Tam, nie wiem, wtedy za 40 zł. No to niedużo, nie? A potem się okazało, to może jeszcze to, to może jeszcze tamto, to może jeszcze tu zupgrade'ujemy, czy gdzieś tam zupgrade'ujemy. No i okazywało się ostatecznie, że ten samochód kosztuje troszeczkę jednak więcej niż na początku zakładałam. Jak się bronić? Przede wszystkim dawać sobie prawo do zmiany zdania. Już nawet jak popłyniemy, to powiedzieć, wie pan co, no może i ja przed chwileczką z panem ustaliłam, że tu zrobimy upgrade i tam zrobimy upgrade, ale ja jednak wezmę tylko te dywaniki. Mamy do tego pełne prawo.
1: Łatwiej nami manipulować, Alicjo, kiedy się boimy, prawda? Dlaczego? Dlaczego manipulacja poprzez wzbudzanie strachu, lęku naszego jest tak potężnym i skutecznym narzędziem, techniką?
2: Dlatego, że strach dotyka naszej podstawowej potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy my czujemy zagrożenie, nasz organizm się mobilizuje do działania. Uwaga koncentruje się na tym niebezpieczeństwie, a my zaczynamy szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić i odzyskać poczucie równowagi i tego bezpieczeństwa. Dlatego strach jest tak silny. To są takie komunikaty typu, jeżeli tego nie zrobisz, to stanie się coś złego. Albo jeżeli zrobisz, to wtedy dopiero będziesz bezpieczny. Żywienie nas reklamami, które wzbudzają w nas strach, czy komunikatami, które mówią, że za chwilę stanie się jakaś tragedia, bardzo mocno w nas uderzają. bo to jest ta podstawa podstaw. My chcemy być bezpieczni. I strach może dotyczyć nie tylko fizycznego zagrożenia, ale może dotyczyć też odrzucenia. Na przykład, jeżeli tego dla mnie nie zrobisz, no to ja odejdę. Może być związany z utratą pieniędzy. Jeżeli nie zainwestujesz w swoje zdrowie i nie wiem, nie wykupisz tego ubezpieczenia, no to na starość będzie z tobą źle, nie? Więc naprawdę my chcemy się czuć bezpieczni, chcemy czuć się zaopiekowani i lęk bardzo mocno nam zawęża uwagę, utrudnia spokojne rozważenie wszystkich możliwości i zaczyna się takie myślenie, to co ja mam zrobić, żeby tego uniknąć, żeby nie stało się to, co w mojej głowie urasta do ogromnej katastrofy.
1: A jacy ludzie są szczególnie podatni na manipulację, a jacy na nią bardziej może odporni? Tak, od czego to może zależeć, ta różnica od typu osobowości, życiowych doświadczeń?
2: Wiesz co, z każdym można manipulować, ale tak, jest kwestia na pewno życiowych doświadczeń, jest kwestia tego, w jakiej rodzinie dorastaliśmy, jakie mamy schematy. Jedne osoby mogą oczywiście być bardziej podatne. Myślę, że wśród osób bardziej podatnych na manipulacje, to będą takie osoby, które mają ogromną potrzebę aprobaty. Takie osoby, które bardzo boją się odrzucenia, które mają trudność z odmawianiem czy ze stawianiem granic, właśnie dlatego, że nie potrafią tego robić, bo doświadczały jakichś negatywnych skutków. Osoby, które mają niskie zaufanie do własnego osądu, co powinny zrobić. No bo jak zrobią i się okaże, że jest źle, to się okaże, że ze mną coś jest nie tak, więc wolę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Więc jeżeli ekspert mi coś mówi, to on na pewno ma rację. Wszelkie osoby, które boją się konfliktów, również są bardziej podatne na mobbing, które się nie czują silne, tylko czują się słabe. I to są osoby, które w dzieciństwie nauczyły się w taki sposób funkcjonować właśnie po to, żeby zachować bliskość, że poprzez dostosowywanie się do innych ja mogę być zauważony czy zauważona, ja mogę być kochany, że to w ogóle mówi o mojej wartości, że myślenie, żeby innym było dobrze, sprawia, że jestem dobrym człowiekiem, bo jeżeli ja nie zrobię tak, jak chce mój wujek albo moja ciocia. Dzisiaj usłyszałam od pacjentki, że musiała zawsze przytulać wszystkie ciotki i wszystkich wujków, nawet jeżeli nie chciała. Nawet jeżeli ten wujek był, no mówiąc kolokwialnie, oblechem, nie? Więc nie mogę odmówić. Łatwiej jest wtedy takimi osobami manipulować, bo im bardzo zależy na tym, żeby być dobrymi osobami, żeby inni o nich dobrze myśleli i każda taka manipulacja w postaci obrażenia się, nieodzywania się powoduje, że oni bardzo mocno cierpią.
1: A czy manipulatorem, Alicja, człowiek się rodzi? Czy zdolności manipulacyjne gromadzi poprzez życiowe doświadczenie, tak? Czy manipulacji można się nauczyć? Pewnie można, no, wyprzedzę tak twoją odpowiedź. Tak.
2: Dokładnie.
1: I czy manipulować mogą nawet osoby, no nazwijmy je uczciwymi, tak? Często pytają o to internauty.
2: Jasne, że tak. Natomiast no, nikt nie rodzi się manipulatorem. My tego się uczymy właśnie w toku naszego życia, od tych naszych najbliższych. Jeżeli mama całe życie obrażała się, bo nie wiem, córka nie chciała zrobić tak, jak mama mówi, no to córka nauczyła się, że no nie może sprawiać przykrości innym ludziom, bo się będą od niej odwracać. I kiedy trafi, nie wiem, na takiego partnera, który też będzie mówił, no wiesz co, no ale no ja widzę dzisiaj, że ja się z tobą nie mogę dogadać, że to w ogóle z tobą coś jest dzisiaj nie tak, bo ja tu próbuję ci przedstawić swój punkt widzenia, a ty w ogóle go nie chcesz przyjąć, nie? No nie chcę, no bo mam inny punkt widzenia i chciałabym o tym porozmawiać. Więc dziecko po prostu w środowisku rodzinnym uczy się zależności między swoim zachowaniem, a reakcją otoczenia. I te strategie, no po prostu mogą się utrwalać. Więc jeżeli ktoś wyrastał w środowisku, w którym trudno było mówić wprost o potrzebach, emocjach, ale właśnie skuteczne było to obrażanie się, wzbudzanie poczucia winy, wycofywanie uczuć jako tej kary, prawda? Czy stawianie innych pod presją, bo tylko wtedy można było coś uzyskać, no to przenosi to później do swoich relacji w dorosłym życiu.
1: A co najmocniej dekoncentruje i też wyprowadza z równowagi osobę, która nami usiłuje manipulować?
2: No oczywiście to, że my się nie damy zmanipulować, czyli nie wchodzenie w przeciąganie liny, nie reagowanie tak, jak ta druga osoba się spodziewa. Wystarczy czasami spokojne, krótkie nie. zamiast tłumaczenia. Można powiedzieć, doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale tym razem się nie zgadzam, na przykład, tak? Kolejną rzeczą jest czas. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz. No ale musisz teraz zdecydować przecież, to jest ostatnia szansa, no poczekaj. Ja potrzebuję czasu. Nie podejmę decyzji teraz. Albo nazwanie tego, co się dzieje, bez agresji. Jeżeli mama mówi, no muszę ci się wygadać, a córka chce powiedzieć, no mamo, ale dzisiaj teraz nie mam czasu ciebie słuchać. Ty nigdy dla mnie nie masz czasu. Mamo, bardzo jest dla mnie ważne to, co się teraz z tobą dzieje. Rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że jest ci przykro. Powiedzieć, co się wydarzyło, czyli pokazać, odzwierciedlić, że cię słucham. Natomiast chętnie wrócę do tej rozmowy za 2 godziny. Mhm. Okej? Mhm. Więc ważne jest takie nietłumaczenie się. Czasami taka technika zdartej płyty, czyli powtarzania kilka razy tego krótkiego komunikatu. Rozumiem, że jesteś zły, ale nadal się na to nie zgadzam. Nie dostarczać tych reakcji, które są pożywką dla tej drugiej osoby, bo wtedy manipulacja działa. I manipulatorowi szczególnie trudno jest wpływać na człowieka, który rozpoznaje, co się dzieje, daje sobie czas, nie boi powiedzieć się nie, potrafi znieść to, że ta druga osoba może być z tego niezadowolona.
1: Manipulacja emocjonalna w relacjach, w związkach, szeroki temat, także poruszasz go, Alicja, w swojej książce. Poproszę o taki krótki przykład, żeby słuchaczki i słuchacze drogowskazów mieli jasność, jak taka manipulacja emocjonalna w relacji wygląda.
2: Manipulacja emocjonalna zaczyna się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć o swojej potrzebie, próbujemy wywołać taką emocję, która ma skłonić partnera do określonego zachowania. To już trochę o tym wspominałam. Może być na przykład tak. Żona, mąż, któryś z partnerów mówi, no wychodzę dzisiaj, tak? Mówiłem ci wczoraj, czy tam przedwczoraj, że dzisiaj mam, nie wiem, spotkanie z chłopakami. Oczywiście, idź sobie. Widocznie oni są dla ciebie ważniejsi ode mnie, nie? Gdyby ci naprawdę na mnie zależało, to sam wiedziałbyś, że powinieneś zostać. No i co? I ta druga osoba, po co to jest powiedziane? No, żeby wzbudzić poczucie winy, żebyś ty został dla mnie. Zamiast, no, takiego, no nie wiem, zakazu, nie wolno ci iść. No nie ma czegoś takiego, nie? Bo nie powiem, nie wolno ci iść, no bo jak to zabrzmi. W związku z czym manipulowuję tą drugą osobę w to poczucie winy. Bo jeżeli wyjdziesz, to będzie oznaczało, że mnie nie kochasz i nie jestem dla ciebie ważny. Więc zdrowa odpowiedź, no jaka mogłaby być? Rozumiem, że jest ci przykro i że chciałabyś spędzić ze mną czas. To nie znaczy jednak, że jesteś dla mnie mniej ważna. Mhm. Dzisiaj jednak spotkam się z przyjaciółmi, a jutro możemy zaplanować czas tylko dla nas. Ale to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w poczuciu winy. Bo wtedy nie przychodzi nam to do głowy tak łatwo, dokładnie, żeby tak sprawnie tej drugiej osobie odpowiedzieć, bo my nie chcemy tej drugiej osoby ranić, a ta druga osoba wie, że my właśnie tak funkcjonujemy i że jak poczujemy, że jesteśmy winni, no bo to nasza wina, bo my idziemy z tymi kolegami, to może ta osoba zostanie.
1: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania przy radiowym stole. Alicjo, internauci często pytają, czy są jakieś sytuacje w życiu, w których nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów związanych z manipulowaniem innymi. Są takie sytuacje? Możemy podać jakiś przykład?
2: Wiesz co, no nie wiem, wyobrażam sobie sytuację zagrożenia, tak? Że
1: też o tym pomyślałem.
2: Prawda?
1: Tak.
2: Ktoś jest w panice, chce coś zrobić, co jest bezpośrednio zagrażające jego bezpieczeństwu czy jego życiu. No to oczywiście możemy wszelkie działa tutaj wyciągać po to, żeby tą osobę od tego odwieść. Bo wtedy nie, celem nie jest to, żeby kogoś przekabacić na swoją stronę, tylko ochrona tej drugiej osoby, prawda? Tak jak wspominałam, taka relacja z małym dzieckiem, prawda? Czy, nie wiem, czy zdążyć umyć ząbki. Wiesz co, a pokaż mi, czy ty umiesz zrobić przewrót. A ostatnio rozmawialiśmy o tym, że uczysz się hiszpańskiego. Wiesz co, ja tak do końca nie wierzę. Czy ty znasz ten hiszpański? To są takie metody, które mogą motywować do tego, żeby ktoś, na przykład dziecko się otworzyło do tego, żeby, nie wiem, mówić właśnie na przykład po hiszpańsku, czy żeby coś zrobić. Więc myślę, że wtedy to jest na rzecz tej drugiej osoby, a nie dla mnie. I wtedy to jest, ja bym tego nie nazywała manipulacją, ja bym to nazywała wpływem. A wpływ ma na celu wzbogacenie tej drugiej osoby, pomożenie jej w tym, żeby ona się mogła rozwijać. To już wtedy to nie jest manipulacja, wtedy to jest wpływ.
1: Manipulacja to forma wpływania na innych, w której manipulujący stara się wpłynąć na myśli, emocje i zachowania drugiej osoby w sposób, który przynosi korzyść głównie jemu samemu, a niekoniecznie osobie manipulowanej. W odróżnieniu od perswazji, która jest bardziej otwarta i transparentna, manipulacja bywa subtelna, niedostrzegalna dla osoby, która jest jej celem. Manipulacja często wykorzystuje różne techniki psychologiczne, które działają na podświadomość i na emocje, co sprawia, że manipulowana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z wpływu, jaki jest na nią wywierany. O tym dziś na moje pytania odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Michał Poklękowski do rozmowy z Alą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. Manipulacja jest rodzajem wpływu społecznego, z którym możemy zetknąć się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba ma względem drugiego człowieka lub grupy ludzi jakieś oczekiwania, próbuje wymusić ich spełnienie. Sedno sprawy polega na tym, że ofiara manipulacji jest przekonana, że podjęła decyzję lub zadziałała świadomie, a na jej zachowanie nie miały wpływu czynniki zewnętrzne. I o tym dziś w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, ale jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapii schematów, certyfikowanym coachem, autorką książek, w tym tej najnowszej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Studiu, a ta książka nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Fake newsy zalewają świat, zwłaszcza dziś w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. One też mają nami manipulować, prawda? Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się przed nimi chronić? Pewnie by trzeba było się odpiąć na przykład od social mediów zwyczajnie.
2: Wiesz co, tak, fake newsy mogą być bardzo skutecznym narzędziem manipulacji i są, chociaż nie każda fałszywa informacja jest stworzona celowo. Czasami ktoś po prostu coś przekazuje dalej, czego wcześniej nie sprawdził, wydaje mu się, że jest to prawdą, więc o dezinformacji mówimy, wiesz, no wtedy, gdy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści są rzeczywiście rozpowszechniane świadomie. Po to właśnie, żeby wpłynąć na czyjeś przekonania, emocje, zachowanie. Znowuż właśnie emocje są tutaj bardzo ważne i tak jak już wcześniej wspominałam, emocje, czyli strach, oburzenie, złość lub zdumienie, bo to jest klikalne, bo to nas porusza. Wszelkie hasła w stylu media ci tego nie powiedzą, lekarze ukrywają prawdę, za chwilę wydarzy się katastrofa. Bardzo łatwo w to wsiąkamy, klikamy, udostępniamy, leci w świat. Znowuż działa tutaj bardzo mocno ten społeczny dowód słuszności, o którym już mówiłam, ale dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, bo my też chętniej, jakiekolwiek by to nie były informacje, przyjmujemy te, które są zgodne z tym, w co wierzymy. Więc jeżeli my wierzymy, że generalnie lekarze oszukują, to cokolwiek by nie wpadło w naszą skrzynkę, będzie o tym mówiło, to my będziemy klikać. I teraz, czy jesteśmy w stanie się przed tym chronić? No pewnie tak, o ile znowuż się zatrzymamy. No bo tak, sztuczna inteligencja jest, każdy to widzi i nie, no świat będzie się dalej rozwijał. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo łatwo tworzyć wszelkiego rodzaju przekonujące teksty, obrazy, nagrania głosu czy materiały typu deepfake, prawda? I dlatego my w takim prostym odruchu mówimy, o, widziałem nagranie, to musi być prawda. Natomiast, żeby się chronić, to potrzebujemy się znowu zatrzymać przed tym udostępnieniem. Kiedy poczujesz, że ojejku, bym to kliknął, zatrzymaj się. Nie klikam. Sprawdzam, kto jest pierwotnym źródłem. Kto podaje to dalej? Skąd to wypływa? Albo szukam jeszcze potwierdzenia w kilku jakichś niezależnych, wiarygodnych źródłach. Na szczęście już teraz pojawiają się takie tacy dziennikarze, którzy starają się to robić, prawda? Już mamy takie media. Sprawdzamy datę, sprawdzamy kontekst, bo czasami prawdziwe zdjęcie czy nagranie może zostać wykorzystane do zupełnie czegoś innego, prawda? Znamy tego typu przypadki. Zwracajmy też uwagę na komunikaty typu szybko udostępniaj, bo za chwilę oni to usuną, prawda? Bo tutaj wszyscy kłamią i żeby to poszło jak najszybciej.
1: A nie? Czy to ma coś wspólnego z zachowaniem autonomii w cyfrowym świecie, o czym piszesz na 237 stronie twojej książki? Jeśli to już jest odrębny temat.
2: Wiesz co, żeby zachować swoją autonomię, to trzeba przede wszystkim nie dawać się wciągnąć w to wszystko. Więc tak, z tego punktu widzenia jak najbardziej, jeżeli ja się potrafię zatrzymać, jeżeli ja tego dalej nie klikam, jeżeli ja szukam odpowiedzi sama, no to znaczy, że ja mam jakieś krytyczne myślenie i poszukuję prawdy, a nie wchłaniam wszystko, co mi podrzuca internet, prawda? Więc my nie możemy od razu powiedzieć, ale też wiesz, nie możemy powiedzieć, słuchaj, wyłącz internet. No żyjemy niestety, banki mamy internetowe, mamy maile, pracujemy, robimy zakupy, korzystamy z różnych stron. No nie jesteśmy w stanie nie być w cyfrowym świecie. Natomiast możemy zdobywać informacje, możemy szukać i się dowiadywać, żeby no, jak najmniej popełniać błędów.
1: Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu, także w studiu drogowskazów, Alicjo, że z całej tej mrocznej triady, tak, w której skład wchodzą psychopaci, narcyzi, manipulatorzy, to właśnie ci ostatni robią największe spustoszenie i są najbardziej społecznie niebezpieczni. Podpiszesz się pod tym?
2: Poczekaj. Najpierw zrobimy małe doprecyzowanie. W psychologii mroczna triada to nie psychopatia, narcyzm i manipulatorzy, ale psychopatia, narcyzm i makiawelizm. I właśnie ten makiawelizm jest prawdopodobnie tym, co masz na myśli, ponieważ on jest bardzo silnie związany z takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi, z takim cynizmem i taką skłonnością do strategicznej manipulacji, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Czy te osoby są najbardziej społecznie niebezpieczne? Nie powiedziałabym, bo też nie przypinałabym takich łatek. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to trzeba patrzeć na to, jak inni ludzie nas traktują, jak się zachowują i przede wszystkim jak się zmieniają w momencie, kiedy my stawiamy im granice i kiedy my im mówimy nie. Bo to będzie taką informacją dla nas, czy ta osoba chce nami manipulować, czy nie. U narcyza ta manipulacja może wiązać się z taką potrzebą podziwu, poczucia wyjątkowości, większą wrażliwością na krytykę, tak? W psychopatii znowuż tam nie ma w ogóle empatii, nie ma poczucia winy, jest chłód emocjonalny czy impulsywność. Więc miks tych trzech osobowości też w świecie występuje. No nie mamy takich czystych osobowości, więc przede wszystkim, żeby siebie chronić, to patrzmy na to, jak ludzie inni nas traktują, szczególnie wtedy, kiedy my się z nimi nie zgadzamy.
1: Manipulacja ma zazwyczaj nas do czegoś zobowiązać, o tym już też trochę rozmawialiśmy. Piszesz o tym w swojej książce, nawet takiego sformułowania używasz, tak, o niekończącej się spirali zobowiązań. Kiedy w nią wpadamy?
2: Wiesz co, wtedy, kiedy ktoś od razu prosi nas o coś wielkiego, ale kolejne zobowiązania potem pojawiają się małymi krokami. Czyli ktoś nas o coś prosi dużego, my mówimy nie, a potem mówimy, słuchaj, to już mówiliśmy, tak, to zrób tą małą rzecz tylko dla mnie. Mówimy, no dobra, no to już dla ciebie zrobię, nie? I ta spirala nakręca się na takiej zasadzie, no dobra, no to jest tylko takie małe, nie? No, wiesz, to dzisiaj potrzebuję wyjść wcześniej, czy wyślesz za mnie tego maila? No dobra, jednego maila mogę ci wysłać, nie? No, bo tam przychodzi drugi dzień, czy tam za 5 dni koleżanka znowu mówi, wiesz co, ale ja dzisiaj to muszę dzieci odebrać. No a ja jestem taka dobra koleżanka, wiem, że ona ma dzieci, no jest samotna, no co, nie pomogę? No to wyślę dzisiaj te 2 maile za nią. I tak to narasta i narasta i narasta, no bo przecież kiedyś poprosiła mnie o coś dużego, ja nie mogłam, prawda, no nie mogłam siedzieć z jej dziećmi, no bo to są w sumie jej dzieci, ja mam swoją rodzinę, no ale tych maile, to przecież mogę, nie, to się nic nie stanie. No i wpadamy, prawda, w relacji znowuż, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, wiesz, jak dojedziesz już tam na miejsce, to mi napisz, że już tam jesteś, albo napisz, kiedy wrócisz, bo ja się martwię. No niby takie fajne, nie? Ktoś się mną interesuje, jestem ważna, a potem rośnie to. A to gdzie byłaś dzisiaj? A z kim byłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? A miałaś przyjść o 18, a przyszłaś o 18.30. Gdzie ty wtedy byłaś? I zaczyna się takie osaczanie i pilnowanie. I mamy tutaj ten mechanizm też taki związany z zaangażowaniem, z konsekwencją, no bo skoro już się na coś zgodziłem, czy zgodziłam, no to chcę zachować się spójnie. Znowuż ta reguła wzajemności, skoro ktoś wcześniej coś dla mnie zrobił, no to ja się czuję zobowiązana. Albo ta stopa w drzwiach, niewielka zgoda, zwiększa prawdopodobieństwo zgody na większą prośbę, prawda? No i taka myśl, skoro już tyle zrobiłem, no to głupio jest się teraz wycofać.
1: Jak wyczytałem z punktu widzenia biologii, Alicjo, i psychologii ewolucyjnej, manipulacja nie jest błędem natury, ani wyłącznie przejawem zła, ale zaawansowaną strategią przetrwania i reprodukcji. Czy to oznacza, że do końca istnienia naszego gatunku będziemy niejako skazani na manipulowanie i będziemy manipulować innymi, bo to zwyczajnie tkwi w ludzkiej naszej naturze?
2: Powiem tak. W ludzkiej naturze tkwi przede wszystkim zdolność do wpływania na innych. A manipulacja jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tej zdolności. Bo wpływamy na innych po to, żeby coś uzyskać, wpływamy na innych po to, żeby ich do czegoś zmobilizować. I teraz z perspektywy ewolucyjnej, no ma to sens, tak? Człowiek zawsze funkcjonował w grupie, musiał zdobywać sojuszników, współpracować, negocjować, budować różne pozycje, rozpoznawać intencje ludzi, ale też konkurować. I umiejętność przewidywania zachowania drugiego człowieka i wpływania na niego mogła przynosić wymierne, realne korzyści. Więc tak, ewolucja wyposażyła nas nie tylko w zdolność do rywalizacji, ale też do oszukiwania. Natomiast w którą my stronę pójdziemy, no to już my jesteśmy od tego, żeby to wybrać. Więc skoro jesteśmy zdolni zarówno do manipulowania, jak i do rozpoznawania manipulacji, no to jesteśmy też zdolni do egoizmu i do współpracy. I taki jest świat. Natomiast to, w którą stronę my pójdziemy, no to już to zależy od nas.
1: A czy ciało, reakcje naszego ciała podpowiada nam czasem, kiedy jesteśmy manipulowani, czy wysyła nam jakieś sygnały? Nie wiem, czujemy ścisk w żołądku, że wiesz, taki szósty zmysł się jakby uruchamia, że ktoś chyba w stosunku do nas zachowuje się nie w porządku, tak?
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, ciało i nasze emocje rzeczywiście mogą nam podpowiadać, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna reakcja organizmu, bo też każdy z nas będzie miał troszeczkę inną reakcję na to, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. Niemniej jednak reakcja naszego organizmu jest bardzo dobrym wyznacznikiem, żeby się zatrzymać i sobie powiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu ja to czuję, skoro jest mi niewygodnie, to o czym mi to mówi, skąd to się wzięło. Więc warto zauważyć to napięcie w ciele, to przyspieszone bicie serca, ścisk w żołądku, uczucie gorąca, niepokój. Różne rzeczy to mogą być, bo to nam mówi, że kurna, coś tu jest nie tak, nie? Więc wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, ktoś prosi nas o przysługę, my chcemy odmówić, ale słyszymy, no nie spodziewałem się tego po tobie, myślałem, że mogę na ciebie liczyć. I w tym momencie mamy napięcie w ciele. Poczucie winy, które się pojawia, potrzeba szybkiego wycofania się. Nie, to ja wiesz, to ja już wszystko dla ciebie zrobię, nie? Ale to jest właśnie ten sygnał. Zatrzymaj się, zastanów się, daj sobie czas, posłuchaj swojego ciała, swoich emocji i postaraj się odpowiedzieć w zgodzie ze sobą.
1: Podsumowując, da się bronić przed manipulacją. Jeszcze krótkie pytanie na sam koniec, na deser. Co w takiej walce, Alicjo, jest najtrudniejsze? Na jakie działania położyłabyś największy nacisk? Czujność, krytyczna postawa?
2: Co jest najważniejsze, żeby bronić się przed manipulacją?
1: Dokładnie, w tej obronie przed manipulacją.
2: Wiesz co, jakbyś był ciągle czujny, no to byś się chyba nie najlepiej czuł.
1: Tak, bym się wykończył.
2: Byś się wykończył. I tu nie chodzi o to, żeby teraz szukać w różnych komunikatach, relacjach tego, że ktoś na pewno chce mnie oszukać, tylko bardziej byłabym za tą świadomością tego, jakie są mechanizmy, jak one funkcjonują, skąd one się biorą, dlaczego one są, czyli ta wiedza. Druga rzecz to jest właśnie ta pauza, zatrzymanie się i zastanowienie, czego ja potrzebuję, o czym to jest i dawanie sobie prawa do odmowy. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, tak? Bo jeśli ja jestem świadoma tego, co w tym układzie mnie martwi, czy to właśnie uruchamia łatwo jakieś moje emocje, czy to wynika z tego, że się boję odrzucenia, a może tu jest jakaś presja czasu i ja się boję, że czegoś nie zdążę. Więc im więcej mamy takiej świadomości, co, jaki guzik u nas, jak my naciśniemy, jak ktoś naciśnie, to nas boli, to należy nad tym guzikiem popracować.
1: To tyle na dziś. Musimy kończyć. Drogowskazy o technikach manipulacji i sposobach ochrony przed nimi. W studiu ze mną i z wami była Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Wydawnictwa RM. Bardzo dziękuję, Alicja, za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Ja również dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci. Co tydzień dwa nowe podcasty, dwa nowe programy, nowi goście i nowe tematy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Drogowskazy.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama. Przegląd wydarzeń.
2: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach po ostatnich atakach nożowników. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników. O tym Krzysztof Płowecki.
3: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
4: Co drugi filmik, które wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
3: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
4: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
3: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
2: Stała profilaktyka i wczesne wyłapywanie sygnałów ostrzegawczych to, jak słyszymy od ekspertów, może okazać się kluczowe do zapobiegania atakom w szkołach. Zdaniem specjalistów, wielu młodocianych sprawców zmaga się z głębokimi problemami psychicznymi. Dom rodzinny przestał dawać wielu nastolatkom oparcie emocjonalne. Do tego dochodzą hejt w szkole, używki, wiele innych czynników. Tymczasem w polskim systemie edukacji brakuje ponad 1000 etatów psychologów szkolnych, mówi w rozmowie

0: naszym reporterem Darkiem Brąboszem, Dominik Kuc, ekspert od zdrowia psychicznego młodzieży.
1: Gdybyśmy zainwestowali w profilaktykę, gdybyśmy zainwestowali w pełną diagnozę, gdyby psycholog w szkole był osobą sprawczą, która jest w stanie wpłynąć na psychoedukację, na środowisko, gdyby te problemy zostały zdiagnozowane i rozwiązywane już wcześniej.
2: Nie ma psycholożek i psychologów, pedagogów w szkołach. Są gminy, w których nie ma ani jednego.
1: Są gminy, w których nie ma ani jednego psychologa bądź psycholożki we wszystkich szkołach w gminie i to jest statystyka, która jest niechlubna, dlatego że ta pomoc powinna być jak najbliżej młodego człowieka, obejmować grono rówieśnicze, obejmować rodziców, kadrę pedagogiczną.
0: Dziś w 102 gminach w całym kraju nie ma ani jednego takiego specjalisty. Prezes NBP uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
3: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
0: Mówi szef Banku Centralnego. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz, na początku marca. Od tego czasu główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna wynosi 3,75. Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
5: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
4: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
6: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
4: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciwko grypie można zgłosić się do przychodni POZ, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. We wrześniu przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy. Ślady historii widziane z ponad 200 metrów. Specjalna aplikacja wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość pozwala zobaczyć m.in. skalę zniszczeń Warszawy po II wojnie światowej. Dostępna jest ona na tarasie High Line, gdzie obraz starej Warszawy nakłada się na panoramę współczesnego miasta.
7: Było to robione z prawdziwych zdjęć, z rozmów z historykami, którzy jakby też na fazie projektowej wspierali nas w tej kwestii.
0: Mówi nam Przemysław Konieczyński, dyrektor High Line Warsaw. Przez aplikację zobaczymy też zarys granic warszawskiego getta.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Reklama.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach nożowników w szkołach na Mazowszu. W związku z atakami Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy nasza armia znów poderwała myśliwce.
5: SK Rock. Raport.
4: 6 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy piątkowy raport. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy, przypomnę, z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali przedwczoraj w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku nożownika w Sierpcu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. A żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
7: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
6: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
8: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
6: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
4: Przypomnę, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Zmarła 37-letnia woźna, osierociła 2 dzieci. W Ostrołęce rannych zostało 9 osób.
5: To jest raport.
4: W związku z atakami Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy wieczorem polskie lotnictwo poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Po kilkudziesięciu minutach RCB odwołało alert, a lotnictwo wojskowe zakończyło operowanie. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podał Dorsz. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Do tej pory sprawą zajmowali się śledczy z prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej.
9: Należy podkreślić, iż decyzja o przejęciu postępowania nie wynika z negatywnej oceny dotychczasowego sposobu jego prowadzenia. Motywowana jest przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi, związanymi z długotrwałą nieobecnością prokuratora będącego dotychczas referentem sprawy. Rzeczona absencja skutkowała bowiem koniecznością zwiększenia obciążenia pozostałych prokuratorów prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej.
4: Mówił prokurator Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Poseł Litewka, przypomnę, zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego w Dąbrowie Górniczej w momencie jazdy na rowerze. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy i nie korzystał z telefonu w trakcie jazdy.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Najstarsze żyjące zwierzę lądowe na ziemi. 194-letni żółw Jonathan, mieszkaniec Wyspy Świętej Heleny na Atlantyku, zachowuje zaskakująco młode wzorce regulacji części genów związanych z pracą komórek. Najnowsza i też szeroko opisywana w pismach naukowych analiza jego DNA wykazała brak typowego dla wieku zużycia materiału genetycznego.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Pogoda.
12: To taki żółw Jonathan to jest bardzo dobry materiał na ojca.
13: No na pewno, ale on też nie miał łatwego życia, bo przypomnę, że przecież jakiś czas temu media próbowały go uśmiercić, prawda?
12: Tak.
13: Pisały, że już nie, żółw nie daje rady.
4: Ale dali mu dużo sałaty i postanowił jeszcze pożyć kolejne 200 lat.
12: O, jakby mi dali dużo sałaty, stary, wiesz, ile lat ja bym żyła?
13: A ile butów byś kupiła?
12: O, proszę cię za tę sałatę, matko.
13: Proszę państwa, a co do pogody, no to co, skiepściła się. Dzień dobry państwu, przypominamy, dzisiaj mamy dzień listonosza, dzisiaj mamy też dzień tych osób, które dostarczają paczki, dzień pisania listów, ale my mamy taki wewnętrzny dzień grzybobrania, prawda?
12: No, tam mamy wewnętrzny dzień grzybobrania, Kondzie pojechał na grzyby, wiedzieliśmy wczoraj, ustaliliśmy, że ten deszcz z nad Niemiec nadszedł wreszcie i on tam chodzi i zbiera te grzyby.
13: Ale ja mam pierwszą relację z jego wczorajszego wieczornego grzybobrania. Nagrał nam piosenkę. Dała

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
1: 6 na 9.
2: 6 na 9.
1: Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
3: Co, jakie radio, taki skolim, no.
4: Myślicie naprawdę, że on zbiera ciemną nocą tego żeby?
3: Michale, co u ciebie, drogi?
5: Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz, o tym w raportach.
3: O, proszę bardzo, u nas na przykład odsłaniamy gwiazdy naszych słuchaczy. Dzień dobry, witamy Państwa w Wolnych Wnioskach, to jest piątek.

0: Zegar wskazuje 12 minut po godzinie 6. Dzisiaj piątek, 9 dzień października. Dzień dobry Państwu, 6 na 9.
1: Jej, tak, i jest fajnie w sumie. Ja na przykład się cieszę, że jest jesień, że spadają liście i że trochę wieje wiatr, bo taka jest kolej rzeczy. Pan Emil napisał, proszę o poradę, jak nie zgrzybieć po 40. Ja mam dwie na przykład. Po pierwsze trzeba pracować z wariatami, żeby nie zgrzybieć, bo jak się ma wariatów tak jak ja mam codziennie od 6 rano, to człowiek ma takie, że ty taką sytuację, w której nie wiesz, co dzisiaj się przydarzy po prostu przez te przynajmniej pierwsze 3 godziny dnia. Po drugie, myślę, że teoria pod tytułem nie wiem, kim będę, gdy dorosnę, jest naprawdę zupełnie niezła. Bo ja na przykład jeszcze nie wiem, kim będę, gdy dorosnę. Ty wiesz?
0: Ja nie, ja w ogóle nie wiem, czy ja kiedykolwiek dorosnę. Proszę Państwa, dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się właściwie, sami chcielibyśmy jeszcze wiedzieć nad czym, bo mamy wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie. Po pierwsze, można przesyłać swoje rock'n'rollowe historie, walczyć o zaproszenie na Rocktoberfest, można podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bo ostatnio jakieś porąbane rzeczy dzieją się na świecie i w naszym kraju. Po trzecie, można wybrać się na grzyby, albo przynajmniej o tym porozmawiać. Po czwarte, mamy dzisiaj też dzień poczty i dzień pisania listów.
1: Właśnie,
0: kto w ogóle cię pisze listy?
1: Może by ktoś do nas list napisał jakiś taki odręcznie i zakleił ten znaczek na kopertę i przysłał do nas list, to by było fajnie.
0: No to
1: a proszę, jeszcze ważny dzień jeden jest.
0: A jaki dzień?
1: Światowy Dzień Jaja.
0: A, no to smacznego.
2: Eskirok, dzień dobry.
3: Telefon zaufania Eskirok.
2: O, dobrze, że zapamiętałem numer.
3: 691-613-613.
2: Ale chyba nie mam za wiele do powiedzenia. O, dobra, pozdrawiam was.
0: A propos spadających liści, Billy Talent ma coś do powiedzenia.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: dobry, Ziętara masz ode mnie na pewno jakiś odręczny list, tylko ja piszę jak kura pazurem, ale to dacie może radę z tym, z grafologiem jakimś. A że jest święto jaja, no to ja jem codziennie, więc no elegancko, moje święto, pozdrawiam.
1: No to pozdrawiamy, wszystkie
2: ja
1: dobrego.
2: Ja kocham jaja, ja bez jaj żyć nie umiem. Proszę cię, na miękko, na twardo, w jaja w szklance uwielbiam, wrzucam wtedy trochę masła jeszcze i takie przemieszowuję i mam sól, pieprz do tego i jest po prostu bosko i świeżą bułkę z masłem. Czad!
1: Jaja to ważna sprawa, proszę państwa, w listopadzie Movember Lane, panowie, Boże, Movember, jest taka akcja.
2: Movember Lane, Boże, Movember.
1: Patrzcie, że się skojarzyło.
2: Movember.
1: Panowie, badamy jaja. W skrócie. Tak. To tak nawiązując, człowiek nieprzygotowany do wejścia to takie głupoty właśnie gada. Ale
2: a czy ty
1: państwa...
2: wiesz, że najwięcej takich rzeczy to tak naprawdę rzeczywiście znajdują kobiety? Także tak? No oczywiście. Także podziękujcie swoim partnerkom.
1: Bo są niezłymi badaczkami.
2: A jak?
3: 6 na 9. Esterok.

0: tu nie lubisz października, jak my mamy Rocktoberfest?
1: Oczywiście, a urodziny to zawsze ważna sprawa. 22 października widzimy się w Progresji w Warszawie. To znaczy, ja nie dostałem zaproszenia. Ciebie ktoś zaprosił?
0: Nie, jeszcze nie, ale jakby ja liczę na to, że jednak nasz szef nam powie, słuchajcie, wiecie co, to wpadnijcie może. No, myślisz?
1: No, ja też kiedyś liczyłem i wiesz.
0: I co, i nie wpadłeś?
1: No i wpadłem właśnie.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie Eski Rock zagrają Tribute Band, 4 Szmery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Ewakuowani górnicy, na szczęście nikomu nic się nie stało. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornatowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie, pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wstrząs nie miał skutków na dole, nikomu nic się nie stało. Wydobycie na jednej ze ścian zostało jednak wstrzymane. Dodam, że kopalnia Budryk w Ornatowicach należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
3: To jest raport.
4: Sejm uchwalił wczoraj ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu.
3: SK Rock Sport.
4: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elis Mertens. Do tej pory rywalizowały ze sobą dwa razy. Oba spotkania bez straty seta wygrała Świątek. Początek dzisiejszego pojedynku o 13:00. Zwyciężczyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Świtolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty. Tyle samo co Nont i Melsungen.
1: No, po trzech kolejkach właśnie tak się język plącze.
2: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9, SC Rock. SK Rock! Najlepsza klasyka rocka.

0: Cześć ekipo, fajnie, że jesteście. Lepiej się z wami wstaje ten ciemny poranek. A nawiązując do jajek, dziś na śniadanie do pracy będą sadzone.
1: A, to smacz tego. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale sadzone to ulubione jajka więźniów. Dzisiaj
2: to
1: wolno.
2: Jest dobre, sam to wymyśliłeś, czy tak. To taki jakiś obiegowy suchar jest?
1: Sam to wymyśliłem.
2: Fantastyczne.
1: Słychać, że to mój.
2: Bardzo mi się podoba, lubię sadzone, ale tak jednak na wolności.
1: Proszę państwa, dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam. Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
2: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, a Wojtek patrzy na mnie i mówi takie, jakie 10? Ja mówię, jak sumujesz 2026, to wychodzi dziesiątka, więc jest 10-10-10, bo w numerologii się sumuje. No i ja wyliczyłam, Wojtkowi, że jest czwórką. Mam nadzieję, że dobrze ci policzyłam, bo u mnie z liczeniem też tak sobie, ale wspomagałam się kalkulatorem, to może jednak generalnie dajemy radę. Ja jestem na przykład numerologiczną szóstką i dlatego mam bardzo dużo instynktu macierzyńskiego do was wszystkich. Przynoszę to jedzenie i żywność, staram się was żywić, a wy mówicie, nie, ziemdara, nie przynoś już tych ciastek.
1: Jak nas żywić? Przecież ty to wszystko zjadasz. Ale co to znaczy, że jestem czwórką?
2: Co to znaczy, że jesteś czwórką? Poczekaj.
1: Że mam przerąbane?
2: Nie, spoko, poczekaj, ja już ci...
1: Powinienem uciekać od ciebie?
2: Już ci to wszystko mówię. Numerologiczna czwórka. Numerologiczna czwórka. Jesteś pracowity, jesteś solidny, masz potrzebę porządku, jesteś lojalny, ale bywasz sztywny, uparty i masz problem z akceptowaniem nagłych zmian.
1: A, ty jesteś czarownicą.
3: Co się robi z czarownicami? Spalić ją. A co się pali oprócz czarownic? Inne czarownice. Drewno. A czemu czarownice płoną? Bo są z drewna? Dobrze. A jak sprawdzimy, czy ona jest z drewna? Zbudujemy z niej most.
4: 6 na 9. 6 na 9. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Proszę Państwa, tak już się dowiedzieliśmy, że Asia jest czarownicą i może Wam postawić tarota, a również może Wam wyliczyć, kim jesteście, czy dziewiątką, czwórką, czy jedenastką. No to możemy poruszać kolejne tematy w piątek.
1: Tak, bardzo proszę. Czy są jakieś suchary, halo, halo, albo jakieś żarty, jakieś historie? Przecież piątek jest, no piątek bez suchara to jest nic.
0: Zobacz, stricte sucharów nie ma, ale myślę, że Pan idzie tutaj w stronę humorystyczną.
2: Powiedz mi, tak jakbyś miała porównywać pomyłkę z Lubuskim i Lubelskim, przełożyć to na realia muzyczne, to byś to porównała do Limp Bizkit i Linkin Park, czy bardziej Blink 182 i Green Day?
1: Nie, no Limp Bizkit i Linkin Park, wiesz, czegoś się myli, takie rzeczy. Myśmy też powiedzieli przed chwilą akcji Movember, Movember Rain.
0: No oczywiście. Wiesz,
1: Lubuskie, Lubelskie, wszystko Wrocław, to jest to samo. Proszę cię, no dajesz spokój, w ogóle to jest przecież jasne i klarowne.
0: Budka suflera, matka Stiflera.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek to nowe Palais Royal, tak?
1: Tak, to prawda, to jest Palais Royal i nawet nasza Klaudia rozmawiała z Palais Royal. Jak chcecie zobaczyć, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe.
0: Słuchaj, sytuacja, w której sam z siebie się śmiejesz, to jest chyba choroba, nie?
1: Bo to znaczy, no, ale to co? Do lekarza.

0: Przypomnijmy, tak brzmi absolutna nowość na antenie Skirok, Palais Royal, Lost in Translation.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: A tak brzmią tytuły absolutnie nieważne i niepoważne.
2: Tak, one są też Lost in Translation. Margareta Skochaj albo wróć. Twierdzi, że młodszy od niej o 32 lata Mohamed nie jest nią dla wizy i mówi, tyle czasu udawać nie można. Ja sobie myślę, pani życia nie zna, kończy właśnie udaje, że zbiera grzyby.
0: Oj tam. U mnie z kolei poważne rzeczy. Marta Nawrocka w burgundowej kreacji bryluje w Manili. Karol też założył akcent w tym kolorze. I o dziwo, nie są to tym razem rękawice bokserskie.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem z Podwyżkowa. Ta decyzja jeszcze dziś. W Polsce szybko rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
3: SK Rock. Raport.
2: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś sąd zdecyduje o przyszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła jego ataku. Sprawę nieprzerwanie śledzi dla Was nasz reporter Jakub Krzyżak. A powiedz, jak wyglądały te ostatnie godziny? No i co dalej z 15-latkiem?
4: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przyszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
5: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
4: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła dwójkę dzieci.
6: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
7: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
8: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
4: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
3: To jest raport.
2: Sezon infekcyjny nabiera tempa, rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach. Zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
9: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
10: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
9: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
11: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
9: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
2: Dodam, że we wrześniu przeciwko grypie w Polsce zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Zagrał ponad 100 ról w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak W ciemności, Claire, Pod mocnym aniołem czy Vinci. Swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
12: Witamy serdecznie!
13: Pani Agnieszka Holland, bardzo prosimy o wygłoszenie laudacji.
14: Ja myślę, że to jest piękny zwyczaj. Co prawda już to zrobili przedtem Amerykanie, ale tam to gorzej wygląda. Jest brzydsza ulica poza tym. No i gorsi aktorzy trochę są tam honorowani.
15: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdają sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą. Mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
2: Na miejscu z mikrofonem był też Grzegorz Mnich.
16: Zresztą naszemu reporterowi udało się pana Więckiewicza nagrać tuż przed całą akcją.
17: Tak, tak, wszystko jest dopięte, tak. Tak, mamo, zespół zagra jak chciałaś, będą białe kwiaty, tak. Mamo, nie mogę gadać. Nie mogę gadać teraz, oddzwonię później, tak? Dobrze. No, do widzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
18: A jaką pan Więckiewicz miał pogodę?
16: Wczoraj na pewno lepszą niż my dzisiaj.
18: No i to coś w tym jest. Wojtek, ja na ciebie liczę cały czas. Patrzę ci głęboko w oczy. Jesteś jedynym człowiekiem w całej tej naszej zwariowanej ekipie, który potrafi podać ludziom prognozę pogody.
16: Podaję, proszę brać, proszę państwa. No dzisiaj cóż, niestety nam się skiepściło. W końcu przyszedł prawdziwy październik, taki na jaki można liczyć, czyli wietrzny, deszczowy, zimny. O poranku około stopni 9 w Łodzi, we Wrocławiu, w Warszawie do 11 w ciągu dnia. Maksymalnie dzisiaj na termometrach od 11 w Suwałkach, 13 w Białym Stoku, 14 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, Krakowie. Maksymalnie stopni 15 w okolicach Poznania, Bydgoszczy i Warszawy.
2: Będzie Nobel z tej pogody.
18: Prawda? Wyżywia, absolutnie. No, ale myślisz, że jakby poszedł do telewizji i powiedział, że się skiepściło?
16: Skiepściło, dlatego mnie nie wzięli.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Zieltarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
16: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura
18: prawda?
16: Niesprzyjająca.
18: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
16: Tak jest.
18: Tak to ci łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
16: Nasz towarzysz,

0: Pan Aleksander już ustępuje miejsca. Przypominamy, dzisiaj 6 na 9 w delikatnie osłabionym składzie, bo redaktor Olszewski próbuje złapać grzyba gdzieś
1: albo
0: koło Poznania.
1: Wilka. Albo ja się boję, że on jednak bardziej złapie wilka.
0: Zależy, na kim będzie siadał.
1: Jest, no. Jak będzie siadał na mchu, to może mu to go jakoś uratuje, ale jak przysiądzie na kamieniu zimnym...
0: To prawda, na mchu jadali, więc różnie bywa. No, proszę Państwa, dzisiaj mamy wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie i słucharki, proszę bardzo, ktoś w końcu na poziomie w przeciwieństwie do nas.
2: Jak nazywa się zwierzę w paski? Pasikonik.
1: Bardzo mi się to podoba. Wszystko zebra. Nie, no pasikonik logiczne. No.
0: I uwaga, druga nóżka.
3: Dzień dobry. Dlaczego podłoga może kłamać? Bo dywan ją kryje.
0: Też ładne, nie? Zobacz.
1: Wspaniara taka podłoga, co?
0: No, zobacz. I jeszcze tutaj ktoś zwraca uwagę, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
4: Jeżeli dzisiaj jest święto poczty i pisania listów, to chciałbym pozdrowić moją panią listonoszkę, która ostatnio rzuciła mi awizo i razem z sąsiadami próbowaliśmy rozkminić przez dłuższy czas, co jest na nim napisane i do kogo ono jest. No, ale na szczęście jest ten kod pod spodem, więc na poczcie rozszyfrowano. Grafolog to nie ogarnąłby tego. Mhm.
0: Ale coś pan nie pomyślał. Mógł iść do lekarza albo farmaceuty.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: kulisy pracy radiowej wyglądają tak. Asia mówi, słuchaj, musimy tego psa sprzedać, bo się nam zaraz zestarzeje.
1: No, słuchaj, psy się starzeją, to
0: och,
1: prawda.
0: Ja wiem.
1: Taka jest prawda.
0: Tak jak ludzie.
1: No, ale mam informację niewiarygodną o psie rasy Lagotto Romagnolo. Te psy Lagotto Romagnolo to są psy, które szukają trufli. Mm-hmm. I w miejscowości, wiesz, trufle drogie są. To czujesz, jaki pies na trufle, to jest bardzo ważny pies.
0: Pies na trufle, no.
1: W miejscowości Corropoli w prowincji Teramo, taki pies Lagotto Romagnolo, który ma bardzo czuły nos do trufli. Podczas takiego rutynowego spaceru ze swoim panem, który po prostu mówił, ej, idź, szukaj tych trufli, on ich szukał. W sensie, zamiast grzybów przyniósł 3 ciemne zawiniątka.
0: Co tam
1: które
0: było?
1: Po bliższych oględzinach okazały się być szczelnie zapakowanymi porcjami narkotyków po prostu. No i służby przyjechały na miejsce, zabezpieczyły to znalezisko, które wywąchał pies. 270 gramów czystej kokainy, której czarnorynkowa wartość sięga 25 tysięcy euro.
0: A wiesz, jak mu się to udało?
1: No.
0: Miał swoje know-how.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. S0.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytanie, Asia, do ciebie.
1: Mhm. Dlaczego taboret może mieć depresję? Mhm.
0: No, dlaczego?
1: No, nie. Bo nie ma oparcia.
0: A, widzisz.
2: Boże, biedny taki taboret.
0: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Mhm. Bo go wylali.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
3: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
3: Każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja.
8: Eskarok. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś chwilę po godzinie 6 rano policjanci ze Szczytna w Warmińsko-Mazurskim zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien spotkać się z Władimirem Putinem podczas szczytu G20? W sondażu na zlecenie Rzeczpospolitej Polacy zabrali głos na ten temat. Większość ankietowanych, bo ponad 63%, jest takiemu spotkaniu przeciwna.
8: To jest raport.
9: Egzekucja przez rozstrzelanie Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, do czego doszło w 2009 roku, będzie publiczna, podały władze w Waszyngtonie.
0: Człowiek jakby się w czasie cofnął.
8: SK Rock Sport.
9: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
10: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
9: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.
0: I widzisz, Michał, gdybym był tak złośliwy jak ty, to bym ci to wypomniał, ale nie jestem.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: Cold Hard Beach. Zobacz, jak można się pomylić.
1: Dlaczego patrzysz na mnie? Dlaczego na mnie patrzysz?
0: No bo ty często bywasz na plażach, a to chyba o plaży było, nie? Proszę Państwa, za to żadną pomyłką nie będzie aktualnie wybór naszego kolejnego gościa albo gościni na urodziny Ski Rock.
2: Rocktoberfest 2026.
0: No to dzwonimy, zobaczymy, z kim dzisiaj się spotkamy telefonicznie i z kim się spotkamy fizycznie już niebawem w Progresji w Warszawie.
1: Don, don, don, don, don, don, don, don. Dzwonimy do Gosi. Miejmy nadzieję, że Gosia odbierze.
0: Czy to Gosia?
3: Halo, halo. Tak.
1: Cześć.
0: O, to znaczy, że dobrze się dodzwoniliśmy.
1: A dokąd się dodzwoniliśmy? Powiedz, Gosiu, gdzie ty jesteś?
3: W Ostrowi Mazowieckiej, ale muszę naprawdę szybko rozmawiać, bo córkę zaraz zaprowadzę do szkoły na 8 ma.
1: Słuchaj, napisałeś, że córka ma pasowanie w szkole tego dnia, co będzie Rocktoberfest.
3: Tak. Ogólnie miała mieć 20 października i ja tak was słuchałam w radiu, bo codziennie was odpalam o 9 zaczynam pracę i zawsze w telefonie odpalam Eskę Rock i... Aha. Nauczycielka napisała na Librusie, że jednak na 22 zmieniamy termin i ja tak, mąż przyjeżdża akurat i no też musi zmienić termin, już właśnie zmienił nowy przyjazdu i mówię, kurczę, nie, no muszę się zgłosić.
0: Czyli super się zdarzyło, bo okazuje się, że twój mąż podróżuje, tak? Jest kierowcą z tego, co wyczytaliśmy i zjeżdża z trasy specjalnie na to pasowanie.
3: Tak, specjalnie zjeżdża właśnie. I 2 tygodnie już go nie było.
1: Fantastycznie, o, widzimy się, ty się zobaczysz z mężem, my się zobaczymy z tobą, będzie wszystko dobrze. Leć, bo spóźnisz się do szkoły i dziecko będzie miało przechlapane.
3: Dziękuję bardzo.
0: Gratulujemy, Gosia. I świetnie się składa, że wam ten termin pasuje.
2: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Był u nas w pracy kolega, który zachęcony wygraniem u was koszulki Eski Rock zwolnił się i od października już go z nami nie ma. A my jako koledzy mamy do niego kilka słów. Tęsknimy za tobą, Piotrze. Nudno tutaj. Siedzimy, gadamy, nic się nie dzieje. O, Krzysiek cię pozdrawia, Kamil cię pozdrawia i Józek też, a nie, Józek cię nie pozdrawia.
1: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, jest Karok, to taka stacja, która uczy, bawi, czasami żenuje, ale czasami też odpowiada na Wasze zapotrzebowanie. Mhm. Pojawiło się takie oto pytanie w telefonie w ciągu tygodnia.
1: Panie Wojtku, a jak już jesteśmy na antenie, mam takie pytanko. Od kilkudziesięciu lat słuchamy piosenki Perfektu, Objazdowe Nieme Kino. O czym jest ta piosenka? O czym traktuje ta piosenka? O nieudanym małżeństwie? O kryzysie? O czym to jest?
2: No, tak się składa, że akurat mamy tutaj naszego wspaniałego fachowca od tłumaczenia tekstów piosenek. Jak chcecie zobaczyć, to wchodźcie na profil Wojtka Góralskiego, który naprawdę opowiada fantastyczne historie na ten temat. No to o czym jest ta piosenka,
0: Wojtku? To jest ciekawe, ja o tym nie wiedziałem w ogóle wcześniej. Okazuje się, że ta piosenka, proszę Państwa, to jest hołd złożony ofiarom pacyfikacji kopalni węgla kamiennego Wujek w Katowicach 16 grudnia 1980. 1991 roku, bo po ogłoszeniu stanu wojennego górnicy protestowali. Nie zgadzali się z zaistniałą sytuacją w kraju. No, a niestety aparat państwa nie zgadzał się z postawą górników. No i wysyłali przeciwko im żołnierzy, zomowców, 20 czołgów postawili przed kopalnią. No i po prostu odpalili broń. Taką ciężką amunicję. 9 górników zginęło wtedy. I ta piosenka jest hołdem właśnie dla tychże górników. W ogóle cała płyta UNU, wydana w 1982 roku, to był drugi album Perfektu, jest właściwie prawie, że w całości poświęcona tym czasom, temu, co się wtedy działo. A UNU, wiesz, co to za skrót w ogóle? Skąd ta nazwa płyty? No. Wtedy samochody wojskowe na tablicach rejestracyjnych miały UNU. I dlatego taki tytuł płyty.
2: Widzisz, naprawdę, ja uwielbiam Perfekt i rzeczywiście bardzo ci dziękujemy, Wojtku, za wytłumaczenie tego tak naprawdę, o czym jest Objazdowe Nieme Kino. Proszę bardzo.
0: I zupełnie przypadkiem ten utwór teraz na antenie.

0: Perfect i objazdowe Nieme Kino. Oby te czasy nie wróciły już nigdy.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Boże, w sumie jak przeglądam te nieszczęsne tabloidy, to myślę sobie, może te czasy też kiedyś miną, te tabloidy po prostu gdzieś pójdą sobie w niepamięć, nie wiem. Na razie póki co młodszy o 16 lat Bartosz Gellner, jak czytam, wspierał Magdalenę Cielecką na evencie i szeptał jej coś do ucha. Zrobiłem jakieś zdjęcie, rozumiesz, a potem podpisał, szeptał jej coś do ucha. I rozumiesz, i myślał, co o niej szeptał. I na bank jej szeptał, to chodźmy stąd, bo wieje nudą.
0: Tam może mówił na głos, tylko nie było słychać,
2: właśnie,
0: bo to zdjęcie.
2: No, po prostu co za
0: no ale zobacz, to takie czasy, że też pytanie, co się nie zgadza w historii Heizerów. Były partner Bianki ujawnia swoją wersję i twierdzi, że Bianka wiedziała, kim jest Filip Heizer i że ma 19 lat. Za to pan Filip do dziś nie wie, kim jest Bianka.
1: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Karl

0: Popularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Policjanci ze Szczytna zatrzymali o świcie 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół. Posłowie przegłosowali tymczasem ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzania takich przepisów.
3: SK Rock. Raport.
2: Jest ósma, Michał Poklękowski, zapraszam. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i też nauczycieli jednej ze szkół w mieście.
4: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
2: Mówi nam Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia i zapowiadają poważne konsekwencje.
3: To jest raport.
2: Sejm tymczasem reaguje na serię ataków w szkołach. Posłanki i posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował, przypomnę, prezydent. Przepisy mają wprowadzić szybką procedurę blokowania treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Pan wicepremier Gawkowski mówi: natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
6: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi: czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
2: Odpowiada wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymało się od głosu. Prezes NBP uspokaja. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. RPP pozostawiła, przypomnę, wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
7: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
2: RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz. Stało się to na początku marca.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Jeszcze interesujące odkrycie naukowe na koniec, po którym trochę inaczej spojrzymy na ptaki. Odchody pingwinów przyczyniają się do topnienia antarktycznego śniegu, dostarczając nawozu jednokomórkowym glonom, zielenicom. Informuje o tym, co się dzieje.
8: Michał, to jest tak ciekawe, ale nie może czego spalić.
9: Dajesz, czyli tak one robią kupę,
2: tak,
9: te
2: poczekajcie,
9: odchody
2: informują
9: mają.
2: O tym badacze z Colorado, to w USA, roznosząc swoje kupy po śniegu, pingwiny nieświadomie dostarczają glonom niezbędnych składników odżywczych, które utrzymują zielony kolor zakwitów i wzmacniają efekt topnienia śniegu.
8: Słuchajcie, a to się okazuje, że nie jest jedyna tajemnica, którą Michał odkrył o pingwinach, bo wiemy też, że...
10: Problem pojawia się wtedy, kiedy pan pingwin od pani pingwina woli innego pana pingwina. Do takiej sytuacji doszło w amerykańskim zoo, a na kanwie historii pingwinich homoseksualistów powstała książeczka dla dzieci.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
9: Ja tylko chciałam zauważyć, że pan pingwin, który lubi panią pingwinową i pan pingwin, który lubi pana pingwina, wydala z siebie takie same odchody.
8: No, tego nie wiemy, to trzeba by Michała o to zapytać.
2: Nie, lepiej nie, ja już idę.
8: Są zielone. No dobrze, proszę państwa, a pogoda dzisiaj też, jak te odchody?
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: SK Rock 6 na 9.
13: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9
13: w SK Rock.
8: A także Michał, przyrodnik Poklękowski, ale słuchajcie, zobaczcie, nikt tak stylowo nie wydala, no bo pingwin robi to zawsze we fraku.
9: Boże, ja...
8: A?
9: Ja myślałam, że ty będziesz o Michale mówił, że nikt tak pięknie nie...
8: wydaje z siebie pięknych dźwięków.
9: Wydaje z siebie pięknych dźwięków, jak Michał. Oczywiście. No, ale rzeczywiście wydalanie we fraku, powiem ci, trzeba umieć.
8: Och, Michał się skichał. Proszę Państwa, dzień dobry, wolne wnioski dzisiaj. Michała, ta piosenka specjalnie dla ciebie.

0: Oddział zamknięty za nami. Obudź się, to jest najwyższa pora, proszę Państwa. Jeżeli mieliście na ósmą do pracy albo do szkoły, to jesteście spóźnieni.
1: To już jesteście spóźnieni, ale słuchajcie, ja naprawdę łaknę sucharów. Ja pragnę sucharów, ja chcę sucharów, bo suchary w piątek to jest życie.
0: Jesteś głodna i spragniona.
1: Tak, bardzo.
0: Ojej, no to słuchaj,
1: no jak
0: tego.
1: To suchar?
0: Koleżanko i kolego.
2: Wiecie, jak nazywa się twarz matematyka? Oblicze. Pozdrawiam moją rodzinkę, pewnie jadą do szkoły.
1: Dobre, podoba mi się. Mamy coś jeszcze?
0: No pewnie.
3: Jak szybko przemieszcza się burza? Błyskawicznie.
1: Dobre, podoba mi się.
0: Okazuje się, że dzisiaj wszyscy na tym samym najwyższym poziomie. I jeszcze tutaj.
4: Jak nazywa się facet, który liże parę wodną? Paralizator.
1: Czy sobie w ogóle wyobrażasz faceta, który liże parę wodną?
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock.
0: To już tak.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dawno nie było żadnej ciekawej ciekawostki. Może Jan, no teraz uraczysz naszych słuchaczy takową.
1: Będzie o pociągach teraz. Słuchajcie, ja ostatnio się najeździłam pociągami w Puli we Włoszech. Tam naprawdę, właściwie kawał Puli zjeździłam pociągami. Kapitalne to było.
0: Mają no i dużą pulę pociągów.
1: Mają dużą pulę pociągów tej Puli. Słuchaj, one są szybkie. Mało tego, one są na czas i ja nie wiedziałam w ogóle o co
0: Żartujesz.
1: Chodzi. Miałam wrażenie, że w ogóle nie jestem we Włoszech. Tymczasem przeczytałam właśnie, że w najnowszym rankingu European Railway Station Index 2026 oceniono 60 największych dworców kolejowych w Europie.
0: No.
1: No i pod uwagę brano tak, niezawodność, czas oczekiwania, dostępność, sprzedaż biletów, udogodnienia, liczby połączeń oraz konkurencyjność. I tak, pierwsza trójka to dworzec Zürich Hauptbahnhof, potem Gare du Nord w Paryżu, no i na trzecim miejscu Amsterdam Central.
0: Okay.
1: Natomiast bardzo fajną rzeczą jest to, że tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny.
0: Żartujesz.
1: Który uzyskał 96,5 punktu, co mnie bardzo cieszy. A w tegorocznym rankingu debiutował również Kraków Główny, od razu zajmując 9 miejsce z wynikiem 89,5 punktu. I to jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
0: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu. Mhm. Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę. Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać.
1: No.
0: Ale mają też kapliczkę. Dla tych, którzy się nie doczekali.
2: 6 na 9. SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: 8:31 to za chwilę na zegarach, za chwilę też raport Eski Rok i Michał Poklękowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Krościenku poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania obywatela Słowacji. Mężczyzna jest ścigany za przemoc. Dzień przed próbą wyjazdu z Polski zaatakował polskiego strażnika granicznego podczas kontroli drogowej. Nowy sojusz Kanady i Unii Europejskiej zostanie zainaugurowany za 3 tygodnie na szczycie w Montrealu, ogłosił to premier Mark Carney. Podkreślił przy tym, że o przyszłości Kanady będą decydować sami Kanadyjczycy, a nie obce rządy i wielkie koncerny.
1: To jest raport.
2: Na terenie województwa dolnośląskiego zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. W hali magazynowej zatrzymano 9 mężczyzn, 3 obywateli Polski i 6 obywateli Paragwaju.
1: SK Rock Sport.
2: Zwrot akcji w UEFA. Prezydent Aleksander Čeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom i wizjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Novak Djokovic. Udany debiut Jeremiego Sochana jeszcze w barwach Portland Trailblazers. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem NBA Polak w 9 minut zdobył 10 punktów. Jego drużyna wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: A propos, gdy nie ma w domu dzieci, to zapraszamy na urodziny Skirok.
1: Rocktoberfest 2026.
2: Albo trzeba dzieci zostawić w domu. Po prostu, taka jest prawda. Zapraszamy Was na nasze urodziny do progresji 22 października, czyli już za chwilę. Dzwonimy do Karola, który do nas pisze i myślę, że ma ogromną ochotę się z nami zobaczyć. Halo?
3: Tak, słucham.
0: Dzień dobry. Gdzie się dodzwoniliśmy, Karolu?
3: Dodzwoniliśmy się do Kotlina.
0: Czyli do tego Kotlina, gdzie produkują ketchup?
3: Tak, do tego Kotlina, gdzie produkują ketchup i gdzie jest bardzo blisko Jarocin Festiwal, gdzie się narodził Pan Grog właśnie.
0: Słuchaj, Karolu, zasypałeś nas zgłoszeniami. Napisałeś na Messengerze 1500 razy, dlatego do ciebie odzwaniamy. Opowiadaj, dlaczego ta muzyka rockowa jest dla ciebie tak ważna.
3: Muzyka rockowa dla mnie jest tak ważna, dlatego że mój tato bardzo słuchał rockowej muzyki. I zawsze mnie zabierał na festiwal Jarocin.
2: Dobry tato.
3: Tylko ja zacząłem słuchać takiej bardziej cięższej muzyki, heavy metal, Pantera, Slayers, Accept i tak dalej. No on tam taki bardziej rock.
2: No i taki bardziej pewnie punk rockowy w ogóle w klimacie.
3: Tak.
2: Słuchaj, ale o miłości też tutaj sporo pisałeś.
3: Z moją żoną żeśmy chodzili razem do podstawówki.
0: Mm-hmm.
3: I jak ósma klasa się skończyła, tak żeśmy się, nasze drogi się rozeszły. Niedawno jej mąż zmarł i ja tam jestem po rozwodzie. I żeśmy się spotkali właśnie na festiwalu Jarocin.
0: Żartujesz. I co? No, i powiedz jeszcze, że teraz jesteście ze sobą.
3: Po 30 latach.
2: No jej, to jest niesamowite. I ona została twoją żoną.
3: I została moją żoną 15 października. Sobie wyobraźcie, no i kurczę, 30 lat na to wszystko czekało.
2: Niebywałe. Słuchaj, no to myślę, że to będzie wspaniała rocznica ślubu u nas na urodzinach.
0: Bo to będzie pierwsza rocznica teraz, tak? W tym roku.
3: Tak.
0: Słuchaj, no to pięknie. Mamy dla was w takim razie podwójne zaproszenie na urodzinęski rok. Gratulacje i do zobaczenia.
3: Wow, dzięki śliczne.
0: Karola, dobra wiadomość jest taka, że zagra taki polski punk rockowo-metalowy zespół Happy Set.
3: Tak, jest.
0: Także
2: będzie trochę łagodniej, ale naprawdę będzie świetnie. Do zobaczenia.
3: Nie, żona jest właśnie fanką Happy Set, także Jezus w tym roku był właśnie w Jarocinie i obchodzili 25-lecie, także jest chyba największą fanką Happy Set, bo nie ma dnia, żeby ich nie słuchała, nie?
2: No to czekamy na was w takim razie, mój drogi. Do zobaczenia na naszych urodzinach 22 października.
0: Dziękujemy, pa, pa.
3: Dzięki śliczne, pa, pa.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: 7 minut brakuje nam do godziny 9, ale nie, żebyśmy sobie folgowali, praca do końca.
1: Słuchaj, bo ja już zjadłam swoją bułę. Zrobiłam sobie dzisiaj i mamy chyba suchara o tym.
0: Tak, zupełnie przypadkiem taki suchar przechodził przez studio.
2: A czy wy wiecie, jak nazywa się buła przed ugryzieniem? Preambuła.
0: Doskonałe, jak zawsze.
1: Dobry było,
0: przy okazji chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Jaja.
1: Jaja. Jaja są ważne, jaja to życie, jaja są pyszne. Jaja sobie jeszcze dzisiaj zrobię.
0: To prawda, ty z tymi jajami to nie taka łatwa sprawa.
3: Za moich czasów nie było luksusu. Nie było jajek z niespodzianką. Były jajka na miękko i na twardo. Jak mama robiła jajko na miękko, a wyszło na twardo, to była niespodzianka. A potem wszystkich zwijała esbecja.

0: to wszystko to dobre musi się skończyć.
1: No co ty mówisz? Słuchajcie, jest piątek. Ja chciałam powiedzieć, że nie będziemy siać defetyzmu, bo za oknem jest naprawdę fajnie. Jest jesień, liście spadają z drzew, ale jest tak jakoś przyjaźnie, miło, fajnie, cieszmy się i radujmy i chodźmy na grzyby wszyscy, tak jak Kondzio.
0: A co się robi łyżką w październiku? Jesienią.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Albert, wychodzimy!
0: Co, będzie ci tego brakowało, co?
1: Ja bardzo to kocham, naprawdę. Ja się w ogóle z tym spotkam tutaj pierwszy raz.
0: No widzisz?
1: Tak, ale to już jest 15 raz,
0: bo kiedy w innych radiach tak nie zapraszają takich ludzi jak ja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Reklama.
13: Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa na temat Łukasza Gibały.
14: SK Rock. Raport.
13: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Policja uspokaja. W specjalnym komunikacie podkreśla, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisano. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach przed jedną z warszawskich szkół. Jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, jak wygląda sytuacja?
15: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły. Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
16: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
15: Jest tutaj policja przy szkole, to tak, dobrze?
16: Bardzo dobrze. Przede wszystkim reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
15: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
17: Tak.
15: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
13: Policjanci w razie potrzeby mogą wejść na teren szkoły.
14: To jest raport.
13: Odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa wielu osób. Są zarzuty dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uczeń jednej z zawodówek ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów, w sumie 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Po zakończeniu przesłuchania głos zabrała prokuratura.
17: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
13: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
17: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
13: Podejrzanemu grozi dożywocie. Do sądu trafił też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
14: Słuchacie raportu w SC Rok.
13: Radosław Sikorski musi sprostować swoje słowa. Sąd okręgowy w Krakowie zakazał wicepremierowi rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Łukasz Szczepan, pełnomocnik kandydata na prezydenta stolicy Małopolski, jest zadowolony z postanowienia sądu.
18: Nie istnieje orzeczenie, z którego wynikałoby, że kandydat Łukasz Gibała jest kłamcą i mitomanem. Czuliśmy się w obowiązku wnieść tą sprawę, by w naszym przekonaniu krzywdę kandydatowi wywoływał już sam fakt pojawienia się w mediach tej informacji i zestawiania jego nazwiska z tymi dwoma pejoratywnymi określeniami.
13: Pełnomocnik reprezentujący szefa MSZ-u mówił, że ten pozew nie powinien być rozpatrywany w trybie wyborczym.
2: Pogoda.
13: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe są nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.
2: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
19: Właśnie z powodu tych liczb, niskich temperatur, o których mówił Michał, teraz w prognozie pogody, człowiek najpierw porzucił krótki rękawek, a dzisiaj także porzucił krótkie spodnie. Po raz pierwszy w długich portkach przyszedłem do pracy, ale zaraz, ja miałem mówić o kultowych historiach, prawda? A to jeszcze zdążę, bo zostanę tu z Państwem aż do 12.00.

0: chłopcy z placu broni, śpiewający Bogdan Łuszkiewicz, o którym kiedyś mówiło się, że to polski John Lennon. Z racji swojej pasji i miłości do zespołu The Beatles i do tego, że starał się w jakiś sposób upodobnić do swojego idola, m.in. nosząc te słynne Lennonki, okulary, okrągłe, państwo pamiętają. Bogdana już nie ma, zresztą jego idola też nie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jan Furlong, modelka, którą John Lennon chciał poderwać, powiedziała mu kiedyś takie słowa: albo stoczysz się na dno, albo dojdziesz na sam szczyt. No i niewiele zabrakło, by zamiast wielkiej kariery było wielkie nic. Kiedy jego grupa o mało się nie rozpadła, kumpel zespołu Paul zdecydował się już nawet na pracę w domu towarowym, z nieba spadł im kontrakt w Hamburgu. No i karierę największego zespołu na świecie uratowały na początku koncerty w dzielnicy burdeli. Byłem tam. Rzeczywiście niezbyt ciekawe miejsce. John Lennon skończył jako milioner, choć sam przyznawał, że nigdy nie widział na raz więcej pieniędzy niż 100 funtów. Nie korzystam z pieniędzy, mówił przed laty, bo zawsze ktoś za mnie płaci. 46 lat temu za sławę zapłacił własnym życiem. Gdyby nie Mark Chapman, to dziś miałby 86 urodziny.

0: Czy Państwo też mają ciarki za każdym razem, gdy słuchają tej piosenki? Immigrant Song. Chwilę temu wspominam Johna Lennona z The Beatles, ale ja uważam, że największym zespołem w historii świata był ten zespół, Led Zeppelin. I to po głosie wizyty, którą w czerwcu 70 roku złożyli w Reykjaviku w ramach najpierw oficjalnej misji kulturalnej. Mieli planowany koncert fali sportowej, tam się jakiś strajk zaczął, no i koncert miał być odwołany, ale zamiast się poddać, lokalni studenci zmobilizowali siły i w błyskawicznym tempie przygotowali zastępczą salę koncertową na islandzkim uniwersytecie. Tak się podobało panom z Led Zeppelin na Islandii, że 6 dni później gotowa piosenka, która poniekąd jest trochę islandzką piosenką, była już grana na kolejnym koncercie Led Zeppelin w Bath w Anglii. Immigrant Song. Cudo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Hej Ania, dokąd jedziesz?
4: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
3: Opowiadaj!
4: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
5: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
6: Reklama.
7: Eska Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W lutym 2025 roku, w chwili gdy mijało 55 lat od premiery debiutanckiego albumu Black Sabbath, ogłoszone zostały szczegóły jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, częścią którego był także ostatni występ tego oryginalnego składu grupy. Okazuje się teraz, że na pewnym etapie przygotowań do tego występu pojawił się pomysł nagrania jeszcze jednego albumu Black Sabbath. Dlaczego się to nie udało? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
7: Eskarok Radar.
9: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
10: This is Jack White.
11: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Send Me an Angel. Scorpions prosili, by przysłać anioła, no i ten anioł się właśnie teraz pojawi. PJ Harvey, a w zasadzie Polly Jan Harvey, brytyjska wokalistka uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej bezkompromisowych postaci rocka alternatywnego, nie dzieląc go wcale na płeć żeńską i męską. Jako jedyna artystka w historii zdobyła prestiżową nagrodę Mercury Prize dwukrotnie. W 2001 roku za album Stories from the City, Stories from the Sea oraz 10 lat później za Let England Shake. I muzyczna ścieżka i rozwój to pasmo nieustannych transformacji. Od surowego, drapieżnego, garażowego rocka i punk bluesa przez mroczną elektronikę, aż po nawet kameralny folk. I coś, co można nazwać art rockiem. Dziewczyna, która nagrała mnóstwo przepięknych piosenek, choć nie wszystkie okazywały się wielkimi hitami. Jestem ciekaw, czy Państwo uważają za taki na przykład numer Angeline. To dzisiaj ważny dzień w jej życiu, bo pani PJ Harvey ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: The Doors w SC Rock. W SC Rock, która świętuje w tym roku swoje 22-lecie. I dokładnie 22 października organizujemy imprezę urodzinową w klubie Progresja w Warszawie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami, a także z czterema szmerami i zespołem Happy Set. A jak się dostać na imprezę? No można dostać podwójne zaproszenie. Tylko trzeba się zgłosić. rocktoberfest.skrock.pl. Jest specjalny formularz. Proszę wpisać, co trzeba potem liczyć na telefon. Jeśli liczą na Państwa na telefon ode mnie do 12, to proszę pamiętać, że gdyby na telefonie wyświetlił się numer z początkowymi dwiema cyframi 61, to jest wielka szansa, że to numer z Poznania i że dzwoni ze studia właśnie pan Jaro. 10 i raport Deski Rock, a potem Obywatel GC.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Hej Ania, dokąd jedziesz?
13: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
12: Opowiadaj!
13: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. 99, a polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
20: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: Reklama. Nastolatek posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Chłopaka zatrzymano dziś w warszawskiej szkole. Przy szkołach w całej Polsce tymczasem pojawiły się dodatkowe patrole policji. To po serii ataków nastoletnich nożowników w ostatnich dniach.
27: SK Rock. Raport.
26: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych.
28: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
26: Mówi nam podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Komenda Główna z kolei publikuje raport ze swoich działań od rana w całym kraju związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkołach po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w kilku placówkach na Mazowszu. A policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek i zatrzymali 13 osób. Głównie chodzi o kierowanie gruźb i groźne, głupie żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Policjanci z CBZC przez całą dobę monitorują sieć, podkreśla policja. A przy szkołach w całej Polsce pojawiły się dodatkowe patrole, to po serii ataków nastoletnich nożowników z ostatnich dni, na co funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę?
29: Przede wszystkim na osoby, które zachowują się w sposób podejrzany, nerwowy, które reagują na nas w jakiś dziwny, niecodzienny sposób. Sami jesteśmy rodzicami, też posyłaliśmy dzisiaj dzieci do szkoły i to jest bardzo ważne, że te patrole są i na pewno rodzice mogą się czuć bezpieczniej.
26: Mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie. Rodzice popierają takie działania.
30: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
31: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
26: Decyzję o wprowadzeniu wzmożonych patroli policji i kontroli prewencyjnych wokół polskich szkół podjął rząd.
27: To jest raport.
26: 3 osoby ranne, w tym 2 ciężko, w wypadku busa, do którego doszło na autostradzie A18 w powiecie żagańskim w Lubuskiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-latek kierujący busem jadący w kierunku Wrocławia prawdopodobnie zasnął, uderzył w barierę energochłonną, a potem auto dachowało na poboczu.
27: Słuchacie raportu w SC Rock.
26: Po ostatnich rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie oraz w kilku regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W części stołecznych dzielnic nie kursują tramwaje i trolejbusy. Z ograniczeniami działa też metro, powiadomiły władze ukraińskiej stolicy.
32: SK Rock Biznes.
26: Przedterminowe zobowiązania producentów napojów w Polsce przekroczyły w sierpniu 109 milionów złotych, o ponad 14% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych BIK Info Monitor i BIK. Największy wzrost zadłużenia mieli producenci napojów bezalkoholowych i wód mineralnych. Wiele wskazuje na to, że port Polska będzie opóźniony. To samo może czekać elektrownię jądrową oraz inne wielkie projekty, pisze piątkowy Puls Biznesu. Według pisma doświadczenia z innych krajów wskazują, że tego typu inwestycje regularnie notują ogromne obsuwy. Gazeta wskazuje 2 grupy powodów. Zupełnie inne niż w przeszłości jest dziś otoczenie społeczne i prawne. To powód pierwszy, a drugi to czynniki polityczne. Francja i Niemcy domagają się bardziej asertywnej polityki handlowej Unii Europejskiej i wspólnie chcą zaostrzenia tej polityki wobec Chin, zauważa w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Deficyt unijny w handlu towarami z Chin w pierwszym półroczu 2026 wyniósł 207 miliardów euro. Jeszcze ceny walut aktualne. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,85 zł, za euro 4,36 zł. Z kolei frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,12 zł.
32: Pogoda.
26: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.

0: Jarosław Rajewicz.
1: Tak się złożyło, że tego 9 października mamy albo urodziny, albo rocznicę urodzin naprawdę znakomitych muzyków. I o kolejnym będziemy mówić w tej godzinie w kultowych historiach. A poza tym, jak zwykle, zagram Państwu całą masę bardzo pięknych nagrań, oczywiście z przeszłości. 5 minut po godzinie 10, więc możemy się wygodnie rozsiąść, jeśli Państwo mają oczywiście taką możliwość. I zaczynamy. Zaczynamy oczywiście drugą godzinę.
2: W końcu powiem Ci.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: słupy wieczorem wybrali koncert Deep Purple w Łodzi. Ja już parę razy miałem okazję ich oglądać, więc wybrałem się na spotkanie z tym, z kim jeszcze się nie widziałem, z Johnem Andersonem, czyli z głosem, dawnym głosem zespołu Yes. W składzie The Band Geeks, który gra razem z Johnem trasę koncertową, jest Richie Castellano. Świetny, naprawdę świetny basista. Gra fantastycznie, ale głos Johna Andersona mocny, jakby miał tych lat nie 82, a tak z 40. Gdyby ktoś był chętny na spotkanie z dawnymi kawałkami zespołu Yes, to John Anderson z The Band Geeks grać będzie jeszcze jutro w Zaprzu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A propos basistów. W 2011 roku magazyn Rolling Stone przeprowadził ankietę, no i w rankingu największych wirtuozów basu wszechczasów zwyciężył John Entwistle. Czy się cieszył? No nie cieszył się, ale nie dlatego, żeby nie docenił tego honoru, jaki go spotkał, no tylko, że nie żył już wtedy 9 lat. Ale świadczyło to o wiedzy i dobrej pamięci czytelników tego amerykańskiego pisma. Muzyk, czyli John Entwistle, już w połowie lat 60. był znany z dość nowatorskiego stylu gry wszystkimi paluchami. Jakby pisał na maszynie. No i dzięki temu otrzymał przydomek Thunder Fingers. John Entwistle z The Who, gdyby żył, miałby dziś 82 urodziny.

0: Lux Torpeda i autystyczny. No dobrze, to chyba czas, by zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 10.31. Ciekawe, czy Olga już wstała? Nie no, żartuję. Dzień dobry.
2: Cześć, jestem.
0: Energia jest, chociaż napisała, że ten rok był tak spokojny, że aż wstyd się przyznać znajomym. Co tam się działo, że tak spokojnie było, Olga, w swoim życiu? No, coś zdrowotnie ci przeszkadzało, nie wiem, finansowo, w tym, żeby na pełnej przechodzić przez życie?
2: Nie wiem, jakoś nie było sił, ale teraz, jak zobaczyłam ten numer, to po prostu jestem pełna sił i jestem w oczekiwaniu.
0: Słuchajcie, ona była tak pewna siebie, że już wzięła sobie wolne w pracy na 23, czyli na piątek, bo coś czuła, że do niej zadzwonimy i ją zaprosimy na naszą urodziny. Olga, powiem ci tylko tak. Mój szef, kiedy ustalał datę naszych urodzin, czyli ten 22 dzień października, od razu w grafiku zrobił tak, pisząc do wszystkich prezenterów: słuchajcie, Jaro ma następnego dnia wolne, czyli ja też mam wolne 23. Ciekawe, dlaczego tak pomyślał, że ja powinien mieć wolne następnego dnia. Nie mam kompletnie pojęcia, może państwo mają jakieś sugestie w tej sprawie. W każdym razie, Olga, wolne wzięte, zdarte gardło, zdaje się, będzie, tak? I rokowe buty.
2: Będzie na pewno.
0: Dobrze, a co to za rokowe buty szykujesz na ten wieczór?
2: No, takie, żeby były wysokie, bardzo wygodne i z tymi ochraniaczami na nogi.
0: Okej, czyli coś w rodzaju glanów. No dobrze. Słuchaj, to ja cię serdecznie, ale to naprawdę serdecznie zapraszam na nasze 20 urodziny. 22.
2: Super, bardzo dziękuję.
0: No i jest energia i od razu mi się to o wiele bardziej podoba niż to, że piszesz, że nic się w tym roku nie działo. No to się zacznie dziać, moja droga. Szykuj się za już niecałe 2 tygodnie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Państwo też jeszcze mogą dostać zaproszenie. Chyba wszystko jasne, jak to zrobić, prawda?
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
10: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: Reklama.
12: I'm John.
13: I'm Sean.
14: And I'm Dale from the band Seether.
15: I'm Chris.
16: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
17: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim, słuchacie Eski Rock.

I Think I'm Paranoid to Garbage w ST Rock. A teraz, Ozzy Osbourne się pojawi na antenie, choć nie on będzie bohaterem tej opowieści, bo choć był gwiazdą, to niekiedy pozostawał w cieniu pewnej kobiety, sukcesu, która prowadziła własny talk show, była jurorką w brytyjskiej edycji X Factora, podczas gdy on na przykład wypalał się muzycznie, niszczony przez liczne uzależnienia. I wtedy, kiedy był na dole, a ona, czyli Sharon na górze, nie tłumił sobie zazdrości. Otwarcie, w mocnych słowach przyznawał wielokrotnie. Bez Sharon byłbym niczym. No i faktycznie, gdyby nie pojawiła się w przełomowym momencie jego życia, być może nigdy nie mówilibyśmy o Osbornie jako muzyku solowym. No i zginąłby tragicznie, jako kolejna ofiara szalonych lat 80. Trzeba więc oddać Sharon co królewskie. A może nawet cesarskie. Sharon Arden ma dzisiaj urodziny. To o niej jest ta piosenka z jego. Mama, I'm coming home.

0: Dobre Medicine, zespół Bon Jovi. Na chwilę przed 11 raportem, w którym znów pojawi się pan Michał. Zapraszamy serdecznie. Gorąco ostatnio w Polsce. Nie mówię tu o temperaturze na termometrach, tylko o wiadomym temacie. O tym będzie oczywiście w raporcie, a potem wrócimy do muzyki. Linkin Park i New Divide.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Alior Bank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl łamane na firmy.
10: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
19: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Reklama. Pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty to skutek ostatnich ataków nożowników w szkołach. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w rejonie Kobylanki w Zachodniopomorskiem.
21: SK Rok. Raport.
20: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu dzieci, młodzieży i pracowników placówek po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i też niedaleko Wyszkowa. W tym ostatnim zginęła woźna. Tuż przed dzisiejszym spotkaniem nasz reporter rozmawiał z Patrycją Roślińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, i dopytywał, jak dziś wyglądają zajęcia.
22: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
23: U nas w placówce bardzo dużo uczymy
0: dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, my mamy takie stałe zajęcia w planie.
1: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
0: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
20: Rozmawiał Kuba Krzyżak. Wykrywacz metali w każdej szkole, taki środek zapobiegawczy w obecnych czasach byłby przydatny, mówi nam dyrektorka jednej z podstawówek w Bełchatowie.
22: Ponieważ szkoła nie ma żadnych uprawnień, żadnych delegacji do przeszukiwania plecaków, w związku z tym chciałoby się zamontować jeszcze, tak jak to sądy regulują, czy też komendy policji, bramkę, która będzie sygnalizować wniesienie czegoś metalowego.
1: Że coś wykryje.
22: Że coś wykryje, tak.
1: Takie coś powinno być?
22: Moim zdaniem i w świetle tego, co się dzieje, z pewnością. Taki charakter prewencyjny.
20: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnę, w ostatnich dniach doszło do serii brutalnych ataków nastolatków w polskich szkołach.
21: To jest raport.
20: Słowacka policja poinformowała właśnie, że zwiększy w całym kraju obecność funkcjonariuszy w pobliżu szkół w reakcji właśnie na niedawne ataki w placówkach edukacyjnych na Słowacji i też w Polsce. Policja w Bratysławie chce też sprawdzić przygotowanie szkół do reagowania na podobne zagrożenia.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Tymczasowe areszty dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w rejonie Kobylanki w Zachodniopomorskim. Tak zdecydował sąd rejonowy w Stargardzie. Do zdarzenia doszło we wtorek. Mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane.
23: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
20: Mówi nam prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia.
24: Pogoda.
20: Piątek upłynie pod znakiem gwałtownej zmiany w pogodzie. Najwięcej rozpogodzeń spodziewanych jest na Dolnym Śląsku. Z kolei w pozostałych regionach dużo chmur, przelotny deszcz i lokalnie silny wiatr. W górach możliwe nawet opady śniegu. Na termometrach od 10 stopni nad morzem do 16 w Łódzkiem i na Mazowszu.

0: Historię zaprasza Jarosław Bierajewicz.
1: Kiedy tak słucham tych ostatnich informacji, to myślę sobie niestety o Polsce, że miło i spokojnie to już było. Niestety. Miło też było, jeżeli na antenie Skirok przez dwie ostatnie godziny wspominaliśmy urodziny albo rocznicę urodzin rocznych artystów, a w tej godzinie będziemy wspominać rocznicę śmierci pewnego wybitnego polskiego piosenkarza, wokalisty, który odchodził z tego świata równo 20 lat

0: Just Beat It to wersja Fall Out Boy, tej legendarnej piosenki. Fall Out Boy i oczywiście Johna Mayera. 18 już minut po godzinie 11. 9 dzień października. Dzień, w którym przed laty umarł Marek Grechuta.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W tym roku mija od tej jego śmierci dokładnie 20 lat temu. No i zawsze lubię tu przypominać historię, którą pan Marek miał z zespołem, który bardzo kocham, czyli Zmysłowic. Po wydaniu Miłości w czasach popkultury na początku XXI wieku Zmysłowic spadli na pomysł, by pan Grechuta nagrał z nimi nową wersję ich piosenki. I długo, opowiadał kiedyś mi Przemek Myszor, zapowiadało się, że nic z tego nie będzie. Chyba za bardzo nie orientował się, jaki to utwór. Wstępnie zgodził się chyba tylko ze względu na jego tytuł. Kraków. No, to dla niego było przecież bardzo ważne miasto do końca. Gdy jednak jakiś czas później powtórnie do niego zadzwoniłem, powiedział: trochę poprawiłem tę waszą piosenkę, mam wszystko gotowe, przyjedźcie, to ją nagramy. No i sesja nagraniowa odbyła się w marcu 2003 roku w studiu Radia Kraków. Wziął w niej też udział zespół Marka, czyli Anawa. Myszor przyznawał później, że artysta zmienił oryginalną koncepcję i był pod wrażeniem. To niesamowite. W delikatny sposób zmienił konstrukcję utworu, a jednak brzmiał zupełnie inaczej. Wyszliśmy wtedy ze studia pod dużym wrażeniem. Nagrana przez Grechutę, Anawę i Zmysłowic nowa wersja piosenki Kraków znalazła się na wydanej w 2003 roku, jak się później okazało, ostatniej płycie artysty Niezwykłe Miejsca. Ostatniej, bo już wtedy podopadał coraz bardziej na zdrowiu, a 3 lata później już nie żył. No i dziś od jego śmierci mija dokładnie 20 lat.

wiemy, kto nie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Wish We Here i Pink Floyd skończyli grać taki piękny numer. Panowie, na antenie jest Kirok. A teraz będzie rozmowa z Mariuszem. Witaj, Mariusz.
2: Cześć.
1: Halo, jesteś? Jesteś.
2: Tak, cześć.
1: Mariusz, muszę ci przyznać się do czegoś. Kiedy czytałem twoją wiadomość, zanim jeszcze przeczytałem całość, zanim nawet jeszcze zacząłem ją czytać, wpadło mi w oczy jedno zdanie. Postanowiłem się rozebrać do bokserek. I powiem ci szczerze, ponieważ już wiedziałem, że to historia jest związana z autem, pomyślałem sobie, że to będzie historia z cyklu, wiesz, była taka piosenka, będę doktorem, będę cię badać z tyłu i z przodu, ale z niepokojem czytałem dalej i okazało się, że jednak nie było w tym samochodzie dziewczyny.
2: Nie, to jest historia podróży po koncercie. Mhm. Odbył się w tym roku w Hanowerze w czerwcu. Był koncert, sam był mega, bo to było Megadeth i Iron Maiden na jednej scenie jednego wieczoru. Coś zaczęło padać. Zanim dotarłem do auta, byłem totalnie mokry. Miałem wszystko mokre. No i czekałem jeszcze podróż około 200 km do hotelu pracowniczego, gdzie pracuję. Następnego dnia musiałem być w pracy po prostu.
1: Okej.
2: Okay. No i kolega, no i postanowiłem się rozebrać do bokserek, no i bo wszystko totalnie było mokre. I kolega otworzył drzwi i mówi, ty chyba jesteś... Nie dokończę, bo nie wypada. Następnego dnia wszyscy już wiedzieli, co się wydarzyło, tak? Do dzisiaj wszyscy, wiele osób, kolegów mi wypomina, że Wittory nie wypomina, raczej przypomina. No i mam nadzieję, że jeszcze długo zostanie ze mną. Tak?
1: Słuchaj, mam, Mariusz, tylko wielkie nadzieje, że jakbyś miał się pojawić na naszych urodzinach Eskirok w progresji za niecałe 2 tygodnie, to będziesz bardziej kompletnie ubrany.
2: Zdecydowanie tak.
1: Padać, nawet jakby padało, to jest ta impreza pod dachem, więc mokry raczej z tego koncertu nie wyjdziesz, no chyba, że po prostu po szaleństwach pod sceną. Mariusz, zapraszam cię serdecznie, bardzo, ale to bardzo, ze sobą towarzyszącą na naszą urodzinę, która już 22 października w warszawskiej progresji.
2: Będę zaszczycony.
1: Bardzo się cieszę, że będziesz. Dziękuję i do zobaczenia. Zwykle w radiu mówimy do usłyszenia, ale tym razem to do zobaczenia jest jak najbardziej uzasadnione. Ale pięknie. Coraz pełniej nam się robi w tym klubie, coraz bardziej wypełnia się lista zaproszonych gości, ale wciąż są wolne miejsca. rocktoberfest.skrok.pl, to właśnie przez formularz na tej stronie można się zgłosić i zdobyć zaproszenie.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Reklama.
7: Esta Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prykpowicz. Legendarny Alice Cooper w jednym z ostatnich wywiadów zdecydował się na niezwykle szczerą spowiedź dotyczącą potężnych uzależnień i dramatycznej walki o przetrwanie. Zdradził, że w przeszłości wpadł w pułapkę pewnego niszczycielskiego narkotyku, który prawie go zabił. Co ważne, Cooper od ponad 40 lat jest trzeźwy, a więcej o jego doświadczeniach przeczytacie na skrok.pl.
7: Skrok Radar.
9: Hi, this is Daniel.
10: I'm Chad, we're from Nickelback.
11: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
12: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

0: odchodzący zespół Republika.
1: Cofam się znów w czasie, ale do roku 2008. 18 dokładnie lat temu, Boże, to działa się 9 października tego właśnie 2008 roku. Sir Paul McCartney publicznie potępił sieć McDonald's i wezwał swoich fanów do globalnego bojkotu, potem jak dowiedział się, że w jednej z restauracji w jego rodzinnym Liverpoolu jest na ścianie jego zdjęcie. Jego i The Beatles. A on, zdeklarowany wieloletni wegetarianin i obrońca praw zwierząt, uznał to za bezprawne wykorzystywanie wizerunku przez giganta fast foodów za próbę też zwiększenia sprzedaży mięsa. Jego rzecznik prasowy komentował wówczas sytuację słowami. Tu cytat. Za jakich kretynów McDonald's uważa fanów The Beatles? Używanie tych zdjęć do wciskania ludziom burgerów jest śmieszne i obraźliwe. No i zaczęły się różnego rodzaju prawne przepychanki. Spór trwał kilkanaście miesięcy i ostatecznie skończył się w lipcu 2010 roku, kiedy to po naciskach ze strony muzyka fotografie zostały trwale usunięte z lokalu.

0: cudna ta piosenka U2. Jedna z tych niewielu, które w XXI wieku napisali, nagrali i potem wydali i okazała się być piosenką naprawdę super. Ordinary Love. Ale teraz liczę, że ta nowa płyta, która ukaże się w listopadzie, zmieni moje podejście i sposób postrzegania zespołu U2 w XXI wieku. Zresztą już te kawałki, które się ukazywały w roku 2026, wyglądają, raczej brzmią naprawdę spoko. 12 to już koniec mojego spotkania z Państwem dzisiaj w piątek. Dziękuję, życzę miłego weekendu. W niedzielę spotykamy się po 14. Jaro, do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
2: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. No, najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Panie Pascalo.
17: Tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. i maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
22: Pokaż!
21: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
22: A ile tych linii?
21: Giga!
22: No to będzie Giga Challenge.
23: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
24: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
25: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
26: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
27: I zrobiła nam super pokój.
28: Mamo, dzięki!
29: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
30: Reklama.
31: Ataki na Mazowszu, przed szkołami patrole policji i dodatkowe środki ostrożności. Kierowca busa prawdopodobnie zasnął. Nowe ustalenia po wypadku w Lubuskiem. Nawanetem Navi Pillay w raporcie laureatka pokojowej Nagrody Nobla.
32: SK Rock. Raport.
31: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek i już kilkanaście osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt pracy policjantów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Mowa o dramacie podwyżkowym, gdzie zginęła 37-letnia woźna, czy wydarzeń w Ostrołęce, gdzie nożownik zranił łącznie 9 osób. Funkcjonariusze sprawdzają zgłoszenia dotyczące gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom. Przed szkołami pojawiły się także dodatkowe patrole.
33: Już od wczesnych godzin porannych policjanci, zarówno umundurowani, nieumundurowani, zmotoryzowani, czy też w służbie pieszej, są pod szkołami. Wszystko po to, żeby było bezpiecznie, żeby przywrócić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, pedagogom.
31: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Dziś na terenie całego kraju zatrzymano 13 osób.
33: To są zdarzenia polegające na tym, że właśnie osoby w sieci kierowały groźby karalne pod adresem konkretnych osób i takie osoby zostały zatrzymane, będą ponosić odpowiedzialność.
31: Do tego między innymi w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Szybką reakcję służb na ostatnie ataki w szkołach i policyjne patrole chwalą zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół.
34: Jakaś weryfikacja podejrzanych osób, które wchodzą do placówek.
35: Pani czuje się troszkę pewniej, widząc radiowóz pod szkołą?
34: Troszkę tak. Zawsze to działa trochę na taką podświadomość, żeby się zachowywać też rozsądniej.
36: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie. Renata Szustakiewicz, Szkoła Podstawowa numer 1. Kwestia bezpieczeństwa dzieci, pracowników szkół jest kwestią nadrzędną wobec wszystkiego tego, o czym słyszeliśmy w ciągu ostatnich dni. To jest sprawa priorytetowa.
31: Tematem zajął się Rafał Różycki.
37: To jest raport.
31: Kierowca busa prawdopodobnie zasnął za kierownicą. To nowe ustalenia po porannym wypadku w Lubuskiem. 3 osoby trafiły do szpitala, a 2 ciężko ranne. Na autostradzie 18 zderzyły się w powiecie żagańskim. Dostawczy bus wypadł z drogi i uderzył w bariery.
38: Stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z jezdni, uderzył w bariery, a następnie dachował.
31: Mówi Arkadiusz Szlachetko z żagańskiej policji. Kierowca busa był trzeźwy. Wciąż możliwe są problemy z przejazdem. Pokojowy Nobel dla prawniczki z RPA. Nawanetem Navi Pillay. Komitet Nobelowski postanowił nagrodzić Pillay za jej starania na rzecz pokoju i poszanowania prawa.
39: And international law.
31: Ogłoszono w Oslo. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i wysokim komisarzem ONZ do spraw praw człowieka. To wyraźny sygnał dla Donalda Trumpa, który chciał pokojowego Nobla dla siebie, ocenia dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
40: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych, także tych, których prezydent Trump i Stany Zjednoczone nie uznają albo są wręcz w konflikcie.
31: Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku.
41: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Eska Rok Biznes.
31: W ten weekend cena za litr benzyny 95 zbliży się do 7 zł, a za litr diesla trzeba będzie zapłacić ponad 8 zł, prognozują analitycy Refleksu. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu podrożeją wszystkie rodzaje paliw. Inspekcja handlowa sprawdziła oznakowanie i bezpieczeństwo 10 modeli pilarek łańcuchowych. Nieprawidłowości stwierdzono w 7 z nich, poinformował UOKiK. We wszystkich przypadkach dotyczyły one konstrukcji, w dwóch także oznakowania. Spośród sprawdzonych pilarek 5 miało napęd elektryczny, a 5 spalinowy. Wszystkie objęte kontrolą wyroby pochodziły z Chin.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
31: Dziś na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów, a na pozostałym obszarze pochmurno i przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10 stopni oraz w obszarach podgórskich Karpat, tam około 8. Ciśnienie 1000 hektopaskali.
3: Tak parafrazując klasyka, jesień wybuchła mi prosto w twarz. Dzisiaj rano takie miałem wrażenie. Wieje, że ho, nie wiem jak u Państwa sytuacja się przedstawia. Choć teraz u mnie nawet słońce się przebija przez chmury. Ale nic, co zrobić? Jesień. 11:05, to jest piątek, 9 października. Dzień dobry, Michał Cieślik. Kolejne 3 godziny Westrock spędzimy razem. Zapraszam. Guano Apes, Open Your Eyes mam na początek.

Ania Kruszyńska tuż po raporcie pokazała mi filmiki z koncertu Deep Purple w Łodzi, na którym wczoraj była. No powiem, że ciarki mam do tego momentu, kiedy zobaczyłem to wykonanie akurat. No a wywołał je Don Airey, czyli klawiszowiec Deep Purple, kiedy wplótł do swojego występu muzykę Chopina, no i fragment Mazurka Dąbrowskiego. No niesamowicie wzruszający moment tego koncertu. Warto przypomnieć, że klawiszowiec Deep Purple pobierał lekcje nauki gry na fortepianie u polskiego nauczyciela Ryszarda Bachsta, więc sięganie po twórczość Chopina podczas koncertów nikogo nie powinno dziwić. Zresztą o tym opowiadał mi osobiście jakiś czas temu w takiej bardzo przyjemnej rozmowie, którą odbyliśmy przy okazji premiery najnowszej płyty Deep Purple Splat. No a relacje z wczorajszego koncertu Deep Purple w Łodzi znajdą też Państwo w naszych socialach, także polecamy serdecznie. Black Hole Sun, Soundgarden już za nami w SC Rock. 20 minut po 12. No pięknie nam się rozwija to piątkowe popołudnie. Kansi teraz Nothing.

0: Red Hot Chili Peppers w Esterok. Na październik to miesiąc, który, że tak to ujmę, jest mocno z Red Hotami sklejony, bo aż dwóch członków tej grupy w tym miesiącu obchodzi swoje urodziny. Flea w przyszłym tygodniu, potem Chad Smith, a chwilę potem Anthony Kiedis 1 listopada, czyli prawie w październiku świętuje swoje urodziny, więc sporo tego świętowania w najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o Red Hot, czyli Peppers właśnie, i my też będziemy świętować, mogą być Państwo pewni. Under the Bridge to już za nami w SC Rock. Heroes del Silencio jeszcze nam się zmieszczą w tej godzinie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
20: Hej Ania, dokąd jedziesz?
21: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
20: Opowiadaj!
21: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
22: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
23: Twój modny wybór na jesień?
0: Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: Reklama.
30: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
31: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
32: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarok.

To był Manam w Esterogi, Lipstick on the Glass. Proszę Państwa, mam jednego znajomego Hiszpana, którego zapytałem ostatnio o utwór, który za chwilę pojawi się na antenie Jeski Rock. Czy znają, pamiętają jeszcze i czy jest grany w tamtejszych stacjach radiowych? No i okazuje się, że znają, pamiętają, ale już prawie nikt tego nie gra. A my wciąż gramy i nadal dużo fajnych emocji emanuje z tego numeru z początku lat 90. Przypomnę, to ekipa z hiszpańskiej Saragossy, nazywają się Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, przed nami Westerrock.

0: to był Van Halen w Estrogi Jump. No a my przeskakujemy do kolejnej godziny naszego piątkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13. To oznacza, że lada moment najnowszy raport na naszej antenie, a potem ja Państwa przywitam po 13 i zagram między innymi R.E.M. Losing My Religion. To na początek godziny.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
23: Mamo, ten bohater jest dziwny.
24: Nie lubisz go?
23: Lubię i to jest najdziwniejsze.
25: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
26: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
4: Dezinformacja po ataku w podstawówce podwyżkowym jest reakcja rządu. Wniosek trafił do Sejmu. Prezes NBP Adam Glapiński o krok od Trybunału Stanu. Inspiracją był punkt z bananami na banderze. W Łącku działa jabłkomat.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niepokój w szkołach. Wielka akcja policji i apel z rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowo o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
4: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat: dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się jakiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i cała seria zatrzymań to meldunki od policji, która od rana prowadzi akcje wokół placówek edukacyjnych. Jest to reakcja na tragedię podwyżkową i wcześniejszy atak na szkołę w Ostrołęce. A dziś na przykład w Tomaszowie Lubelskim policjanci zatrzymali 13-latka. Napisał wiadomość z groźbą przyjścia do swojej podstawówki i zaatakowania uczniów nożem. Teraz zajmie się nim sąd rodzinny. O tym Monika Kowalewicz.
27: Nastolatek został zatrzymany w swoim domu i w obecności rodzica doprowadzony na komendę. Do podobnej sytuacji doszło w Chełmie. Mundurowi zatrzymali o 2 lata starszego chłopaka.
28: Swoje relacje zamieszczał z domu i ze szkoły. Swoje zachowanie tłumaczył chęcią zrobienia żartu.
27: Mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Obiema sprawami zajmie się teraz sąd rodzinny.
4: W samym Lublinie zatrzymano 2 osoby. 18-latek namawiał w mediach społecznościowych do ataku na szkoły z użyciem maczet. Z kolei 16-latka ubrana w kominiarkę groziła w internecie uczniom jednej ze szkół, trzymając w ręku nóż.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Kowiński.
29: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzanie ministra finansów w błąd.
4: Prace w tej sprawie trwały od maja 2024 roku. Posłowie przesłuchali ponad 50 świadków, tłumaczy przewodniczący Sejmowej Komisji Zdzisław Gawlik.
30: Nie była to komisja o tym, kto lepiej potrafi żonglować sztabką złota. Była to komisja o tym, na ile te obowiązki wynikające z artykułu 227 Konstytucji i z artykułu 3 ustawy o Narodowym Bankiem Polskim zostały zachowane.
4: A teraz nad wnioskami komisji będzie głosował Sejm.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom się podoba.
31: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
32: Jabłka są dobre. No widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
33: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie tak jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
4: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696.
3: Pogoda.
4: Od dziś chłodzenie, na ogół pochmurno, jedynie na zachodzie oraz częściowo na Kujawach więcej przejaśnień. Na wschodzie oraz na Pomorzu przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na zachodzie do 14 na wschodzie. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty. Nad morzem dość silny lokalnie, nawet do 100 km na godzinę.
2: Mamy już 4 minuty po 13, piątkowe popołudnie, no i druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Trwa Roktoberfest, mam zaproszenia na nasze urodziny do progresji na czwartek 22 października, to już za niecałe 2 tygodnie. I nie zawaham się użyć tych zaproszeń, żeby komuś je podarować przed godziną 14, żeby sobie na takie przyjemności zasłużyć, albo może dać szansę. Trzeba wcześniej zajrzeć na naszą stronę skrock.pl, opisać swoje rokowe przeżycie ostatniego roku, ewentualnie, jeżeli komuś łatwiej wysłać głosówkę, w której Państwo opiszą też taką historię, no to proszę się nie krępować absolutnie. To jest R.E.M., Losing My Religion.

0: The Man Who Sold the World, Nirvana w Esther Rock. I to jest chyba dobry moment, żeby, no co, no, zrobić komuś dzień po prostu.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Zaproszeniami na nasze urodziny. Gosia by bardzo chciała bawić się z nami na naszych urodzinach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czyli mogę powiedzieć, że zrobię tobie dzień.
2: Oj, zdecydowanie. Nawet no tak, miesiąc, Gosia, bo już czekam.
0: No widzisz, proszę bardzo. A propos tego, co działo się ostatnio w twoim życiu, to był bardzo intensywny okres, który, jak czytam w twoim wpisie, obfitował w wydarzenia rodzinne, wesela, komunie, chrzty. Przysięgam, każdy, nawet najbardziej rokowy kawałek przerobię na biesiadę. Tak napisałaś.
2: Tak, tak się działo. Miałam 6 wesel, 4 chrzty i 3 komunie, więc słuchajcie, potrafię w biesiadę.
0: Jak ty to przetrwałaś?
2: Potrzebuję resetu, więc jeśli będę z wami na Rocktoberze, będzie cudownie.
0: Resetu i oczyszczenia, jak tutaj dodajesz w tym swoim wpisie. Słuchaj, no nie wiem, czy jakieś biesiadne klimaty się pojawią na Rocktoberfeście. Coś mi się wydaje, że może być ciężko, więc ten reset i to oczyszczenie będą jak najbardziej skuteczne. To będzie taka nirwana wręcz dla ciebie.
2: Zdecydowanie.
0: No dobrze. Okej, okay, no to co? To żeby formalności stało się zadość, 2 bilety wędrują do ciebie.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: I bierzemy cię na Rocktoberfest, ratujemy twoją duszę, bo zresztą o to prosiłaś.
2: Dzięki bardzo.
0: Widzimy się już za niecałe 2 tygodnie w Progresji. Do zobaczenia w takim razie.
2: Do zobaczenia.

0: No tak, członkowie Genesis bardzo lubią psy do tego stopnia, że kiedyś w jednym z teledysków zagrał pies o imieniu Pippin, który tam mocno dokazywał na planie klipu do tego właśnie utworu. A chodzi o klip do nagrania Something Happened on the Way to Heaven z 90 roku. Mniej więcej w podobnym czasie powstał też Jesus He Knows Me, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. To był zespół Genesis. Na temat psów jeszcze powróci do nas przed godziną 14, bo taki jeden labrador był inspiracją dla wielkiego hitu, który jeszcze w tej godzinie się zmieści w SC Rock. No i wtedy też więcej na temat tego labradora.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W telewizji to trzeba mówić, że biometr niekorzystny, aura niesprzyjająca.
3: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
2: Tak no, jest.
3: Jakby to, tak to ci łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
2: Nasz towarzysz, wierny interlokutor, Michał, towazys, to u ciebie towazys.
4: Kto jest to jeszcze raz, towazys?
2: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł? Dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam, Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
3: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, a bo w numerologii się sumuje. No i ja wyliczam, Wojtkowi, że jest czwórką.
2: A, ty jesteś czarownicą.
5: Co się robi z czarownicami? Spalić ją!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Esta Rock Radar.
15: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani legendarnej formacji Def Leppard mają powody do świętowania. Powstaje pierwszy w historii w pełni autoryzowany film dokumentalny o tym brytyjskim zespole. Gitarzysta Phil Collen zdradził właśnie pierwsze szczegóły dotyczące tego projektu. Jak mówi, muszę przyznać, że materiał, który udało się uchwycić, wgniata w fotel. Jestem tym zachwycony. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
14: Skrock Radar.
16: Dobrze rokuje.

Ruby, czyli bardzo ładne imię dla labradora, czarnego labradora, którego tak swoją drogą właścicielem był Nick Hodgson, perkusista zespołu Kaiser Chiefs, no i tenże labrador zainspirował jeden z największych, o ile nie ten największy hit zespołu Kaiser Chiefs. Ruby już za nami w ST Rock. Teraz gramy The Cult. She Sells Sanctuary przed nami.

0: T-Love na zakończenie godziny, Syn Miasta, czyli w oryginale Out of Time Man, bo w razie gdyby ktoś nie wiedział albo po prostu zapomniał, to jest cover utworu francuskiej grupy Mano Negra z początku lat 90. No a wersja T-Love powstała w 94 roku na potrzeby płyty I Love You. T-Love już za nami w ST Rock. Zbliżamy się do 14. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Reklama.
18: W weekend służby także w pobliżu uczelni wyższych. Jest zapowiedź wojewody. Śmiertelny atak w szkole podwyżkowym. Dziś decyzja w sprawie 15-latka. To już ostatnie godziny. W niedzielę druga tura wyborów prezydenta Krakowa.
19: SK Rock. Raport.
18: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu. 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
20: W Zespole Zarządzania Kryzysowego ze względu na wzmożone
17: też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
18: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka. Wczoraj zabił woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do spraw nieletnich sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą dziś zapaść?
20: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
21: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
20: Mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik, ale taką decyzję sąd będzie mógł podjąć dopiero na wyraźny wniosek prokuratury i raczej nie stanie się to na tym samym posiedzeniu.
22: Wiemy, że ojciec nie mieszka z nimi, ale ten ojciec znęcał się fizycznie nad fizycznie i psychicznie nad matką oraz nad tym właśnie chłopakiem Wiktorem.
20: Mówiły mi sąsiadki chłopaka. Śledczy muszą zbadać dojrzałość emocjonalną nastolatka, a to oznacza obserwację psychiatryczną, którą muszą zaopiniować biegli.
18: O około 16 sąd ma zdecydować w sprawie aresztu dla innego młodego sprawcy z Mazowsza, 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Uwaga kierowcy na trasie z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki autostrada A2 została zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba zginęła, na miejscu pracują służby. Na A2 utworzyły się potężne korki pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Trzeba jechać 92, tam jednak też już się korkuje. Przed kandydatami ostatnie godziny, by przekonać niezdecydowanych. Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. O fotel walczą radny miejski Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. O wyniku niedzielnego starcia przy urnach przesądzi nie tylko frekwencja, ocenia politolog Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego.
23: Ale też zdyscyplinowanie i mobilizacja elektoratu osobistego Łukasza Gibały, no i tego elektoratu trzeciego kandydata, czyli Michała Drewnickiego, który w 2024 roku nie poparł tak masowo Łukasza Gibały, co poskutkowało jego przegraną niewielką różnicą głosów.
18: Przed drugą turą nie doszło do publicznej transmitowanej w mediach debaty kandydatów. To dlatego, że mieli różne wizje takiego starcia i ostatecznie nie porozumieli się w tej sprawie. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.
24: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
25: Eskarok Biznes.
18: Komisja Europejska wybrała 46 nowych projektów strategicznych dotyczących wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych w 16 państwach Unii. Trzy z nich będą realizowane w Polsce, a czwarty w ramach współpracy Polski z innymi krajami. Celem jest ograniczenie zależności europejskiego przemysłu od dostaw z państw trzecich, głównie z Chin. Będzie droższe tankowanie w weekend i w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98,7,85, a diesla 8 zł i 6 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą wyższe niż w piątek. We wrześniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 7 miliardów 900 milionów zł, poinformował resort finansów. Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje jednoroczne ROR. W sierpniu wartość sprzedanych obligacji wyniosła 8 miliardów 200 milionów zł.
24: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
25: Pogoda.
18: Po suchych i pełnych słońca tygodniach mamy jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. Najchłodniej teraz w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 16. 15 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie i Lublinie, 14 na termometrach w Opolu i Kielcach, a 12 w Zakopanem. Są też ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w 4 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.
26: Tak sobie przeglądam Państwa zgłoszenia w sprawie zaproszeń na Rocktoberfest. No i chyba tutaj mam już jedno ciekawe zgłoszenie, które będę chciał nagrodzić jeszcze przed godziną 15 zaproszeniem na nasze 22 urodziny do Progresji na czwartek za 2 tygodnie. Już niecałe 2 tygodnie, żeby nie było. Jeżeli ktoś wpisywał się na eskarok.pl, proszę mieć telefon w pobliżu, bo niewykluczone, że za chwilę zadzwoni za moją sprawą. Teraz mamy 6 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony i polecam się w tej ostatniej godzinie naszego piątkowego spotkania. Iron Maiden.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No już niedługo rozpoczniemy końcowe odliczanie do naszych urodzin. 22 października to za niecałe dwa tygodnie. Świętujemy 22 urodziny. A z nami chciałaby świętować Magda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Miałaś już okazję kiedyś być na Rocktoberfeście?
2: Niestety nie, ale czas to zmienić.
1: Czyli byłby to twój debiut, innymi słowy.
2: Tak.
1: Będzie pani zadowolona, to już teraz mogę powiedzieć, no bo wszystko na to wskazuje, że pozbędę się za chwilę tych dwóch zaproszeń, które mi tutaj ciążą w tej godzinie. Ale Magda, wcześniej chcielibyśmy usłyszeć twoją urzekającą rockową historię, rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, czyli...
2: Mój narzeczony chciał kupić samochód z salonu, nowy, ale całkowicie się na tym nie zna. Ja jako kobieta, nietypowa pewnie, albo... No, może nie mówmy, tak? No, znam się co nieco na samochodach i też lubię ostrą muzykę, więc jestem taka trochę inna.
1: Słuchaj, niż... tak, przepraszam, że ci przerwę. Mamy tutaj też jedną koleżankę, która
2: ja
1: się
2: wiem,
1: zna na samochodach.
2: Ja
1: no właśnie. Jutro po godzinie 12 zaproszę do garażu.
2: Nie jesteśmy w większości jednak.
1: No, słuchaj, trzeba by było to przeliczyć, no, żeby mieć pewność.
2: Zgadza się. Pojechaliśmy z narzeczonym obejrzeć samochód, bo chciał kupić. Spodobał mu się, ale tak jakoś nie potrafi podejmować decyzji. Natomiast ja, jak wsiadłam do samochodu, zakochałam się w samochodzie. I to było w weekend, a w poniedziałek pojechałam podpisać umowę. Narzeczony do tej pory nie ma samochodu, a to było w lipcu.
1: A widzisz? Więc... On pewnie przewidział, jakie będą ceny benzyny, więc będzie spokojnie autobusem sobie pojeżdża albo na rowerze. A teraz ty proszę płacz. Czy płacz i płacz. Jakoś dajesz radę.
2: No może tak, ale nie płaczesz tak bardzo.
1: No dobrze. A ładny przynajmniej? Duża pojemność?
2: Ładny, czarny.
1: Najlepszy kolor. Tak jest.
2: Tak.
1: No dobrze, Magda. Słuchaj, proponuję, żebyś samochód odstawiła gdzieś na parkie, albo po prostu zostawiła w domu i komunikacją miejską, albo jakąś taksówką, czymś przyjechała na nasze urodziny, no bo tam się dziać będzie dużo. I ciekawie.
2: No, zdecydowanie.
1: Tak na wszelki wypadek po prostu, żebyś tego ciężaru nie miała. No dobrze, Magda, dwa zaproszenia wędrują do ciebie. Rozumiem, że narzeczonego zabierasz ze sobą mimo wszystko.
2: Oczywiście, super, dziękuję bardzo.
1: No dobrze, to bawimy się 22 października, to będzie czwartek i to już za niecałe dwa tygodnie. No to do zobaczenia, Magda.
2: Do zobaczenia.
1: Pa.

Wild thing, I think you move me.

0: To był Limp Bizkit w Estherock. No tak, ciężko jest czasami się doliczyć, ile części ma już seria Mission Impossible, no ale wiem na pewno, że utwór Take a Look Around znalazł się na ścieżce dźwiękowej tej drugiej części Mission Impossible w 2000 roku. Limp Bizkit już za nami w Estherock. No a do 15 pozostają 23 minuty i jeszcze w tym czasie zmieścimy na pewno Grabarza, czyli gwiazdę ubiegłorocznego Rocktoberfestu. Przypomnę, Grabarz z piżamą zagrał w Progresji w październiku w ubiegłym roku z okazji naszych urodzin, a Grabarz ze strachami jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawi.
1: Autopromocja. Melina. Estherock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Estherock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.

0: The Offspring i Why Don't You Get a Job. To już za nami w ST Rock. No a teraz będę miał dla Państwa grabarza, który przypomnę, rok temu z pijamą porno zagrał na naszych 21 wtedy urodzinach w warszawskiej progresji. Bardzo dobrze Państwo wspominają ten koncert, no i mam nadzieję, że co najmniej tak dobrze będą Państwo wspominali też ten tegoroczny koncert, ten główny koncert naszych urodzin. Przypomnę, grupa Happy Set już za niecałe 2 tygodnie, 22 października w progresji na Rocktoberfeście się pojawi. No a teraz obiecany grabarz ze strachami. Żyję w kraju.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: To była Edyta Bartosiewicz w Esty Rock i Skłamałam. Tak kończymy nasze piątkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15, lada moment, najnowszy raport, a już potem kolumna Zygmunta. Dziś Dawid będzie miał gości. Pamiętają Państwo laureatów pierwszej edycji konkursu SK Rockstar. Grupa How We Met powraca z nową płytą, no i dzisiaj oni właśnie będą gośćmi Dawida po godzinie 16. Także dobrego popołudnia Państwu życzę. Michał Cieślik, zmykam. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? No, było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje, przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
24: Reklama. Eskarok Warszawa.
2: Ataki w szkołach i seria zatrzymań. Za chwilę nowe informacje szefa MSWiA. Spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Za chwilę szczegóły. Jest pierwszy mieszkaniec w raporcie Afrykańska Sawanna w łódzkim zoo.
25: Eskarok. Raport.
2: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek o internetowym wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
26: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i Niedoszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
2: Do południa policja skontrolowała dziś 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
27: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
2: Z informacji przekazanych przez szefową resortu edukacji wynika, że w całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, w większości na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki.
25: To jest raport.
2: Wciąż spore utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. Jak już wcześniej informowaliśmy, jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie. Trasa była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego w kierunku stolicy. Policja wciąż jednak kieruje na objazdę. Okoliczności wypadku bada policja.
28: Zderzyły się samochód ciężarowy marki DAF i samochód osobowy marki Renault. Renault kierował 37-letni mężczyzna. Niestety pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.
2: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Policja potwierdziła, że 43-latek kierujący ciężarówką był trzeźwy i miał stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami. Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Bunty w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się w magistracie.
29: To jest krzywda dla mieszkańców.
30: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
31: To bez sens, ponieważ droga już jest.
32: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
33: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
2: Mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
25: Słuchacie raportu w SCRO.
2: Na koniec jeszcze afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Konstrukcja ponad 300-metrowej kładki jest już widoczna, a na zapleczu hodowlanym afrykańska sawanna w łódzkim zoo, guziec o imieniu Ik. Dzięki inwestycji zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
34: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce, mówi Łukasz Gos, prezes holdingu Łódź.
35: Już kończymy te prace, do końca tego roku kładka będzie skończona, będzie dobudowana restauracja, ona też będzie na wysokości 3 metrów, także już na wysokim sezonie chcemy, żeby ta restauracja była czynna.
34: Kładka będzie miała ponad 300 metrów długości. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń. Zoo przygotowuje też kolejnych mieszkańców sawanny, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
0: W przeciągu miesiąca przyjadą do nas pierwsze adaksy. Mamy już też zamówione gazele mchor, czyli dwa gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem.
2: A na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
2: Za oknem jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. Najchłodniej teraz w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 16. 15 stopni w Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. 14 na termometrach w Opolu i Kielcach. 12 w Zakopanem. Są też ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w 4 województwach. Zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa. W składzie Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Antoszewski kręci.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Klaudia przed szalonym weekendem, Ania po koncercie Purpli, a ja... Pogadam z państwem bardzo chętnie i pożartuję i pohasam. Można mówić do Messengera, można dzwonić. Kłaniamy się. Pięknie zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Def Leppard. W streamingu już są dwa numery od tej grupy, jeden cover Beatlesów, a drugi odkopany po ponad 30 latach. A co odkopaliśmy w tym tygodniu w kopalni?
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane i po raz ostatni wsłuchamy się w nasze wykopalisko tygodnia, a to utwór artysty ze Szwecji. Artysta nazywa się Andreas Jonsson. Halo?
2: Dzień dobry, panie Dawidzie. A to on się naprawdę nazywa Andreas Jonsson?
0: A jak?
2: No myślałem, że to jego pseudonim artystyczny, bo to jest tak, jakby się nazywał, nie wiem, Jan Nowak.
0: Lepiej, albo coś takiego. Lepiej się tak nazywać, niż mieć Dawid Zygmunt i się w ogóle nie nazywać.
2: To tak jakby pana nie chcieli wpuścić do Szwecji i pan powiedział nazwisko proszę podać i pan by na szybko wymyślał jakieś nazwisko. To też by było Jansson pewnie.
0: Trafił pan w dychę, bo ja jestem syn Jana, czyli Jonsson. Wróćmy jednak do Andrzeja, Andreasa. To jego największy hicior, może jedyny. Kojarzymy ten hicior z reklam. Może się słodko kojarzyć. No i niech nam posłodzi przed weekendem. Glorious Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Panie szanowny redaktorze Dawidzie, Jonsson to jest syn Jona, a Jansson to jest syn Jana. I mamy już jednego Janssona w Polsce znanego. Pozdrawiam.
1: Witam, Dawidzie, w ten piątkowe, w to piątkowe popołudnie, przepraszam bardzo. Gdzieś człowiek całe życie uczy się i dowiaduje, że największym...
2: Do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
12: Tato, co znaczy negocjować?
13: Szukać porozumienia.
12: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
14: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Reklama.

0: Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. A jaka będzie pogoda wieczorem? Zapytałem o to kiedyś Przemka Myszora z grupy Mysłowic. Przypomnijmy.
1: Mam dla Państwa świetne informacje. Będzie padać, padać, padać, padać, padać. Generalnie będzie słabo.
0: Panie Przemku, to może zrobimy jak Andziaks i z okazji jesieni kupimy sobie dynię za 10 tysięcy złotych.
1: Nie, zaraz cię pieprznę.
0: Pan mnie pieprznie byle nie z dyni.
1: Nie wiem.
0: Jesieniara mood. A więcej wiadomości pogodowych u nas za pół godziny, a pozostałe ważne wieści za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Autopromocja.
6: ESC Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kilku uczniów z Podkarpacia opublikowało w internecie wpisy o przynoszeniu noży i maczet do szkół. Jak przekazała nam wojewoda podkarpacka, po sprawdzeniu okazało się, że były to żarty. Służby potraktowały jednak te sygnały poważnie i już ustalają autorów wpisów po numerach IP urządzeń. Równocześnie w regionie wzmocniono działania służb. Przy podkarpackich szkołach pojawiły się policyjne patrole. Pół roku więzienia w zawieszeniu to prawomocny już wyrok w sprawie byłego funkcjonariusza Straży Granicznej za przejechanie podczas patrolu psa na pasie granicznym z Białorusią w Podlaskiem. Sąd okręgowy w Białymstoku oddalił dziś apelację i utrzymał orzeczenie pierwszej instancji.
6: To jest raport.
7: Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie na ostatnią chwilę przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę dzisiaj o godzinie 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
8: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk. Ja uważam, że krakowianie zasługują na poważną debatę, ale w taki sposób się tego nie robi.
7: A mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
6: ESC Rock. Sport.
7: Do 9 razy sztuka na początek popis Huberta Hurkacza w Szanghaju. Bez straty seta pokonał Nowaka Djokovicia. To pierwsze w karierze zwycięstwo Polaka nad utytułowanym Serbem. W 1/16 finału turnieju ATP Masters 1000 Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy reprezentantem gospodarczy i Joe lub Włochem Lorenzo Musettim. Dziś początek 10 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 Wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock, a później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
9: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
7: Mówi trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.

0: to się dowie, to sobie obejrzy film o panu Borysewiczu, jest na Netflixie. Mniej obcy, a ja tymczasem coraz bardziej hojny. Kolejne zaproszenie na Rocktoberfest do wydania.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, 22. urodziny Radia SK Rock w progresji. 22 października zagrają cztery szmery Happy Set i zbieramy wasze rock'n'rollowe przeżycia tego roku. Niektóre spektakularne, inne urocze. A jaka będzie ta? Odbieram telefon. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawid z tej strony.
2: Chciałem powiedzieć moje rockowe przeżycie.
0: Panie Dawidzie, z wielką przyjemnością wysłucham.
2: Wyglądało to tak, że moja córka miała wystąpić w konkursie recytatorskim z piosenką patriotyczną. Mhm. Jako że często słuchaliśmy zespołu How We Miss,
0: no,
2: ale jak ja o chłopcu polskim, postanowiliśmy, że powie ten wiersz.
0: Okej.
2: Okay. Na konkursie niestety, ale powiedziała ten wiersz w rytm muzyki, dołożyła aranżację w postaci udawania gitary.
0: No.
2: Niestety konkurs nie wygrała. Skończyło się wielkim płaczem.
0: Przepraszam. Nie wygrała?
2: No niestety, żyli nie było zbyt przychylne.
0: No panie Dawidzie, często tak bywa, że geniusz, że wizjonerstwo docenia się dopiero po latach. Pani Carson na przykład dostała Nobla w wieku 76 lat.
2: Przekażę to mojej córce.
0: A ja przekażę zespołowi How We Met, żeby się nimi nie inspirować. Tym bardziej, że How We Met w naszym studiu po godzinie 16.
2: Super, na pewno będziemy słuchać.
0: Czasami trzeba przegrać, żeby później wygrać. Panie Dawidzie, wygrywa pan zaproszenia na nasze urodziny.
2: Dziękuję bardzo.
0: Widzimy się na Rocktoberfeście.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Gansi grają w Radiu SK Rock. To jest listopadowy deszcz. To jest listopadowy deszcz. A co tam u Państwa?
1: Jest. Nareszcie przyszedł deszcz z Danii.
0: Październikowy deszcz z Danii. Nic nie szkodzi. Jest taka kategoria. Dania i napoje. Więc to może być zapowiedź naprawdę dobrej zabawy. I proszę zostać z nami, bo będziemy hałasować. Naprawdę będziemy hałasować po godzinie 16, ale wcześniej raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
2: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Informacje o challenge'u nie potwierdziły się. Służby podsumowują działania. Zaatakował uczniów i nauczycieli. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka ze Ostrołęki. Protest głodowy rozpoczęło 4 pracowników Senockiego Szpitala.
6: SK Rock. Raport.
19: 16.02. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po atakach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju, zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski, czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem.
0: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
20: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
0: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
19: Tymczasem sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycieli w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
21: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
22: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
21: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
19: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: 4 pracowników stanowskiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników.
23: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
19: Powiedziała nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w stanowskim szpitalu. Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
23: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
19: Szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Twierdza Modlin z regionalnym wyróżnieniem. Teraz powalczy o ogólnopolską nagrodę. Obiekt otrzymał mazowiecki supercertyfikat, między innymi za rozwój swojej oferty w ostatnich latach. Dzięki temu turyści mogą zostać tu na dłużej.
24: Możemy pojechać, być cały dzień, mało tego dookoła też są zlokalizowane. Miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zjeść coś, przenocować.
19: Mówiła Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Teraz twierdza powalczy o złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Pogoda.
19: Dziś pochmurno, chłodno i wietrznie. Możliwe przelotne opady deszczu, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej lokalnie na Podlasiu. Tam około 10 stopni.
25: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
28: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i jest nas coraz więcej. Na Messengerze właśnie dołączyli Borys, Piotr i Tomasz, a w studiu za chwilę chłopaki z Olsztyna, zespół How We Met, których już teraz witam. Dzień dobry panowie!
29: Dzień dobry!
28: A ja z państwem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to pan wyśpiewa ostatnie zdanie? Pośpiewał, to my teraz pogadamy.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
0: Kolumna Zygmunta w piątek, 9 października, to dzień premiery nowego albumu zespołu How We Met i z tej okazji w kolumnie zespołu How We Met. Dzień
2: dobry.
3: Siemanko!
0: Jest piątek! Jest energia i tej energii nie brakuje, panowie, na waszym nowym albumie, ale uporządkujmy. How We Met, czyli Esca Rock Star 2025, zwyciężyli w naszym konkursie, później zagrali na festiwalu w Ostrawie, później dali czadu na ubiegłorocznym Rocktoberfeście. Trzymacie, panowie, te wydarzenia w swoim serduszku?
4: Zdecydowanie, zawsze wracamy do tego, bo o niczym innym tak naprawdę nie rozmawiamy w busie. Cały czas wspominamy o kolorze z Ostrawa i to, jak widzieliśmy

0: rodzinę.
1: To było dobre.
2: Ale poważnie?
0: Poważnie.
2: O kurde, no. Ale wiesz co, nie, trzeba powiedzieć, że to ona jest zwycięzcą w tym momencie, bo podjęła się tak, no moim zdaniem, fajnej piosenki, ale z drugiej strony, co to za jury?
0: To prawda.
2: Co nie?
0: Znaczy ja zasugerowałem, że geniusz i wizjonerstwo odkrywa się też po latach bardzo często, więc może ona ma jeszcze czas.
2: Zdecydowanie. A ile miała lat?
0: Ja nie mam pojęcia, nie pytałem, o tak młode niewiasty to ja nie pytam.
2: Nie, to tak, takich rzeczy nie. Ale słuchajcie, to nie.
0: Ale pewnie 7-8. Nie wiem, kiedy są konkursy piosenek patriotycznych.
2: Załóżmy, że do 10 lat miała.
0: Czy wy jesteście dobrym przykładem w ogóle dla młodzieży?
2: Widocznie nie.
0: Na szczęście pan wygrał podwójne zaproszenie na Rocktoberfest.
3: Jest!
2: No i to chociaż tyle.
3: To jest taka nagroda pocieszenia.
0: Tak. A panowie, przed nami kolejne urodziny Eski Rock. Jako, że jesteście z nami bardzo blisko związani, czy moglibyście powiedzieć z tej okazji coś miłego naszym słuchaczom?
2: Kubercik, ty masz na więcej gadania tutaj.
4: Mi się bardzo podobało, generalnie super obsługa. Pierwsze fanki puściły mi oczko, także naprawdę było bardzo fajnie.
0: Posmarowali, wtarli wazelinkę.
2: Przede wszystkim na urodziny wszystkiego najlepszego. I no, byśmy chcieli pojawić się znowu.
0: Ty to mówicie szczerze?
2: Znaczy, poczekaj, rozkręcam się dopiero.
0: Dobrze, tak.
2: Jak się rozkręcę do końca, to różne fikołki będę wykonywał zaraz. Ale ja myślę, że jeżeli jeszcze nie byliście na takich urodzinach, to źle, ale jeżeli macie wejściówki i chcecie je zdobyć, to tylko w Eski Rock dzwońcie, piszcie, bo naprawdę warto.
0: I to zabrzmiało szczerze, a poza tym panowie przygotowali też dla was pułapkę. Panowie, pułapka to wasz nowy album. Z tej okazji się spotykamy, 9 piosenek i co to za pułapki?
2: To jest 9 piosenek o różnego typu pułapkach. To są pułapki o, no, na przykład o tym, co mamy przed sobą cały czas, czyli telefony. To jest jedna pułapka. Pułapka nieszczęśliwej miłości. Pułapka życia w systemie. Pułapka życia w małym mieście. To jest taka też pułapka dla młodych ludzi, którzy no, nie wierzą w swoje siły, że mogą wyjechać, a jednak mogą. I powinni tak naprawdę gdzieś tam poznać tego świata więcej. Chłopaki, na przykład co jeszcze mamy tam w pułapkach?
0: Jakie pułapki wam zdarza się wpadać? Tylko przypominam, że jesteśmy o 16:13, więc proszę dostosować komunikat do audytorium, które jest po drugiej stronie.
5: Pułapki musimy tylko przedstawiać takie w godzinach popołudniowych.
0: To może ja pomogę. Na płycie jest między innymi utwór Miłość to nie raj. Nie wierzcie, chłopcy, miłość to nie raj. Czy to jest ostrzeżenie przed małżeństwem?
2: Było
0: ostrzegać wcześniej.
2: Moja żona się zapytała, a co jest o nas? A ja mówię, kochanie, nie, słuchaj, był taki kolega,
0: w jednym z ostatnich wywiadów Oskar powiedział, że pisze głównie o sobie, więc chyba...
2: Kolega miał nieszczęśliwy związek i no, mieliśmy nawet i okazję doświadczyć tego, ale generalnie miał bardzo ciężko. No i słuchajcie, to miłość to nie raj, panowie.
0: Miłość to nie raj. Jedna z pułapek na nowej płycie grupy How We Met. Posłuchamy nową płytę chłopaków. Bardzo, bardzo gorąco polecamy. Za chwilę widzimy się na naszych social mediach. Za wizytę w radiu bardzo serdecznie dziękujemy. Razem ze mną był zespół How We Met. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dzięki bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Czyli dowiedzieliśmy się z strony. Właśnie dotarły zaproszenie od Ciebie. Także widzimy się 22. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Pani Kasia śpiewa. Pani Kasia śpiewa, bo kilka minut temu było w studiu, tak mi się wydaje, było za dużo testosteronu. No pachnie chłopem, więc dla oczyszczenia atmosfery pani Kasia śpiewa. Antoszewski kręci, Kruszyńska raportuje, od razu lepiej, bo to znów taki zapach babiego lata. Jest Ania.
1: Jestem.
0: Dzień dobry, a skoro jest Ania, to za chwilę raport.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dużo utrudnienia na kolei. To po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą. Odwołano kursy pomiędzy Kutnym a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.
3: To jest raport.
4: Bez niebezpiecznych sytuacji w szkołach w Gorzowie. Jak informują urzędnicy, dzisiaj na lekcjach było spokojnie. Nie doszło do żadnych incydentów. Od rana przy szkołach i na terenie ich działały policjanci i strażnicy miejscy. Część placówek wprowadziła swoje zabezpieczenie, jak na przykład rejestry wejść i wyjść, czy otwarte tylko główne drzwi do szkół. Frekwencja była niższa, bo jednak część rodziców nie wpuściła dzieci do szkół. To efekt wczorajszych fake newsów o przemocy czy planowanych atakach w mediach społecznościowych.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami piłkarski weekend w Europie. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w północnej Anglii, gdzie Liverpool podejmie Manchester City. W ostatnich latach starcia tych rywali wiązały się z dużymi emocjami, bo obie ekipy były najpoważniejszymi kandydatami do tytułu. Tym razem napięcie jest wyjątkowe, bo City przyjeżdża na Anfield w cieniu ogromnej afery finansowej. Mecz w niedzielę o 17:30. A już jutro okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała Barcelona. Duma Katalonii z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej Ekstraklasie. W sobotę o 18:30 zmierzy się z Getafe. Niedługo po zakończeniu spotkania w Barcelonie rozpocznie się mecz w Madrycie, gdzie mający 15 punktów i dopiero czwarty w tabeli Real zmierzy się z 9 Villarrealem. Tymczasem w Niemczech lider wystąpi już dziś. Mająca 12 punktów po 4 kolejkach Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. Wicelider i obrońca tytułu Bayern Monachium zagra jutro na wyjeździe w Derbach Bawarii z FC Augsburg. We Włoszech po 5 kolejkach w tabeli jest bardzo ciasno. Między pierwszą Romą a ósmym Como są tylko 3 punkty różnicy. Właśnie te dwa zespoły zagrają ze sobą w niedzielę.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Queen i Gra Królowa, a Szlachta się bawi. I zapraszam do wspólnej zabawy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22. urodziny Radia SK Rock, na których zagrają Cztery Szmery i Happy Set. I zespół Happy Set już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej wykonam telefon, bo tak się składa, że chcemy się na tych urodzinach bawić razem z Państwem i zbieramy Wasze przeżycia, rock'n'rollowe przeżycia z tego roku. Jednym ze sposobów podzielenia się takim przeżyciem jest strona rocktober.sk.rock.pl i tak zrobiła Bożena, którą witam na antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bożeno, napisałaś krótko, napisałaś celnie, napisałaś po prostu. Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem tego roku jest to, że w wieku 50 lat się zakochałam.
2: Dokładnie, jak głównie szczeniak i małolot.
0: Jak się czuć?
2: Znakomicie, fantastycznie.
0: Jak się czujesz z motylami w brzuchu?
2: Oj, ekstra. Ale 20 kilka lat tak się nie czułam.
0: Fajnie łaskoczą?
2: Ekstra.
0: Czasami, kurczę, wystarczy napisać jedno zdanie, Bożena, żeby zawrzeć wszystko. Właściwie moglibyśmy już w ogóle nie rozmawiać, bo twoja radość i twój uśmiech właściwie mówią wszystko. Ale co byś mogła powiedzieć osobom, które może czują się samotnie albo mają ze sobą jakiś bagaż doświadczeń i już nie wierzą, że kiedyś spotka ich taka miłość?
2: No i tam trzeba próbować i tyle.
0: To jest łatwo mówić.
2: Teraz tak.
0: Czy jeśli dostaniesz ode mnie dwa bilety na Rocktoberfest, to zabierzesz swoją miłość na tę urodzinę SK Rock?
2: Postaram się.
0: No, nie spodziewałem się w sumie innej odpowiedzi. Jest miłość, będzie też impreza. Zapraszam cię bardzo gorąco 22 października do Progresji na urodziny. Mam nadzieję, że będziemy celebrować razem z tobą nasze i wasze szczęście. Pozdrawiam cię bardzo gorąco.
2: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Cieszę się ogromnie. Dziękuję ślicznie.
0: Cześć.
2: Do widzenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
1: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Palais Royal w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To zapowiedź ich nowej płyty i zapowiedź koncertu w Polsce. To wszystko w przyszłym roku i o tym sobie z zespołem Palais Royal pogadała nasza Klaudia. Efekty tej rozmowy w przyszłym tygodniu na naszych social mediach. A w radiu sprawdzamy, co się dzieje ważnego na finał tego tygodnia. Za 3,5 minuty 17, za 3,5 minuty raport.
1: Autopromocja. Melina. SK Rock.
2: Ale korab.
3: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się nocą do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
4: Nie, to tak zwany Polish smile.
3: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko i wyłącznie o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube SK Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: SKROK Warszawa.
1: Zaatakował w szkole podwyżkowym, jest decyzja sądu w sprawie 15-latka. A jak w praktyce wygląda ochrona uczniów? W raporcie Szkoła w Bełchatowie. Nie zabraknie też Krakowa i kampanii opartej na pozwach w trybie wyborczym.
2: SKROK. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dole-Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegało to posiedzenie?
3: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Wiktor S. zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
4: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
3: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
1: Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
5: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
6: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
5: Próbuję otworzyć, no nie da się.
6: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
1: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: To była kampania oparta na pozwach w trybie wyborczym. W sumie kandydaci złożyli 6 pozwów. 3 sąd rozstrzygnął na korzyść Łukasza Gibały, 2 na korzyść Moniki Piątkowskiej, a 6 nadal czeka na ostateczną opinię sądu. Szczegóły zna Kuba Solarz.
7: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były 2 ostatnie przedwyborcze tygodnie, komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8: Brakowało debat.
7: Zamiast debat było 6 pozwów w trybie wyborczym. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Radosławowi Sikorskiemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, jakoby sąd stwierdził, że Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Na wokandzie nadal toczy się kolejny pozew sztabu Moniki Piątkowskiej. Przedmiotem sprawy jest bezprawne rozpowszechnianie przez Gibałę nieprawdziwych twierdzeń, że Aleksander Miszalski przeznaczył ponad 3 miliony złotych z budżetu miasta na sfinansowanie kampanii antyreferendalnej. Dodam, że żaden z 2 kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
1: Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, a w niedzielę 2 tura wyborów prezydenta Krakowa. Na koniec jeszcze ciekawostka. Polska wśród największych eksporterów jaj na świecie, a dokładnie 3 po USA i Holandii. W zeszłym roku produkcja w naszym kraju osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda jaj. Dodajmy, że dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Jaja.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, temperatura od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od 4 do 6 stopni. Sobota także pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam maksymalnie 18 stopni, ale chłodniej w Kotlinach Sudeckich około 11.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i czy mają Państwo weekend? Jeśli ktoś się pochwali, to dostanie brawa. Te brawa pojawią się na finał kolumny przy okazji dźwięków z oklaskami. Zygmuncie, mamy weekend, można krzyknąć, ale można też zażartować, składać wolne wnioski do Messengera albo do telefonu. 691-613-613. Zapraszam. SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Już prawie weekend, no to proponuję po 50. To taka nasza tradycja w kolumnie. Utwór po 50 i Państwo jadą do weekendu. A pan Dominik, gdzie jedzie? Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, weekend, gdzie pan jedzie?
1: Postanowiłem w związku z tym rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Jadę połazić, będę zmęczony.
0: O,
1: pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, choć gdyby pan pojechał w Beskidy, to tam Redyk. To jest takie tradycyjne, uroczyste przejście pasterzy ze stadem owiec. Przepraszam, ale mam tak głupie myśli. Nie, bo tak się zastanawiam, czy kiedy baca na hali liczy owce, to zasypia. Jeśli tak, to musi być trudna robota. I może zagramy tak, żebyśmy nie posnęli. A państwo w robocie czy po robocie, halo?
2: Dzień dobry, panie Dawidzie. Ja mam taką do ciebie prośbę.
0: Dzień dobry, panu, słucham pana.
2: Czy byś mógł jakąś taką skoczną muzykę puścić na dzisiejszy pieprzony mój humor?
0: No, no właśnie taki jest plan, coś żywego, żebyśmy nie posnęli.
2: Boś taki zjebany w robocie i...
0: Spokojnie.
2: Kurczę i...
0: Już gramy.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Siedzimy sobie spokojnie przy obiedzie. Domofon, kurier, przecież nic żeśmy nie zamawiali. A tu koperta od pana Dawida. Dziękujemy bardzo i widzimy się 22.
1: Cześć, my wracamy sobie z pracy do domu. Ja słucham radia, córka śpiewa piosenki. Jest wesoło, przyjemnie, bo mamy piątek, piąteczek, weekend, początek. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Reklama.
13: Eskaro.
14: Gramy dla was kawałki.

0: by dalej żyć. Jak powie mój kolega, który pracuje w korpo, Zyguś, życie zaczyna się w piątek po 16, a już grubo po 17. Ja sobie wyobrażam, że on teraz biega nago po mieszkaniu, je słodycze, zagryza chipsami, za chwilę ruszy w miasto. Czy mu zazdroszczę? Postanowiliśmy z żoną, że w weekend obejrzymy sobie serial. Albo film o Borysewiczu na Netflixie, albo Komę, bo ich koncert chyba już jest w streamingu. Czy to lepsze niż balanga z chłopakami? Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny. To jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
3: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę.
2: Ale czad.
3: Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać. No. Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytania, Asia, do ciebie.
4: Dlaczego tablet może mieć depresję?
3: No, dlaczego?
4: Bo nie ma oparcia.
3: A, widzisz.
2: Może biedny taki tabolet.
3: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Bo go wylali.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: S-Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Seria niepokojących sygnałów w szkołach w województwie świętokrzyskim. Policja interweniowała w kilku powiatach. W ręce funkcjonariuszy wpadł 16-latek. Zabezpieczono też ostre narzędzie, a w sieci krążyły groźby i drastyczne zdjęcia.
7: Na terenie powiatu kieleckiego policjanci zabezpieczyli ostre narzędzie. Zatrzymaliśmy też 16-latka.
6: Mówi Maciej Ślusarczyk ze świętokrzyskiej policji. Sprawą gróźb w sieci zajmują się już specjaliści od cyberprzestępczości, a policja apeluje o weryfikowanie informacji i niepowielanie plotek w sieci.
5: To jest raport.
6: Jeszcze ceny paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a diesla 8,06 zł, a to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw będą wyższe.
5: SK Rock Sport.
6: Na początek Szanghaj. Niespodzianka podczas turnieju ATP Masters 1000. Hubert Hurkacz bez straty seta pokonał Nowaka Dziokowicza. To będzie to pierwsze w karierze zwycięstwo Polaka nad utytułowanym Serbem.
8: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas.
6: Mówił Hubert Hurkacz po triumfie w 1/16 finału turnieju ATP Masters 1000. Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą spotkania i Joe Lorenzo Musetti. Tymczasem Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Belgijką Elise Mertens. Jeden z ambasadorów stulecia Gdyni zagra przeciwko Gdyni. Jutro Arkowcy w ramach 10. kolejki pierwszej ligi zagrają u siebie z Polonią Warszawa. W składzie stołecznej drużyny od tego sezonu gra Michał Marcjanik. Wcześniej obrońca przez 12 lat występował w gdyńskich barwach, a rok temu ogłoszono go jednym z ambasadorów stulecia miasta. Mecz będzie miał status różowego. Gdynianie zagrają w specjalnych różowych koszulkach, przypominając o profilaktyce nowotworowej. O 14 przed stadionem miejskim będzie można wykonać za darmo szereg badań, a pierwszy gwizdek o 15:30.
1: Kolumna Zygmunta.
9: Kolumna Zygmunta.
1: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Tak jest! Ojejku. Rozgrzewamy gardziołka, rozgrzewamy migdałki, tym bardziej, że szykują się śpiewy i tańce.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodziny Radia SK Rock. 22 urodziny Radia SK Rock. Te urodziny w progresji 22 października zagrają cztery szmery, happy set i zbieramy ekipę, mocną ekipę i zbieramy wasze rock'n'rollowe przeżycia. Najważniejsze, największe rock'n'rollowe przeżycia, wasze przeżycia tego roku. I mieliśmy już w dzisiejszym programie zgłoszenie ze strony rocktober.sk.rock.pl. Mieliśmy telefon do studia, to może teraz głosówka. Słuchamy.
2: No hej, Zygmuncie, słuchaj.
0: Słuchamy.
2: Poproszę cię grzecznie i miło i przyjemnie piąteczkowo o zaproszenie na Rocktoberfest. Mhm. Jestem bardzo rock'n'rollowy i najbardziej rock'n'rollowe przeżycie z mojego mijającego roku to jest przeżycie operacji usunięcia migdałków wraz z plastyką. Gardła bolało jak 150, więc myślę, że coś mi się teraz od tego życia należy.
0: Ja bardzo Wala przepraszam, bo ja przed chwilą powiedziałem, że rozgrzewamy migdałki, a pan tych migdałków nie ma. Jak mi pan udowodni, że bez migdałków da się śpiewać, to wręczę bilety na Rocktoberfest.
2: Born in the USA, born in the USA.
0: Czyli się da.
2: Dawidku drogi, na szczęście bez migdałków da się śpiewać i już mogę. I się strasznie cieszę, że to przeżyłem.
0: Jest pan cudowny.
2: Było bardzo rock'n'rollowo.
0: Niesamowity.
2: I pozdrawiam cię serdecznie i wszystkich radiosłuchaczy Radia Polskiego SK Rock. Tak. Jest wspaniale, jest cudownie. Jest październik, a niedługo Oktoberfest.
0: Tak, widzimy się 22 października w progresji.
2: Pozdrawiam was, Paweł.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: a ich humor coraz lepszy i można się chwalić. Przy tych dźwiękach z oklaskami państwo się chwalą?
1: Mam weekend.
0: Mamy weekend, ale trzeba z energią.
2: Czołem, Dawidzie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Mamy weekend!
0: Brawo! Brawa dla państwa. Gorąco wam gratuluję. A to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock i zanim zapowiem, co przed nami, to jeszcze tylko powiem, że za nami Pijama. Pijama to gwiazda ubiegłorocznego Rocktobera, w tym roku Happy Set, wiecie co robić. Kolejne zaproszenia na Rocktoberfest Party, tegoroczny Rocktoberfest Party, do zabrania u Michała po godzinie 18, po 18 radar, o 18 raport, a ja życzę dobrego weekendu i wracam po weekendzie. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, pa, pa.
3: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
4: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
3: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Reklama.
15: Wzmożone patrole i dodatkowe środki ostrożności po atakach w szkołach na Mazowszu. Wsparcie Igi Świątek. W szpitalu w Piotrkowie powstaje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. W raporcie Mural w gminie Zbuczyn.
16: SK Rock. Raport.
15: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków i zapewnić uczniom oraz pracownikom dostęp do pomocy psychologicznej. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
17: Po spotkaniu z dyrektorami szkół mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska zaapelowała do dyrektorów m.in. o zorganizowanie dyżurów kryzysowych psychologów i pedagogów.
18: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika,
2: który zgłosi potrzebę, rozmowy były otwarte.
17: Kurator oświaty poprosiła dyrektorów także o zorganizowanie rozmów uczniów z wychowawcami na temat ostatnich wydarzeń, a także o to, żeby dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
18: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
17: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
15: W całym kraju skontrolowano ponad 15 tysięcy szkół. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też 19 osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Puste sale lekcyjne i korytarze, a przed budynkami policja lub straż miejska. Tak gdzieś wyglądała większość szkół w regionie sądeckim i samym Nowym Sączu. To po atakach w placówkach na Mazowszu i niepotwierdzonych informacjach w sieci o możliwych kolejnych takich wydarzeniach, mówi wiceprezydent miasta Bożena Borkowska.
19: Zdecydowana większość rodziców nie wysyłała dzisiaj dzieci do sądeckich szkół. Myślę, że sytuacja w poniedziałku się powtórzy. Apeluję do mieszkańców Nowego Sącza, do nauczycieli, do rodziców, do uczniów. Zachowajmy spokój, a jednocześnie czujność i reagujmy na nietypowe zachowania.
15: Szkoły w Nowym Sączu i regionie wprowadziły też dodatkowe ograniczenia. Główne wejścia są zamknięte, a pracownicy dokładnie sprawdzają też, kto do szkoły wchodzi.
20: Szkołę zamknęliśmy w ten sposób, że nie wpuszczamy nikogo z zewnątrz. Rodzice odbierają dzieci. Frekwencja w dniu dzisiejszym jest zdecydowanie niższa. Mamy gdzieś w granicach 50% uczniów obecnych. Na pewno niepokój jest, bo to się jednak udziela.
15: Mówi Waldemar Olszyński, dyrektor szkoły podstawowej nr 16 w Nowym Sączu. Przed szkołami cały czas są patrole policji lub straży miejskiej. Akcja będzie kontynuowana także w przyszłym tygodniu. To będzie kompleksowa pomoc psychiczna dla najmłodszych pacjentów. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia wsparcia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Inwestycji by nie było, gdyby nie pomoc Igi Świątek.
21: Nasza utytułowana tenisistka przekazała na stworzenie poradni 200 tysięcy złotych.
22: To był piękny gest Igi Świątek.
21: Mówi Wiesław Chudzik, dyrektor Piotrkowskiego Szpitala. Dzięki temu wsparciu udało się wyremontować pomieszczenia, w których już wkrótce dzieci i nastolatkowie otrzymają profesjonalną pomoc.
23: Wspierać młodzież w budowaniu społeczności, w budowaniu relacji, bo o tym dzisiaj mówimy za mało i za mało uczymy młodych ludzi wspierania się nawzajem, korzystania ze wsparcia społecznego, żeby nie tylko leczyć, ale też przeciwdziałać.
21: Podkreśla specjalistka Marta Boczkowska. Placówka ruszy, gdy podpisze kontrakt z NFZ-em.
15: A tematem zajął się Rafał Różycki.
5: Słuchacie raportu. SC Rock.
15: Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w Borkach Wyrkach przy siedzibie lokalnej firmy.
24: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
15: Mówi artysta Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem, dlatego na muralu można zobaczyć akcenty siedleckie, herb miasta czy postać Atlasa Jacka.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
15: Po suchych i pełnych słońca tygodniach mamy jesienne klimaty. Temperatura mocno spadła. W nocy od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wschodzie i południowym wschodzie od 4 do 6 stopni. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Cieplej na południowym wschodzie. Tam maksymalnie 18 stopni, ale chłodniej w Kotlinach Sudeckich. Około 11 kresek.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Eskarok. Radar.
26: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe koncertowe zapowiedzi od Mysłowic. Wrócimy także wspomnieniami do Rock Jamboree 1981 a propos Perfektu. Ale zanim to wszystko, zespół Blondie przypomni, że będzie dzisiaj także dzwonione i to w kontekście oczywiście Rocktoberfestu. To już ona, to już oni, to już Call Me. 5 po 18, piątek 9 października, Michał Prokopowicz, to ja. Kłaniam się, no i zapraszam, jak zwykle, do 21.

Oni mówią dzisiaj wprost: gdyby na początku naszej drogi ktoś nam przepowiedział, że wydarzy się to wszystko, czego doświadczyliśmy, uznalibyśmy to za chory sen wariata. A jednak w każdym z nas jest wariat i się wydarzyło. To jest jednocześnie zapowiedź wyjątkowej trasy Mysłowic z okazji 35-lecia. To wszystko rozpocznie się 5 lutego, zakończy 24 kwietnia. Miejscowości jest cała masa, od Łodzi, Torunia, Częstochowy, Białegostoku, Wrocławia, Poznania. Drodzy Państwo, dajcie mi żyć i nie każcie mi tego wszystkiego wymieniać. Całe szczegóły oczywiście znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl. A już jeśli chodzi o sprzedaż biletów, wszystko wchodzi w życie już za kilka dni. To my przeżyjmy to, co przeżywaliśmy.

7 minut cudowności w dzisiejszym piątkowym radarze, ale takich dźwięków niestety najprawdopodobniej nie usłyszymy w przyszłym roku 30 maja na Torwarze w ramach wyjątkowego koncertowego widowiska Roger Waters Presents Legacy Pink Floyd Show. Swoją drogą Rogera Watersa też tam nie będzie, ale będzie jego następca, Harry, jego syn. Zresztą sam Roger Waters mówi, że te piosenki wiele znaczą dla tak wielu ludzi i cieszy się, że będą mogli je ponownie usłyszeć na żywo. Jak mówi, Harry zebrał wspaniały zespół i nie może on się doczekać, aż fani z całego świata zobaczą specjalny show, który ułożyli razem. Harry dodaje, że natychmiast oczywiście zakochał się w tej muzyce, no trudno się dziwić. Jak mówi, miała na mnie wielki wpływ, do dziś ją głęboko uwielbiam. Współpraca z tatą nad tą samą produkcją to wielki zaszczyt. A my ten zaszczyt będziemy mogli oglądać na żywo w przyszłym roku. Dlaczego powiedziałem, że tych dźwięków raczej nie usłyszymy? No bo z repertuaru, panowie, takich płyt jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals czy The Wall, po takie dźwięki mają sięgać. A my sięgamy dzisiaj po premierową płytę Grety Van Fleet, po Palace for the People. I to mogą być, drodzy państwo, dźwięki, które... co po niektórych fanów dotychczasowych płyt braci Kiszka mogą dosyć mocno zaciekawić. Jak panowie na żywo? No o tym przekonamy się od pewnej słuchaczki, która już niebawem zobaczy ich w Danii.

0: I zanim zadzwonimy do Mirosława, to nie ukrywam, że przypomniał mi się ubiegłoroczny Rocktoberfest, kiedy ze sceny opowiadałem o tym, że jestem wdzięczny wam wszystkim, którzy pojawiacie się ze swoimi najmłodszymi pociechami, dając im możliwość obcowania z muzyką rockową i metalową. Jak dzisiaj zobaczyłem ten wpis pana Mirosława, to pomyślałem, no to jest facet, do którego ja muszę dzisiaj zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ale na ogół, jak do was dzwonię o tej godzinie, nie wiem dlaczego, to zawsze jesteście w jakimś sklepie i gdzieś kitracie się między na białe. Mówię, że nie wiem dlaczego, bo ja, drodzy państwo, od 10 lat o tej godzinie jestem po prostu w pracy. Dzwonimy do Mirosława. Halo, halo, cześć Mirosławie, cześć Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: A, dzień dobry.
0: Cześć Mirosławie, słuchaj, ja nie przeczytam wszystkiego, co ty napisałeś, bo to jest długa wiadomość. Generalnie napisałeś, i tutaj się skupię na dwóch elementach. Po pierwsze, z żoną chcesz najbardziej pójść na happy set, bo z nią nie chodzisz na koncerty, bo chodzisz z najmłodszą 16-letnią córką. Tutaj wszystko się zgadza?
2: Jak najbardziej.
0: No i dobra, i teraz to drugie pytanie, które mnie najbardziej interesuje. Jak to było z tym Youngbloodem? Jak to wszystko się pozmieniało w twojej głowie? I jak to jest, że faktycznie ty z tą młodą 16-latką chodzisz na te koncerty? Nie wstyd? Fajnie, nie fajnie? Opowiadaj.
2: Dawno temu udało się zarazić trochę tym rokiem. I znalazła takiego fajnego wokalista Youngblooda. Bardzo chciała na niego pojechać na koncert. Namawiała mnie chyba z pół roku, jak już wiedziała, że jest możliwość pojechania na koncert. No i zdecydowałem się, powiedziałem, że pojadę, no zobaczymy. No, rok, młody, zobaczymy. No niby dobre opinie ma o nim kilka takich sław rockowych. Zobaczymy, co będzie.
0: I jak było?
2: Pojechałem, zobaczyłem. No ciężko to opisać tak naprawdę. No jak naprawdę fantastyczny koncert rockowy, no, który się przeżywało długo. Myśmy wracali z Warszawy i cały czas żeśmy o tym gadali przez ponad 3 godziny.
0: No, charyzma, no,
2: mega,
0: co?
2: Mega, mega.
0: Charyzma, charyzma, energia, to wszystko płynęło, nie?
2: Niesamowite, no. Po prostu byliśmy blisko sceny, więc to naprawdę to było takie odczuwalne. Ten człowiek jest naprawdę z czymś.
0: Niesamowite, drodzy państwo. Chodźcie ze swoimi dzieciakami na koncerty, otwierajcie im głowy na muzykę rockową, jak robi to Mirosław, który będzie otwierać głowę swojej żonie na happy set i to już na 22 urodzinach ESK Rock. Wszystkiego dobrego, Mirosławie, i wielkie gratulacje.
2: Wielkie dzięki, super. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, nie rozłączaj się, jeszcze przekażę co i jak a propos tych biletów, a was oczywiście zapraszam na zgłaszanie się, przynajmniej jeśli chodzi o głosówki, na przykład na Messengerze ESKI Rock. Opowiedzcie o swoich rockowych doświadczeniach z ostatniego roku.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
15: Play. Rozwiązania dla biznesu.
16: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
17: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
18: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
19: Reklama.

I choć były w różnych czasach, bardzo często poruszały różne tematy społeczno-kulturalne, to jednak były hymnami w swoich czasach. Tak jak Alanis Morissette i utwór Ironic, tak było także z Perfectem. Szczególnie wtedy w latach 80. Myślę teraz o wyjątkowym, legendarnym festiwalu Rock Jamboree 81, kiedy w sali kongresowej 26 października 81 roku działy się naprawdę wyjątkowe chwile. Te chwile zostaną wydane już niebawem jeszcze raz, a to były na tyle wyjątkowe chwile, bo kilka tygodni przed wprowadzeniem stanu wojennego podobno czuć było wolność. Co prawda bardzo kruchą, ale jednak. Z drugiej strony ten legendarny pierwotny skład Perfectu to nagranie, które przedstawia w swoim absolutnie klasycznym i najlepszym składzie z pierwszego legendarnego białego albumu. Na scenie wtedy zagrał i Grzegorz, i Zbigniew, i Ryszard, i Zdzisław, i Piotr. No niedługo później ten skład bezpowrotnie się rozpadł i do tego jeszcze to apogeum perfektomanii, bo jesienią 81 roku tak naprawdę ten zespół był u szczytu swojej pierwotnej popularności z tymi wielkimi numerami jak Chcemy być sobą, jak Ale w koło jest wesoło. I teraz ten koncert zostanie wydany jeszcze raz. Czekamy na zremasterowanie, by znów usłyszeć te wyjątkowe dźwięki sprzed lat.

0: Kiedy usłyszałem te słowa sprzed kilku miesięcy Spiętego, który zapowiadając płytę Full HD, swój najnowszy album, który ukazał się 20 lutego, po który to album sięgaliśmy wielokrotnie, w końcu nawet zadebiutował na pierwszym miejscu listy Oisu, czyli oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce, to pamiętam te słowa a propos Laocze, kiedy Spięty powiedział wprost: nie pracuję już w Laocze, ten etap jest zamknięty. I życzyłbym sobie i Państwu, żeby tak nie było. I żeby ten etap jeszcze kiedykolwiek dla nas, fanów tego zespołu, chociaż na chwilę się otworzył.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Ale korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy w liceum, że w jej szkole jest aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień, tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
8: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
10: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
19: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
20: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
20: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Reklama.
8: Esca Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Instagram przeprasza za zespół Creed. Posłuchamy nowości od Paula McCartneya i pewnej muzycznej propozycji od Joe Stramera. Ale zanim to wszystko, wróćmy do pewnej pamiętnej nocy. Było około 2-3, gdy Kirk Hammett zainspirował się utworem Louder Than Love grupy Soundgarden. I tak właśnie powstał riff tego słynnego Enter Sandman. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego piątkowego spotkania, w którym także do wygrania będą podwójne zaproszenia na Rocktoberfest Eski Rock. A to już oni.

O, nie ukrywam, że ja raczej nie obcuję za mocno w mediach społecznościowych od dłuższego czasu. Ale jeśli wy wrzucacie coś na przykład na Instagram i ostatnio mieliście takie wrażenie, że to właśnie ten utwór, czyli Kwity Hire, jest wam bardzo mocno polecany, to nie jest jakaś taka dziwna gonitwa za nostalgią lat 2000, tylko to jest, drodzy państwo, błąd. I to nie jest wasz błąd, tylko jak dzisiaj podaje CNN, firma zajmująca się właśnie mediami społecznościowymi, czyli w skrócie mówiąc Instagram, przyznał, że błąd spowodował, że jej system wielokrotnie polecał ten przebój z 99 roku jako muzykę w tle dla funkcji Stories, niezależnie od tego, co publikowali użytkownicy. Więc jeśli mieliście ostatnio wrażenie, że taka dziwna muzyczna nostalgia za wami podąża, to wiedzcie, że to były błędy w algorytmie. Dla mnie błędem natomiast jest to, co dzisiaj dzieje się w świecie muzyki, kiedy artyści wydają płytę, a po kilku miesiącach wydają dokładnie tę samą płytę z kilkoma dodatkowymi utworami. Dla mnie osobiście jest to skok na kasę, ale jest teraz taka moda. No i za tą modą podąża także Paul McCartney, który całkiem niedawno, bo w maju zaprezentował płytę The Boys of Dungeon Lane, świetną płytę. Płytę, która znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskich list przebojów, to jest pierwszy solowy album Paula McCartneya od 5 lat, świetnie nagrany z Andrew Wattem, do tego jeszcze bardzo osobisty, bo to płyta ze wspomnieniami z dzieciństwa i młodości spędzonej w Liverpoolu przez Paula McCartneya. No ale z drugiej strony mówimy o płycie, która pojawiła się w maju, a 9 grudnia pojawi się fizycznie wydanie rozszerzone tej płyty. Więc krew chyba by mnie zalała, gdybym miał sięgnąć po tę płytę z maja. Dlatego, drodzy państwo, sięgam już teraz po płytę z grudnia, bo już ją mam, a przynajmniej te pierwsze 3 utwory, które są nowością na tym nowym, nadchodzącym wydaniu The Boys of Dungeon Lane. Więc posłuchajmy tej nowości od Paula McCartneya. To Chelsea Boots. Pierwszy raz w SC Rock.

I tak jak przed chwilą narzekałem trochę na Paula McCartneya, który po kilku miesiącach wydaje dokładnie tę samą płytę z kilkoma dodatkowymi utworami, to myślę, że U2 tego na pewno nie zrobi. No i na pewno nie. Po tym jak 12 lat temu postanowili wydać swój album Songs of Innocence. Ja bardzo lubię tę płytę, szczególnie połowa jest genialna na rower. Polecam bardzo serdecznie. No to jednak nie udał się ten eksperyment, kiedy okazało się, że przymusowe wgranie tej płyty dla ponad 500 milionów ludzi na całym świecie to jest zły pomysł. I okazało się, że niestety ten hejt był przeogromny. Pamiętam to jak dziś. Ja oczywiście byłem zachwycony. Super dostać płytę za darmo, ale z drugiej strony nie wszystkim to się spodobało. I zauważcie, że nie było później następców przez kolejne 12 lat. Nikt nie wpadł na ten sam pomysł. Dlatego myślę, że panowie, szykując się do wydania swojej nowej płyty, co nastąpi już 13 listopada, przy okazji płyty Carnaval de Luz, raczej drugi raz tego błędu nie popełnią. Ale może wydadzą jeszcze płytę oczywiście z niewydanymi utworami, natomiast my nie będziemy musieli na pewno na to czekać kilka miesięcy, tylko raczej kilka lat. Panowie lubią taki raczej dłuższy proces wydawniczy, chociaż ostatnie miesiące pokazują, że no byli płodni, jeśli chodzi o różne społeczne sprawy. Natomiast muzycznie po 9 latach wracają z takimi dźwiękami. To ich nowe Silencio w Esce Rock.

0: Skarok Radar.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to Enjoy the Silence, to Depeche Mode, Westerok. Oj, będziemy się cieszyć już za kilka dni przy okazji 22 urodzin Eskirok, ale raczej cisza to nam towarzyszyć nie będzie.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Będzie nam towarzyszyć na pewno zespół Happyset, będziemy my, będziecie wy, będzie chyba także, mam wrażenie, że Łukasz.
2: No witam, witam. W sprawie tych zaproszeń do progresji, lista się wam zapełnia bardzo szybko, zaproszonych tam, ale zapomnieliście o najważniejszym człowieku, tak, którym bardzo chętnie zostanę ja. Pomimo 40 lat, ciągle na imprezach, ja ostatni wychodzę i gaszę światło. A taki ktoś będzie wam potrzebny na pewno. Pozdrawiam.
0: No panie Łukaszu, ja nie wiem nic na temat tego, żeby progresja szukała jakiegoś elektryka. Natomiast to jest wszystko w gestii prezesa. Mogę spróbować pośredniczyć. Natomiast no, pan przyjdzie z tym miernikiem tego 22 i pan będzie gasić później te światła. Jakby coś, jakby za bardzo radziło, to pamiętajcie, kogo wołać. Łukasza najlepiej.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
4: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult, powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia. Gdy nie ma dzieci. Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
7: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
8: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Reklama.

A skoro już dzisiaj tak zahaczamy o ten legendarny zespół, to pomyślałem, że trzeba wspomnieć o tym, że ta twórczość Joe Strummera jeszcze sprzed The Clash została zebrana i zostanie wydana w nowym pudełkowym wydawnictwie The 100 Years i ten zestaw trafi już do sklepów 20 listopada. To będzie dużo utworów z tej właściwie ery z 1974 do 1976. Czekamy, drodzy Państwo, na ten zestaw, szczególnie wszyscy ci, którzy uwielbiają dźwięki od pana Joe Strummera. My muzycznie zmienimy nieco klimat na bardziej łódzki za sprawą Martin i Police. To ich Melinda.

0: I to tak w nawiązaniu do tej rozmowy sprzed godziny z Mirosławem, który wygrał podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock, który opowiadał o tym, jak jego najmłodsza 16-letnia córka zabrała go na koncert Youngblooda do Warszawy. Jak napisał, był sceptyczny, ale po koncercie zrozumiał, dlaczego Ozzy, Aerosmith byli tak blisko tego wyjątkowego artysty. My po 20 także będziemy rozdawać kolejne zaproszenia na 22 urodziny Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W telewizji to trzeba mówić, że biomet niekorzystny, aura niesprzyjająca.
3: A nie, że słuchajcie, skiepściło się.
2: No, tak jest.
3: Jakby to, tak to cię łatwo cię do śniadaniówki nie wezmą.
2: Nasz towarzysz, że wierny interlokutor, Michał,
4: towazys,
2: co u ciebie?
4: Towazys. Kto jest jeszcze raz? Towazys?
2: Widzisz, jak ten duży palec środkowy urósł? Dzisiaj wolne wnioski, więc każdy może w każdej sprawie. Państwo nie wiecie, co się dzieje na poza anteniu, więc zdradzam, Asia oszalała i zaczęła mi mówić o numerologii.
3: No ale bo jakoś tak wyszło, bo słuchajcie, jutro jest fajna data, jutro jest 10-10-10, a bo w numerologii się sumuje. No i ja wyliczam, Wojtko, wiesz, że jest czwórką.
2: A, ty jesteś czarownicą.
5: Co się robi z czarownicami? Spalić ją!
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
9: Poleca Eska Rock.
10: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
16: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
9: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
8: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
10: Reklama.
11: SK Rock Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Journey, a wyglądało to dość groźnie. Głos zabierze dzisiaj także Tom York w kontekście Radiohead. Powiemy także o zmianach w Judas Priest. SK Rock. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy tego wielkiego nieobecnego. Panie i panowie, to Chester... To Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

No to nie brzmi jak dobre wieści a propos tego, co wydarzyło się wczoraj w Tulsie w Oklahomie na koncercie właśnie tego zespołu, zespołu Journey. Prawie wczoraj musieli przerwać swój koncert po zaledwie dwóch utworach. Wtedy na scenę wyszedł Jonathan Cain, klawiszowiec i gitarzysta zespołu, który przekazał informację na temat perkusisty kapeli, mówiąc: zobaczymy, co będzie dalej. To niefortunna sytuacja, jak powiedział, bardzo nam przykro, i dodał: nie martwcie się i módlcie się za Dina. Wszyscy dziękuję. Jak ktoś, drodzy Państwo, po przerwanym nagle koncercie mówi, żeby modlić się za perkusistę, no to brzmi to po prostu przerażająco. Próbowałem dowiedzieć się, co później działo się w szpitalu, bo bardzo szybko Dean został przewieziony do szpitala, ale nie ma kompletnie żadnych informacji wokół zespołu Journey, takich, które byłyby potwierdzone przynajmniej od jakiegokolwiek bliskiego współpracownika zespołu Journey. No nie brzmi to jak strachy na lachy. Ale do tematu Journey jeszcze na pewno będziemy wracać pewnie... poniedziałek będzie wiadomo nieco więcej. A już teraz wielka oda do wyjątkowej miejscowości.

Kiedy dzisiaj czytałem słowa Toma Yorka, nie sądziłem, że aż tyle go kosztuje powrót zespołu Radiohead. Powiedział, że po trasie Radiohead, mimo że w jej trakcie naprawdę świetnie się bawił, kompletnie się załamał. Mówi, że mocno ucierpiało jego pewność siebie. Mówi, potrzebowałem kilku miesięcy, żeby dojść właśnie do siebie. Dopiero kiedy 2 miesiące później znów zacząłem pracować nad własnym albumem, pomyślałem, okej, już jest dobrze, wszystko ze mną w porządku. Po prostu, jak mówi, mam z tym wszystko im bardzo dziwną relację i przyzwyczaiłem się już do tego. Ale niesamowite jest to, jak zaczął opowiadać przed tym pierwszym koncertem, przed pierwszym wieczorem w Madrycie, jak właściwie cały zespół był przerażony. Właściwie sam Tom York podkreślał, że chciał wybuchnąć płaczem, a nie zagrali jeszcze wtedy ani jednej nuty. I przez tak długi czas nie miał do czynienia z czymś takim, a potem musiał przejść przez sam

środek tego całego wyjątkowego miejsca, czyli tej hali w Madrycie. Nie sądziłem, że aż tak mocno wpływa to wszystko na niego. Dlatego zastanawiam się, czy kolejne zaplanowane koncerty zespołu Radiohead to jest w ogóle dobry pomysł. No, uderzyło mnie to dzisiaj jakoś tak bardzo wyjątkowo. Bardzo wyjątkowa szykuje się płyta Nickelback. To przed nami.

0: To My Favorite Game, czyli granie dobrego rocka. Gdyby zapytać o ulubioną grę Radosława, coś czuję, że padłoby jedno słowo. Słowo transport. Ale co ja tam wiem?
1: Rocktoberfest 2026.
0: Niech lepiej on więcej opowie. Drodzy Państwo, oto Radosław.
2: W tym roku mój 8-letni syn jeździ ze mną po Polsce, bo pracuje w transporcie. No i słuchaliśmy tak eski rock. No i po jakimś czasie już tak wchłonął tą muzykę, że zaskoczył mnie, gdy zaczęła lecieć piosenka Spaceman Babylon Zoo. On zaczął śpiewać.
0: Panie Radosławie, w takim razie proszę już powoli uczyć swoją latorośl także utworów zespołu Happy Set czy zespołu Cztery Szmery. To są gwiazdy, które 22 października pojawią się w klubie Progresja na 22 urodzinach Eski Rock, czyli tam, gdzie pan, panie Radosławie, także się teraz pojawi.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja, reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

I tak jak w tym tygodniu zszokowały nas słowa Briana Maya, który na początku mówił, że to koniec zespołu Queen, jeśli chodzi o ich działalność koncertową, a później bardzo szybko zaczął się wycofywać z tych słów rakiem, mówiąc, że tak naprawdę to media źle zrozumiały jego intencje. I tutaj szybko nastąpiło sprostowanie, natomiast w przypadku Judas Priest dzisiaj nie nastąpi żadne sprostowanie. Taka jest rzeczywistość. Rzeczywistość taka, że Ian Hill odchodzi z Judas Priest po 57 latach. Wiemy, że zastąpi go muzyk Uriah Heep, natomiast sam zainteresowany Ian mówi, że tak naprawdę musiał podjąć taką decyzję z powodu zaawansowanego zapalenia stawów oraz problemu z lewym barkiem. To powoduje, że nie jest w stanie zagwarantować, że będzie mógł występować na pełnych koncertach, dlatego podjął taką decyzję. To koniec pewnej ery dla tego historycznego zespołu. To Breaking the Law.

0: I tymi amerykańskimi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale tych dźwięków więcej przygotował dla Was po 21 Łukasz, który będzie zaglądać do tego wielkiego muzycznego podwójnego powrotu zespołu Aerosmith. Więcej już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i polecam się także jutro po 14. Z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
2: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba, okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock. Reklama. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: know how to spell Aerosmith?
1: It's and friends, Ross. Aerosmith and friends.
0: That looks great. Don't you miss performing?
1: Of all the things I ever missed, I miss my mind the most.
2: Takim oto dialogiem Stevena Tylera z legendarnym fotografem gwiazd rocka Rossem Halfinem przywitała fanów grupy Aerosmith środa. Wszystko to w ramach zapowiedzi dwóch koncertów, których szczegóły ujawniono już kolejnego dnia, czyli wczoraj, a te koncerty będą odbywać się w Kalifornii w Hollywood Bowl 29 października i 1 listopada. Całość pod hasłem California Dream On, czyli Aerosmith and Friends. No jeżeli chodzi o tych Friends, to na liście wykonawców same tuzy świata rocka i nie tylko. The Black Crowes, Run DMC, Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Dave McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell z Alice in Chains, Marcus King, Mike Innes również z Alice in Chains, Nuno Betancourt z Extreme, Pat Monahan z Train, Sammy Hagar / Steve Stevens, Sally Ernaz Godsmacka, Tom Morello, Adam Wakeman, Audley Fred, Don Was i Kenny Arnoff. A to podobno nie wszyscy, bo na stronie grupy Aerosmith stoi: dodatkowi legendarni artyści, specjalni goście i występy niespodzianki będą jeszcze ogłaszane. Także proszę Państwa, dziś droga 66 upłynie nam na przeglądzie tych artystów, którzy mają towarzyszyć grupie Aerosmith na tych dwóch jedynych w swoim rodzaju koncertach. Zaczęliśmy od Aerosmith, Fly Away From Here. No to teraz jeszcze jedno Aerosmith. Te koncerty, jak już wspomniałem, odbywają się pod hasłem California Dream On. No to słuchamy Dream On w drodze 66. Łukasz Ciułowski, dobry wieczór.

z Los Angeles, gdzie już niebawem zagra bostoński zespół Aerosmith razem z przyjaciółmi, przenieśliśmy się na chwilkę do Chattanoogi w stanie Tennessee. To tam w Tivoli Theater w 2012 roku koncert zagrał Eric Church. Zapis tego koncertu pojawił się na płycie Caught in the Act z roku 2013. A sam Eric Church, który będzie jednym z gości koncertów California Dream On grupy Aerosmith, to jest absolutna gwiazda amerykańskiej muzyki country. Oprócz tego, że jest piosenkarzem, że jest songwriterem, to również jest mniejszościowym właścicielem amerykańskiej drużyny NBA Charlotte Hornets. W ogóle o panu Eriku to musimy sobie jakoś niebawem zrobić cały odcinek, drogi 66, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. Wysłuchaliśmy Smoke a Little Smoke z maleńkim hołdem dla grupy Black Sabbath, czyli z wtrętem ze Sweet Leaf. No to teraz będzie jeszcze jeden kawałek z płyty Caught in the Act z 2013 roku Erica Churcha. Kawałek, którym płyta się kończy, to jest numer zatytułowany Springsteen. W tym numerze za to znajdziemy cytat z numeru Born to Run, The Bossa. Eric Church w drodze 66.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tuż za podium, czyli na czwartym miejscu, plasował się Wrocław Główny. To jest naprawdę fajne, jest się czym chwalić.
2: Ale słuchaj, ja potwierdzam, jako osoba, która mieszkała we Wrocławiu, Wrocław to świetny dworzec. Mają biblioteczkę, możesz iść poczytać książkę.
1: Ale czad.
2: Jak na przykład twój pociąg się spóźnia, nie możesz się na niego doczekać. No. Ale mają też kapliczkę, dla tych, którzy się nie doczekali. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, więc państwo zostawiacie listy głosowe. Kolejne pytania, Asia, do ciebie.
3: Dlaczego tablet może mieć depresję?
2: No, dlaczego? No,
3: bo nie ma oparcia.
2: A, widzisz.
1: Boże, biedny taki taboret.
2: A wiesz, dlaczego betonowi jest smutno? Bo go wylali.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Reklama. Droga 66 w SC Rock.

Heaven Beside You. To single promujący trzeci krążek grupy Alice in Chains, zatytułowany Alice in Chains. To był rok 1996. Dlaczego Alice in Chains pojawia się w dzisiejszym odcinku? Ano dlatego, że dwóch członków tego zespołu z Seattle pojawi się na koncertach California Dream On, czyli Aerosmith and Friends, a będą to Jerry Cantrell, czyli gitarzysta i współzałożyciel Alice in Chains, i Mike Inez, czyli basista. Jerry Cantrell to jest postać absolutnie kultowa, która oprócz Alice in Chains współpracowała z takimi tuzami jak chociażby Ozzy Osbourne, współpracował także z Damage Plan, Danzig, Deftones, Glennem Hughesem, Gaftmule, Heart, Metal Church czy Metallicą. Mike Inez natomiast to absolutnie legendarny basista grupy Alice in Chains, który również na początku swojej kariery grał w zespole Ozzy'ego Osbourne'a, a potem współpracował m.in. z Black Label Society, Heart, Motorhead czy Slashem. No to jeszcze jeden kawałek grupy Alice in Chains, tym razem pochodzący z drugiego albumu tego zespołu, z albumu Dirt z roku 1992, mój ukochany Rooster.

Byliśmy w Los Angeles, byliśmy w Tennessee, byliśmy w Seattle, w stanie Washington. No to pora wrócić tam, gdzie wszystko się rozpoczęło, czyli do Bostonu w stanie Massachusetts. Bo stamtąd oryginalnie pochodzi grupa Aerosmith. Stamtąd również pochodzi Sally Erna, gość, którego na pewno Państwo kojarzą chociażby z występów z grupą Godsmack i z tego przeogromnego szoku i zdziwienia, jakiego nabawił się w tym roku podczas naszego najpiękniejszego festiwalu na świecie, czyli Poland Rocka. Zagraliśmy sobie numer Broken Road z jego jednej z dwóch solowych płyt, z płyty Avalon z 2010 roku, a teraz mam dla Państwa płytę o 6 lat młodszą. Krążek nosi tytuł Hometown Life i moim zdaniem ten kawałek, który teraz dla Państwa zagram, jest absolutnie najlepszym kawałkiem na całym krążku. Miałem przyjemność być na koncercie w Łodzi, w łódzkiej wytwórni Sally'ego Erny, kiedy był promować ten swój solowy materiał. Wysłuchałem wszystkich kawałków i na żywo ten numer miażdży jeszcze bardziej niż w wersji studyjnej. Odpalamy. Sally Erna i numer zatytułowany Turn It Up.

Dziś w Środę 66, proszę Państwa, przyglądamy się gościom, którzy mają wystąpić w ramach koncertów California Dream On, zapowiedzianych przez grupę Aerosmith. Te koncerty już 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Bilety już niedługo mają trafić do sprzedaży, ale coś mi się wydaje, że dostać je będzie bardzo ciężko. A poza tym to pewnie nie będzie tania zabawa. Pozostaje nam tylko liczyć na to, że te koncerty będą oczywiście sfilmowane i że zapis tych koncertów będzie można za czas jakiś gdzieś obejrzeć albo chociażby usłyszeć. Ostatni z zespołów, które dziś przygotowałem, to zespół, w którym gra Nuno Bettencourt, czyli gitarzysta grupy Extreme. Extreme, no to od razu kojarzy nam się pewnie More Than Words z 1990 roku. Ja postanowiłem pójść dzisiaj zupełnie innym tropem i sięgnąłem po płytę Six z roku 2023. Wysłuchaliśmy numeru Save Me, jeszcze jeden kawałek na dobranoc przed nami. Ja wiem, że nie udało mi się zagrać wszystkich artystów, którzy podczas tych dwóch koncertów mają się pojawić. Prawdopodobnie ta lista jeszcze będzie się wydłużać, więc kto wie, może bliżej terminu zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek poświęcony tym artystom, którzy dziś się nie zmieścili, a 29 października i 1 listopada zagrają w Hollywood Bowl w ramach koncertu Aerosmith and Friends. Zanim odpalę ostatni kawałek grupy Extreme przygotowany na dzisiaj, to jeszcze tylko chciałem przypomnieć, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@sk.pl. No i oczywiście, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na sk.pl w zakładce podcasty. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, a na dobranoc numer Here's to the Losers z płyty Six grupy Extreme.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Autopromocja. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
4: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, czas zaczynać drogowskazy. Witam i zapraszam. Manipulacja to takie nieetyczne oddziaływanie mające na celu kontrolowanie zachowań innych ludzi bez użycia siły. Manipulator wykorzystuje podstęp, zataja informacje i działa w sposób przemyślany, aby zmusić swoją ofiarę do działań wbrew jej woli. Z manipulacją stykamy się właściwie niemal codziennie, choć nie zawsze nawet jesteśmy tego świadomi, co jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczne, bo wówczas trudniej jest nam się przed tym po prostu bronić. A jest to wykonalne całkiem. I o tym dziś w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej, Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, to jej tytuł. Witam Ciebie, Alicjo, serdecznie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle manipulujemy innymi ludźmi? Do czego jest nam to w ogóle potrzebne?
2: No dlatego manipulujemy, bo chcemy wpłynąć na zachowania innych ludzi. A dlaczego? No dlatego, żeby osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Żeby ktoś na coś się zgodził, coś dla nas coś zrobił, nie wiem, zmienił zdanie, został w relacji, bo nam tak bardzo na tym zależy, żeby nie odszedł, kupił określony produkt, ustąpił w konflikcie, zrobił tak, jak my chcemy, żeby zrobił, żeby podjął taką decyzję, jak my byśmy chcieli, żeby podjął taką decyzję, która dla nas będzie dobra i która dla nas będzie korzystna. Jednym słowem, manipulujemy po to, żeby uzyskać to, czego chcemy. I robimy to każdego dnia.
1: Mhm. A czy może być manipulacja dobra i zła? Czy można na przykład manipulować w tak zwanej dobrej wierze, żeby komuś pomóc? Poproszę takie krótkie przykłady złej i dobrej manipulacji.
2: Wiesz, to nie ma złej i dobrej manipulacji, bo manipulacja sama w sobie z definicji jest nastawiona na uzyskanie tego, czego ja chcę, kosztem drugiej osoby. Natomiast możemy mówić o manipulacji związanej ze złymi, jak i dobrymi intencjami. Aczkolwiek tu też bym trochę się starała być ostrożna, no bo oczywiście mówimy, no robię to dla twojego dobra, jednak to też jest manipulacja. Mhm. Wiadomo, że tutaj próbujemy wpłynąć na tego drugiego człowieka. Natomiast no, zła manipulacja, taki przykład takiej złej manipulacji, no to jest na przykład w związku, kiedy partner mówi, no jeżeli ty mnie naprawdę kochasz, to zrobisz to dla mnie przecież, prawda? Wiadomo, tak? Może być też w dobrej wierze, taka manipulacja, kiedy my chcemy kogoś do czegoś zmotywować. I tu jest takim dobrym przykładem, jest na przykład powiedzenie do dziecka, wiesz co, Jasiek, ja jestem bardzo ciekawa, czy uda ci się posprzątać ten pokój w 10 minut, bo jakoś w to nie wierzę. No i oczywiście ten Jasiek może spróbować posprzątać, mamy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Albo w sytuacji, kiedy mamy rodzica starszego, który no, ma problemy, nie wiem, z chodzeniem, ze zdrowiem i bardzo nam zależy na tym, żeby ten rodzic jednak korzystał ze świeżego powietrza. Możemy powiedzieć, wiesz co, tato, mam teraz ochotę na taki krótki spacer. Wiesz, ja potrzebuję tego ruchu, może byś ze mną poszedł. No to wtedy rzeczywiście możemy mówić o takiej manipulacji, która ma na celu dobro tego drugiego człowieka, a nie tylko naszą korzyść. I w takim układzie no, możemy powiedzieć, że to jest no, dobry sposób, ale bym tutaj wtedy powiedziała wpływu na tą drugą osobę, a nie manipulacja. Więc myślę sobie, że ważne jest to, czy ja mówię do tej drugiej osoby, rozmawiam z tą drugą osobą uczciwie i mówię uczciwie na przykład, czego ja chcę, czy pozostawiam jej rzeczywistą możliwość odmowy, czy też to, co ja robię, to robię przede wszystkim po to, żeby było mnie wygodnie.
1: Mhm. Manipulacje mogą stosować nawet autorytety, tak zwani eksperci, a mimo to im ufamy. Dlaczego? Piszesz o tym też w swojej nowej książce.
2: Wiesz co, bo autorytet jest jednym z najsilniejszych źródeł wpływu społecznego. I nie ma niczego złego w tym, że my ufamy autorytetom, bo po to one są użyteczne. My nie jesteśmy w stanie być prawnikiem, jednocześnie budowlańcem, lekarzem. No idziesz do lekarza, bo mu ufasz, prawda? Idziesz do prawnika, bo też mu ufasz. Chcesz kupić dom, idziesz do instytucji, która tymi domami handluje, bo chcesz taki dom kupić i wierzysz, że oni sprzedadzą ci coś dobrego. Zakładamy, że ta osoba ma wiedzę i doświadczenie.
1: Tak.
2: Których my nie mamy, no bo trudno, żebyśmy mieli. Problem natomiast jest, kiedy my z góry zawsze zakładamy, że jak ktoś jest ekspertem, to na pewno ma rację. I nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić nad takim doświadczeniem, eksperymentem, który był zrobiony w latach 60. na Yale, na Uniwersytecie Yale. Myślę, że on jest doskonale znany. Zrobiony przez Stanleya Milgrama, prawda? Który pokazywał, że ludzie pod wpływem autorytetu są w stanie robić krzywdę
1: innym,
2: innym osobom,
1: tak.
2: Prawda?

0: spośród 10 ekspertów poleca nam, mówi, że to jest dobre i my w ciemno temu ufamy. I żeby się przed tym bronić, no to przede wszystkim trzeba umieć się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście to jest taki autorytet, któremu można zaufać. Poszukać tej informacji, żeby po prostu nie zastępować swojego krytycznego myślenia takim podążaniem za tym, co słyszymy, że na pewno ktoś ma rację.
1: Reguła wzajemności, a manipulacja, a techniki manipulacyjnej. I jaki mamy tutaj związek?
0: Sama reguła wzajemności nie jest niczym złym. Jest to reguła, która pozwala nam budować relacje społeczne, zacieśniać te relacje, jest taką naturalną normą społeczną, tak? Jeżeli ktoś dla nas zrobił coś dobrego, pojawia się taka naturalna potrzeba, żeby się odwdzięczyć. Natomiast w momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja. I taka manipulacja w sprzedaży, no to są te wszystkie darmowe, małe próbki. No ale to co, nie kupi pani tego jednego pudełeczka, czy tej jednej puszki, czy tego jednego serka? W relacjach znowuż, no często prawda jest tak, że my coś zrobiliśmy dla cioci, albo ciocia coś małego dla nas. No i wtedy musimy się odwdzięczyć. Jak to nie odwdzięczysz się ciotce, babci, mamie, tacie? No przecież ja tyle dla ciebie robię, prawda? A ty teraz nawet nie masz dla mnie 5 minut, żeby ze mną porozmawiać. To jest tak, że kiedy my czasami na przykład w tej regule wzajemności zgodzimy się na jakąś małą prośbę, no to ten ktoś potem jeszcze bardziej będzie naciskał, prawda? No dobrze, no coś takiego małego zrobiłaś, no to może zrób jeszcze coś. Ale jest jeszcze bardziej taka podstępna ta reguła, kiedy ktoś mówi, wiesz co, czy mógłbyś przez weekend zająć się moimi psami, bo ja wyjeżdżam. No wiesz, no nie za bardzo mogę przez weekend. No to słuchaj chociaż te 2 godzinki, nie? No i wtedy co się pojawia? No dobra, no nie będę przez cały weekend siedział z tymi psami, no ale te 2 godziny, no to w sumie to ja się mogę zgodzić. I już ulegamy tej prośbie, chociaż my tak za bardzo nie chcemy siedzieć z tymi psami, bo wolelibyśmy zrobić coś innego. Jest taki mechanizm, on zrezygnował ze swojej wielkiej prośby, tak? W związku z tym ja też powinienem dać jakieś ustępstwo. W związku z czym pamiętajmy, że wdzięczność nie jest długiem. My możemy być wdzięczni, ale nie musimy za to od razu płacić, za to, że ktoś jest dla nas miły. Jak się bronić? Patrzmy, co jest wdzięcznością, a co jest zobowiązaniem. Bo to nie jest to samo.
1: To nie jest to samo, tak.
0: Można powiedzieć, słuchaj, dziękuję. Ja bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale nie mogę się z tobą zgodzić w tej i w tej kwestii. Albo na to, o co teraz mnie prosisz, no nie jestem w stanie się zgodzić. Mogę zrobić dla ciebie coś innego. Zauważanie też, nasze ciało jest bardzo takie jak papierek lakmusowy, zauważanie momentu, w którym my czujemy tą presję, że jest mi z tym niewygodnie, że ja nie chcę tego zrobić, no ale tak jakoś głupio odmówić, no bo on wcześniej przecież coś tam dla mnie zrobił, nie? Warto też, jak czujemy coś takiego, sobie powiedzieć, zaraz, jest mi niewygodnie, to może ja się najpierw zastanowię, czy ja mogę to zrobić i powiedzieć, wiesz co, zastanowię się, dam ci odpowiedź, nie wiem, za 5 minut, za 10 minut, jutro, tak? Bo nie chcę podejmować decyzji teraz, a potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie wygodne i czy mnie jest z tym dobrze, nie? Jeszcze jedna ważna sprawa. Proporcje. Zaprasza cię ktoś, Michał, na kawę, a potem mówi, wiesz co, ja to potrzebuję, żebyś ty napisał mi taki długi raport na jakiś temat. I Michał sobie mówi, no tak, no wypiłem tą kawę, zaprosił mnie na tą kawę, no wypadałoby mu napisać ten raport. No nie. Prawda? Nie zawsze to jest symetryczne i nie musi być symetryczne. Też takie nauczenie się, że my nie musimy automatycznie spłacać wszystkich długów. Jeżeli ktoś jest dla nas miły, chce nam pomóc, to znaczy, że jest miły, chce nam pomóc. Super, że mamy takich ludzi wokół siebie, ale to z góry nie oznacza, że ja zaraz muszę w jakikolwiek sposób tej drugiej osobie to oddać. I jeszcze, jeśli mogę, asertywna odmowa, bez nadmiernego tłumaczenia. Idzie ktoś do ciebie z próbką, nie, dziękuję, ale może pani jednak spróbuje, nie, dziękuję. I nie trzeba tu za dużo gadać.
1: Aha, urok osobisty i jego znaczenie w wywieraniu wpływu. Bardzo ciekawy temat. 178 strona twojej nowej książki. Osoby ładne, energiczne, uśmiechnięte, sympatyczne, mają większą łatwość manipulowania innymi. Jeśli tak, to

0: Dlaczego tak się dzieje?
1: Wiesz co, bo my lubimy ludzi sympatycznych, tak? Ale co to znaczy ta sympatia? Ta sympatia to oznacza to, że ktoś się do nas uśmiecha, że jest ciepły, energiczny, dał nam zainteresowanie. Ludzie, którzy są do nas podobni, mają podobne zainteresowania. O, to ja to rozumiem, nie? On jest taki sam jak ja. Dobrze się czujemy w obecności takich ludzi. Wolimy ludzi życzliwych niż nieżyczliwych, tak? Często też jest właśnie kwestia tego efektu halo, czyli jedna jakaś pozytywna cecha, którą widzimy w tym drugim człowieku, powoduje, że już on jest na pewno idealną osobą, tak? Kompetentną, inteligentną, godną zaufania. No już w ogóle wszystkie ma te cechy, zresztą były też robione na ten temat w psychologii badania. Natomiast to również nie mówię, że ludzie nie są sympatyczni, no bo ludzie są tacy. Znowuż, jeżeli wykorzystujemy te nasze atrybuty po to, żeby kogoś wykorzystać, coś uzyskać, to wtedy to jest manipulacja. Nie? No bo wyobraź sobie, że masz dwóch sprzedawców, nie wiem, tych przysłowiowych marchewek. No i jeden stoi za kontuarem i waży i sprzedaje te marchewki. A drugi mówi, dzień dobry, panie Michale, co tam u pana dzisiaj słychać? Jak pan dzień dzisiaj rozpoczął, prawda? I już czujemy, że jest sympatycznie, więc te marchewki, jakie by nie były, po prostu kupimy od niego, bo czujemy z nim
0: same
1: pewną...
0: Same wchodzą nam do torebki.
1: Dokładnie, tak. Czujemy z nim dobrą relację, tak? W związku z czym, no, bądźmy tutaj też bardzo, bardzo mocno czujni.
0: Techniki manipulacyjne w mediach społecznościowych, o, szeroki temat. Nie wyczerpiemy go, ale chociaż go tak naznaczmy troszeczkę, zaznaczmy. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak są tam właśnie w social mediach powszechne, prawda? Czy można jakoś je rozpoznać?
1: Oj, zdecydowanie. No wszystkie te techniki, o których tutaj teraz mówię, one są widoczne w mediach społecznościowych i to jest bardzo takie środowisko, które sprzyja wywieraniu wpływu. No chociażby społeczny dowód słuszności. Na tej podstawie oceniamy wiarygodność osoby, produktu, informacji. No wszyscy to lubią, jest, nie wiem, 1000 lajków, to znaczy, że to jest wartościowe, że to jest dobre, tak? No ale popularność nie jest dowodem ani prawdziwości, ani jakości. Ten silny mechanizm autorytetu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, tak? Ten influencer, wszyscy go znają, ten lekarz, który się wypowiada, nie wiem, psycholog, trener, ekspert, który rekomenduje określony produkt. Ba, to nawet nie musi być ekspert tego produktu, ale wystarczy, że będzie to znana powszechnie osoba. Ktoś, nie wiem, jakiś piosenkarz znany wszystkim i czy piosenkarka i ona czy on reklamują jakiś produkt. Aha, to musi być dobre, prawda? Buduje się wtedy też z takimi influencerami swojego rodzaju taka relacja, można powiedzieć, paraspołeczna. No ja ją znam, nie? Ja ją znam. To jest taka jednostronna więź. Ta jednostronna więź też zwiększa podatność na rekomendacje. Oczywiście ta reguła niedostępności. Za chwilę znikną te produkty, tak? To tylko dzisiaj masz taką okazję. Presja czasu, za 5 minut już nie dostaniesz. Szeroko i wszędzie pojawiające się FOMO, czyli lęk przed tym, żeby właśnie, że coś ominę, że ja tego nie zobaczę, że mnie tam nie będzie, więc ja tam muszę kliknąć, ja muszę kupić ten bilet, ja muszę kupić ten produkt, ja go muszę mieć, bo wszyscy go mają. Ja nie chcę być wyautowany czy wyautowana tylko dlatego, że coś mnie ominęło. Poza tym boty wszelkiego rodzaju i ta personalizacja przekazu, tak? W zależności od tego, na co klikasz, te boty wiedzą, że się tym interesujesz i dostajesz jeszcze więcej podobnych reklam z danego obszaru. Poza tym te wszystkie reklamy wywołują w nas bardzo silne emocje. Różnego rodzaju. Od oburzenia, przez strach, złość, zachwyt, prawda? Jak tylko czujemy, coś nas porusza, to szybko klikamy, wrzucamy dalej, komentujemy, udostępniamy, w ogóle nie myśląc, skąd to się wzięło i dlaczego się wzięło i czy to jest prawdziwe. Wszyscy jesteśmy podatni na te mechanizmy. Nie ma takich osób, które nie są podatne, bo każdy no, jest po prostu człowiekiem. Więc pamiętajmy, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie to jest ta pauza. Zatrzymaj się, zanim zdecydujesz, zatrzymaj się.
0: Mhm. Tak? Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją panów Markowskiego i Pawelca, manipulacja to, będę teraz cytował, świadome, nieuczciwe sterowanie poglądami lub działaniami ludzi, którzy realizują cele wcześniej im obce i niepotrzebne, jednak zgodnie z wolą manipulanta. Mhm. Z manipulacją możemy mieć do czynienia codziennie i są sposoby, żeby się przed nimi chronić i dziś o tym w programie na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, którą mamy na studyjnym stole. Michał Poklękowski do rozmowy z Alicją wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Temat manipulacji, manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji i też emocji. W życiu codziennym, zawodowym, zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy. Czym jest manipulacja? Jakie są najczęściej stosowane techniki i co najważniejsze, jak możemy się przed nią bronić? O tym w tej edycji drogowskazów w roli ekspertki cały czas jest Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej, która nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Lubimy tych, którzy są do nas podobni, prawda, na wielu poziomach. Czy korzystając z tego mechanizmu, tego schematu, łatwiej jest nam zostać zmanipulowanym przez takie właśnie osoby, osoby podobne do nas?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że podobieństwo wyzwala w nas lubienie. No bo skoro jest taki jak ja, no to co, nie będę siebie lubił? Więc pojawia się lubienie, pojawia się sympatia, rośnie zaufanie, a kiedy my komuś ufamy, no to łatwiej jest nas do czegoś przekonać. Nawet jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, czy to, co ta osoba nam proponuje, to to zaufanie powoduje, że skoro taka osoba nam to proponuje, to znaczy, że ona wie i ja już nie muszę się za bardzo nad tym zastanawiać i daje się wkręcać. Wystarczy czasami drobny wspólny element, kiedy rozmawiamy z przedstawicielem, nie wiem, ubezpieczeń albo, nie wiem, kredytowym, kimkolwiek. I w trakcie tak zwanego tetatemy słyszymy, wie pan co, no ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Wie pan co, ja to doskonale rozumiem, bo u mnie się też takie rzeczy wydarzały, więc czujemy wtedy z taką osobą więź. W związku z czym tak, jest bardzo łatwo nami w takim układzie manipulować.
1: A jak się bronić przed manipulacją opartą na zaangażowaniu i na spójności? Piszesz o tym na 162 stronie twojej nowej książki, Alicjo. Poproszę chociaż taki krótką podpowiedź, tak? A szczegóły nasze słuchaczki i słuchacze drogowskazów znajdą w 5 rozdziale twojej książki.
2: Wiesz co, zaangażowanie i spójność to są takie techniki, które uderzają bardzo mocno w nas. My chcemy być spójni sami ze sobą. Jeżeli my podejmujemy już jakąś decyzję, a potem się okazuje, że ta decyzja nie do końca była dobra, to my się z tym źle czujemy. My chcemy być konsekwentni, my chcemy być kongruentni, my chcemy być spójni, tak? Więc kiedy już coś zadeklarujemy albo zrobimy pierwszy krok, to dalej nam się pojawia ta chęć bycia konsekwentnym. W związku z czym najpierw, jak my się zgodzimy na jakąś małą rzecz, a później pojawią się coraz większe oczekiwania, czyli ta technika stopy w drzwiach,
1: tak, tak.
2: No to my po prostu płyniemy. Nie? Pamiętam, jak kupowałam samochód i pan mi najpierw zaproponował dywaniki. Tam, nie wiem, wtedy za 40 zł. No to niedużo, nie? A potem się okazało, to może jeszcze to, to może jeszcze tamto, to może jeszcze tu zupgrade'ujemy, czy gdzieś tam zupgrade'ujemy. No i okazywało się ostatecznie, że ten samochód kosztuje troszeczkę jednak więcej niż na początku zakładałam. Jak się bronić? Przede wszystkim dawać sobie prawo do zmiany zdania. Już nawet jak popłyniemy, to powiedzieć, wie pan co, no może i ja przed chwileczką z panem ustaliłam, że tu zrobimy upgrade i tam zrobimy upgrade, ale ja jednak wezmę tylko te dywaniki. Mamy do tego pełne prawo.
1: Łatwiej nami manipulować, Alicjo, kiedy się boimy, prawda? Dlaczego? Dlaczego manipulacja poprzez wzbudzanie strachu, lęku naszego jest tak potężnym i skutecznym narzędziem, techniką?
2: Dlatego, że strach dotyka naszej podstawowej potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy my czujemy zagrożenie, nasz organizm się mobilizuje do działania. Uwaga koncentruje się na tym niebezpieczeństwie, a my zaczynamy szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić i odzyskać poczucie równowagi i tego bezpieczeństwa. Dlatego strach jest tak silny. To są takie komunikaty typu, jeżeli tego nie zrobisz, to stanie się coś złego. Albo jeżeli zrobisz, to wtedy dopiero będziesz bezpieczny. Żywienie nas reklamami, które wzbudzają w nas strach, czy komunikatami, które mówią, że za chwilę stanie się jakaś tragedia, bardzo mocno w nas uderzają. bo to jest ta podstawa podstaw. My chcemy być bezpieczni. I strach może dotyczyć nie tylko fizycznego zagrożenia, ale może dotyczyć też odrzucenia. Na przykład, jeżeli tego dla mnie nie zrobisz, no to ja odejdę. Może być związany z utratą pieniędzy. Jeżeli nie zainwestujesz w swoje zdrowie i nie wiem, nie wykupisz tego ubezpieczenia, no to na starość będzie z tobą źle, nie? Więc naprawdę my chcemy się czuć bezpieczni, chcemy czuć się zaopiekowani i lęk bardzo mocno nam zawęża uwagę, utrudnia spokojne rozważenie wszystkich możliwości i zaczyna się takie myślenie, to co ja mam zrobić, żeby tego uniknąć, żeby nie stało się to, co w mojej głowie urasta do ogromnej katastrofy.
1: A jacy ludzie są szczególnie podatni na manipulację, a jacy na nią bardziej może odporni? Tak, od czego to może zależeć, ta różnica od typu osobowości, życiowych doświadczeń?
2: Wiesz co, z każdym można manipulować, ale tak, jest kwestia na pewno życiowych doświadczeń, jest kwestia tego, w jakiej rodzinie dorastaliśmy, jakie mamy schematy. Jedne osoby mogą oczywiście być bardziej podatne. Myślę, że wśród osób bardziej podatnych na manipulacje, to będą takie osoby, które mają ogromną potrzebę aprobaty. Takie osoby, które bardzo boją się odrzucenia, które mają trudność z odmawianiem czy ze stawianiem granic, właśnie dlatego, że nie potrafią tego robić, bo doświadczały jakichś negatywnych skutków. Osoby, które mają niskie zaufanie do własnego osądu, co powinny zrobić. No bo jak zrobią i się okaże, że jest źle, to się okaże, że ze mną coś jest nie tak, więc wolę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Więc jeżeli ekspert mi coś mówi, to on na pewno ma rację. Wszelkie osoby, które boją się konfliktów, również są bardziej podatne na mobbing, które się nie czują silne, tylko czują się słabe. I to są osoby, które w dzieciństwie nauczyły się w taki sposób funkcjonować właśnie po to, żeby zachować bliskość, że poprzez dostosowywanie się do innych ja mogę być zauważony czy zauważona, ja mogę być kochany, że to w ogóle mówi o mojej wartości, że myślenie, żeby innym było dobrze, sprawia, że jestem dobrym człowiekiem, bo jeżeli ja nie zrobię tak, jak chce mój wujek albo moja ciocia. Dzisiaj usłyszałam od pacjentki, że musiała zawsze przytulać wszystkie ciotki i wszystkich wujków, nawet jeżeli nie chciała. Nawet jeżeli ten wujek był, no mówiąc kolokwialnie, oblechem, nie? Więc nie mogę odmówić. Łatwiej jest wtedy takimi osobami manipulować, bo im bardzo zależy na tym, żeby być dobrymi osobami, żeby inni o nich dobrze myśleli i każda taka manipulacja w postaci obrażenia się, nieodzywania się powoduje, że oni bardzo mocno cierpią.
1: A czy manipulatorem, Alicja, człowiek się rodzi? Czy zdolności manipulacyjne gromadzi poprzez życiowe doświadczenie, tak? Czy manipulacji można się nauczyć? Pewnie można, no, wyprzedzę tak twoją odpowiedź, tak?
2: Dokładnie.
1: I czy manipulować mogą nawet osoby, no nazwijmy je uczciwymi, tak? Często pytają o to internauty.
2: Jasne, że tak. Natomiast no, nikt nie rodzi się manipulatorem. My tego się uczymy właśnie w toku naszego życia, od tych naszych najbliższych. Jeżeli mama całe życie obrażała się, bo nie wiem, córka nie chciała zrobić tak, jak mama mówi, no to córka nauczyła się, że no nie może sprawiać przykrości innym ludziom, bo się będą od niej odwracać. Tak. I kiedy trafi, nie wiem, na takiego partnera, który też będzie mówił, no wiesz co, no ale no ja widzę dzisiaj, że ja się z tobą nie mogę dogadać, że to w ogóle z tobą coś jest dzisiaj nie tak, bo ja tu próbuję ci przedstawić swój punkt widzenia, a ty w ogóle go nie chcesz przyjąć, nie? No nie chcę, no bo mam inny punkt widzenia i chciałabym o tym porozmawiać. Więc dziecko po prostu w środowisku rodzinnym uczy się zależności między swoim zachowaniem, a reakcją otoczenia. I te strategie, no po prostu mogą się utrwalać. Więc jeżeli ktoś wyrastał w środowisku, w którym trudno było mówić wprost o potrzebach, emocjach, ale właśnie skuteczne było to obrażanie się, wzbudzanie poczucia winy, wycofywanie uczuć jako tej kary, prawda? Czy stawianie innych pod presją, bo tylko wtedy można było coś uzyskać, no to przenosi to później do swoich relacji w dorosłym życiu.
1: A co najmocniej dekoncentruje i też wyprowadza z równowagi osobę, która nami usiłuje manipulować?
2: No oczywiście to, że my się nie damy zmanipulować, czyli nie wchodzenie w przeciąganie liny, nie reagowanie tak, jak ta druga osoba się spodziewa. Wystarczy czasami spokojne, krótkie nie. zamiast tłumaczenia. Można powiedzieć, doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale tym razem się nie zgadzam, na przykład, tak? Kolejną rzeczą jest czas. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz. No ale musisz teraz zdecydować przecież, to jest ostatnia szansa, no poczekaj. Ja potrzebuję czasu. Nie podejmę decyzji teraz. Albo nazwanie tego, co się dzieje, bez agresji. Jeżeli mama mówi, no muszę ci się wygadać, a córka chce powiedzieć, no mamo, ale dzisiaj teraz nie mam czasu ciebie słuchać. Ty nigdy dla mnie nie masz czasu. Mamo, bardzo jest dla mnie ważne to, co się teraz z tobą dzieje. Rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że jest ci przykro. Powiedzieć, co się wydarzyło, czyli pokazać, odzwierciedlić, że cię słucham. Natomiast chętnie wrócę do tej rozmowy za 2 godziny. Mhm. Okej? Mhm. Więc ważne jest takie nietłumaczenie się. Czasami taka technika zdartej płyty, czyli powtarzania kilka razy tego krótkiego komunikatu. Rozumiem, że jesteś zły, ale nadal się na to nie zgadzam. Nie dostarczać tych reakcji, które są pożywką dla tej drugiej osoby, bo wtedy manipulacja działa. I manipulatorowi szczególnie trudno jest wpływać na człowieka, który rozpoznaje, co się dzieje, daje sobie czas, nie boi powiedzieć się nie, potrafi znieść to, że ta druga osoba może być z tego niezadowolona.
1: Manipulacja emocjonalna w relacjach, w związkach, szeroki temat, także poruszasz go, Alicja, w swojej książce. Poproszę o taki krótki przykład, żeby słuchaczki i słuchacze drogowskazów mieli jasność, jak taka manipulacja emocjonalna w relacji wygląda.
2: Manipulacja emocjonalna zaczyna się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć o swojej potrzebie, próbujemy wywołać taką emocję, która ma skłonić partnera do określonego zachowania. To już trochę o tym wspominałam. Może być na przykład tak. Żona, mąż, któryś z partnerów mówi, no wychodzę dzisiaj, tak? Mówiłem ci wczoraj, czy tam przedwczoraj, że dzisiaj mam, nie wiem, spotkanie z chłopakami. Oczywiście, idź sobie. Widocznie oni są dla ciebie ważniejsi ode mnie, nie? Gdyby ci naprawdę na mnie zależało, to sam wiedziałbyś, że powinieneś zostać. No i co? I ta druga osoba, to co to jest powiedziane? No, żeby wzbudzić poczucie winy, żebyś ty został dla mnie. Zamiast, no, takiego, no nie wiem, zakazu, nie wolno ci iść, no nie ma czegoś takiego, nie? Bo nie powiem, nie wolno ci iść, no bo jak to zabrzmi. W związku z czym manipulowuję tą drugą osobę w to poczucie winy. Bo jeżeli wyjdziesz, to będzie oznaczało, że mnie nie kochasz i nie jestem dla ciebie ważny. Więc zdrowa odpowiedź, no jaka mogłaby być? Rozumiem, że jest ci przykro i że chciałabyś spędzić ze mną czas. To nie znaczy jednak, że jesteś dla mnie mniej ważna. Mhm. Dzisiaj jednak spotkam się z przyjaciółmi, a jutro możemy zaplanować czas tylko dla nas. Ale to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w poczuciu winy. Bo wtedy nie przychodzi nam to do głowy tak łatwo, dokładnie, żeby tak sprawnie tej drugiej osobie odpowiedzieć, bo my nie chcemy tej drugiej osoby ranić, a ta druga osoba wie, że my właśnie tak funkcjonujemy i że jak poczujemy, że jesteśmy winni, no bo to nasza wina, bo my idziemy z tymi kolegami, to może ta osoba zostanie.
1: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania przy radiowym stole. Alicja, internauci często pytają, czy są jakieś sytuacje w życiu, w których nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów związanych z manipulowaniem innymi. Są takie sytuacje? Możemy podać jakiś przykład?
2: Wiesz co, no nie wiem, wyobrażam sobie sytuację zagrożenia, tak? Że
1: też o tym pomyślałem.
2: Prawda?
1: Tak.
2: Ktoś jest w panice, chce coś zrobić, co jest bezpośrednio zagrażające jego bezpieczeństwu czy jego życiu. No to oczywiście możemy wszelkie działa tutaj wyciągać po to, żeby tą osobę od tego odwieść. Bo wtedy nie, celem nie jest to, żeby kogoś przekabacić na swoją stronę, tylko ochrona tej drugiej osoby, prawda? Tak jak wspominałam, taka relacja z małym dzieckiem, prawda? Czy, nie wiem, czy zdążyć umyć ząbki. Wiesz co, a pokaż mi, czy ty umiesz zrobić przewrót. A ostatnio rozmawialiśmy o tym, że uczysz się hiszpańskiego. Wiesz co, ja tak do końca nie wierzę. Czy ty znasz ten hiszpański? To są takie metody, które mogą motywować do tego, żeby ktoś, na przykład dziecko się otworzyło do tego, żeby, nie wiem, mówić właśnie na przykład po hiszpańsku, czy żeby coś zrobić. Więc myślę, że wtedy to jest na rzecz tej drugiej osoby, a nie dla mnie. I wtedy to jest, ja bym tego nie nazywała manipulacją, ja bym to nazywała wpływem. A wpływ ma na celu wzbogacenie tej drugiej osoby, pomożenie jej w tym, żeby ona się mogła rozwijać. To już wtedy to nie jest manipulacja, wtedy to jest wpływ.
1: Manipulacja to forma wpływania na innych, w której manipulujący stara się wpłynąć na myśli, emocje i zachowania drugiej osoby w sposób, który przynosi korzyść głównie jemu samemu, a niekoniecznie osobie manipulowanej. W odróżnieniu od perswazji, która jest bardziej otwarta i transparentna, manipulacja bywa subtelna, niedostrzegalna dla osoby, która jest jej celem. Manipulacja często wykorzystuje różne techniki psychologiczne, które działają na podświadomość i na emocje, co sprawia, że manipulowana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z wpływu, jaki jest na nią wywierany. O tym dziś na moje pytania odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Michał Pokrękowski do rozmowy z Alą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
0: Reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
0: Reklama.
3: Eskaro.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. Manipulacja jest rodzajem wpływu społecznego, z którym możemy zetknąć się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba ma względem drugiego człowieka lub grupy ludzi jakieś oczekiwania, próbuje wymusić ich spełnienie. Sedno sprawy polega na tym, że ofiara manipulacji jest przekonana, że podjęła decyzję lub zadziałała świadomie, a na jej zachowanie nie miały wpływu czynniki zewnętrzne. I o tym dziś w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki Alicja Stankiewicz. Ala jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapii schematów, certyfikowanym coachem, autorką książek, w tym tej najnowszej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Studiu, a ta książka nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Fake newsy zalewają świat, zwłaszcza dziś w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. One też mają nami manipulować, prawda? Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się przed nimi chronić? Pewnie by trzeba było się odpiąć na przykład od social mediów zwyczajnie.
2: Wiesz co, tak, fake newsy mogą być bardzo skutecznym narzędziem manipulacji i są, chociaż nie każda fałszywa informacja jest stworzona celowo. Czasami ktoś po prostu coś przekazuje dalej, czego wcześniej nie sprawdził, wydaje mu się, że jest to prawdą, więc o dezinformacji mówimy, wiesz, no wtedy, gdy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści są rzeczywiście rozpowszechniane świadomie. Po to właśnie, żeby wpłynąć na czyjeś przekonania, emocje, zachowanie. Znowuż właśnie emocje są tutaj bardzo ważne i tak jak już wcześniej wspominałam, emocje, czyli strach, oburzenie, złość lub zdumienie, bo to jest klikalne, bo to nas porusza. Wszelkie hasła w stylu media ci tego nie powiedzą, lekarze ukrywają prawdę, za chwilę wydarzy się katastrofa. Bardzo łatwo w to wsiąkamy, klikamy, udostępniamy, leci w świat. Znowuż działa tutaj bardzo mocno ten społeczny dowód słuszności, o którym już mówiłam, ale dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, bo my też chętniej, jakiekolwiek by to nie były informacje, przyjmujemy te, które są zgodne z tym, w co wierzymy. Więc jeżeli my wierzymy, że generalnie lekarze oszukują, to cokolwiek by nie wpadło w naszą skrzynkę, będzie o tym mówiło, to my będziemy klikać. I teraz, czy jesteśmy w stanie się przed tym chronić? No pewnie tak, o ile znowuż się zatrzymamy. No bo tak, sztuczna inteligencja jest, każdy to widzi i nie, no świat będzie się dalej rozwijał. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo łatwo tworzyć wszelkiego rodzaju przekonujące teksty, obrazy, nagrania głosu czy materiały typu deepfake, prawda? I dlatego my w takim prostym odruchu mówimy, o, widziałem nagranie, to musi być prawda. Natomiast, żeby się chronić, to potrzebujemy się znowu zatrzymać przed tym udostępnieniem. Kiedy poczujesz, że ojejku, bym to kliknął, zatrzymaj się. Nie, nie klikam. Sprawdzam, kto jest pierwotnym źródłem. Kto podaje to dalej? Skąd to wypływa? Albo szukam jeszcze potwierdzenia w kilku jakichś niezależnych, wiarygodnych źródłach. Na szczęście już teraz pojawiają się takie tacy dziennikarze, którzy starają się to robić, prawda? Już mamy takie media. Sprawdzamy datę, sprawdzamy kontekst, bo czasami prawdziwe zdjęcie czy nagranie może zostać wykorzystane do zupełnie czegoś innego, prawda? Znamy tego typu przypadki. Zwracajmy też uwagę na komunikaty typu szybko udostępniaj, bo za chwilę oni to usuną, prawda? Bo tutaj wszyscy kłamią i żeby to poszło jak najszybciej.
1: A nie? Czy to ma coś wspólnego z zachowaniem autonomii w cyfrowym świecie, o czym piszesz na 237 stronie twojej książki? Czy to już jest odrębny temat?
2: Wiesz co, żeby zachować swoją autonomię, to trzeba przede wszystkim no, nie dawać się wciągnąć w to wszystko. Więc tak, z tego punktu widzenia jak najbardziej, jeżeli ja się potrafię zatrzymać, jeżeli ja tego dalej nie klikam, jeżeli ja szukam odpowiedzi sama, no to znaczy, że ja no, mam jakieś krytyczne myślenie i poszukuję prawdy, a nie wchłaniam wszystko, co mi podrzuca internet, prawda? Więc no, my nie możemy od razu powiedzieć, ale też wiesz, no nie możemy powiedzieć, słuchaj, no wyłącz internet. No żyjemy niestety, banki mamy internetowe, mamy maile, pracujemy, robimy zakupy, korzystamy no z różnych stron. No nie jesteśmy w stanie nie być w cyfrowym świecie. Natomiast możemy zdobywać informacje, możemy szukać i się dowiadywać, żeby no, jak najmniej popełniać błędów.
1: Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu, także w studiu drogowskazów, Alicjo, że z całej tej mrocznej triady, tak, w której skład wchodzą psychopaci, narcyzi, manipulatorzy, to właśnie ci ostatni robią największe spustoszenie i są najbardziej społecznie niebezpieczni. Podpiszesz się pod tym?
2: Poczekaj. Najpierw zrobimy małe doprecyzowanie. W psychologii mroczna triada to nie psychopatia, narcyzm i manipulatorzy, ale psychopatia, narcyzm i makiawelizm. I właśnie ten makiawelizm jest prawdopodobnie tym, co masz na myśli, ponieważ on jest bardzo silnie związany z takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi, z takim cynizmem i taką skłonnością do strategicznej manipulacji, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Czy te osoby są najbardziej społecznie niebezpieczne? Nie powiedziałabym, bo też nie przypinałabym takich łatek. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to trzeba patrzeć na to, jak inni ludzie nas traktują, jak się zachowują i przede wszystkim jak się zmieniają w momencie, kiedy my stawiamy im granice i kiedy my im mówimy nie. Bo to będzie taką informacją dla nas, czy ta osoba chce nami manipulować, czy nie. U narcyza ta manipulacja może wiązać się z taką potrzebą podziwu, poczucia wyjątkowości, większą wrażliwością na krytykę, tak? W psychopatii znowuż tam nie ma w ogóle empatii, nie ma poczucia winy, jest chłód emocjonalny czy impulsywność. Więc miks tych trzech osobowości też w świecie występuje. No nie mamy takich czystych osobowości, więc przede wszystkim, żeby siebie chronić, to patrzmy na to, jak ludzie inni nas traktują, szczególnie wtedy, kiedy my się z nimi nie zgadzamy.
1: Manipulacja ma zazwyczaj nas do czegoś zobowiązać, o tym już też trochę rozmawialiśmy. Piszesz o tym w swojej książce, nawet takiego sformułowania używasz, tak, o niekończącej się spirali zobowiązań. Kiedy w nią wpadamy?
2: Wiesz co, wtedy, kiedy ktoś od razu prosi nas o coś wielkiego, ale kolejne zobowiązania potem pojawiają się małymi krokami. Czyli ktoś nas o coś prosi dużego, my mówimy nie, a potem mówimy, słuchaj, to już mówiliśmy, tak? To zrób tą małą rzecz tylko dla mnie. Mówimy, no dobra, no to już dla ciebie zrobię, nie? I ta spirala nakręca się na takiej zasadzie, no dobra, no to jest tylko takie małe, nie? No, wiesz, to dzisiaj potrzebuję wyjść wcześniej, czy wyślesz za mnie tego maila? No dobra, jednego maila mogę ci wysłać, nie? No, bo tam przychodzi drugi dzień, czy tam za 5 dni koleżanka znowu mówi, wiesz co, ale ja dzisiaj to muszę dzieci odebrać. No, a ja jestem taka dobra koleżanka, wiem, że ona ma dzieci, no jest samotna, no co, nie pomogę? No to wyślę dzisiaj te 2 maile za nią. I tak to narasta i narasta i narasta, no bo przecież kiedyś poprosiła mnie o coś dużego, ja nie mogłam, prawda, no nie mogłam siedzieć z jej dziećmi, no bo to są w sumie jej dzieci, ja mam swoją rodzinę, no ale tych maile, to przecież mogę, nie, to się nic nie stanie. No i wpadamy, prawda, w relacji znowuż, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, wiesz, jak dojedziesz już tam na miejsce, to mi napisz, że już tam jesteś, albo napisz, kiedy wrócisz, bo ja się martwię. No niby takie fajne, nie? Ktoś się mną interesuje, jestem ważna, a potem rośnie to. A to gdzie byłaś dzisiaj? A z kim byłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? A miałaś przyjść o 18, a przyszłaś o 18:30. Gdzie ty wtedy byłaś? I zaczyna się takie osaczanie i pilnowanie. I mamy tutaj ten mechanizm też taki związany z zaangażowaniem, z konsekwencją, no bo skoro już się na coś zgodziłem, czy zgodziłam, no to chcę zachować się spójnie. Znowuż ta reguła wzajemności, skoro ktoś wcześniej coś dla mnie zrobił, no to ja się czuję zobowiązana. Albo ta stopa w drzwiach, niewielka zgoda, zwiększa prawdopodobieństwo zgody na większą prośbę, prawda? No i taka myśl, skoro już tyle zrobiłem, no to głupio jest się teraz wycofać.
1: Jak wyczytałem z punktu widzenia biologii, Alicjo, i psychologii ewolucyjnej, manipulacja nie jest błędem natury, ani wyłącznie przejawem zła, ale zaawansowaną strategią przetrwania i reprodukcji. Czy to oznacza, że do końca istnienia naszego gatunku będziemy niejako skazani na manipulowanie i będziemy manipulować innymi, bo to zwyczajnie tkwi w ludzkiej naszej naturze?
2: Powiem tak. W ludzkiej naturze tkwi przede wszystkim zdolność do wpływania na innych. A manipulacja jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tej zdolności. Bo wpływamy na innych po to, żeby coś uzyskać, wpływamy na innych po to, żeby ich do czegoś zmobilizować. I teraz z perspektywy ewolucyjnej, no ma to sens, tak? Człowiek zawsze funkcjonował w grupie, musiał zdobywać sojuszników, współpracować, negocjować, budować różne pozycje, rozpoznawać intencje ludzi, ale też konkurować. I umiejętność przewidywania zachowania drugiego człowieka i wpływania na niego mogła przynosić wymierne, realne korzyści. Więc tak, ewolucja wyposażyła nas nie tylko w zdolność do rywalizacji, ale też do oszukiwania. Natomiast w którą my stronę pójdziemy, no to już my jesteśmy od tego, żeby to wybrać. Więc skoro jesteśmy zdolni zarówno do manipulowania, jak i do rozpoznawania manipulacji, no to jesteśmy też zdolni do egoizmu i do współpracy. I taki jest świat. Natomiast to, w którą stronę my pójdziemy, no to już to zależy od nas.
1: A czy ciało, reakcje naszego ciała podpowiada nam czasem, kiedy jesteśmy manipulowani, czy wysyła nam jakieś sygnały, nie wiem, czujemy ścisk w żołądku, że wiesz, taki szósty zmysł się jakby uruchamia, że ktoś chyba w stosunku do nas zachowuje się nie w porządku, tak?
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, ciało i nasze emocje rzeczywiście mogą nam podpowiadać, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna reakcja organizmu, bo też każdy z nas będzie miał troszeczkę inną reakcję na to, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. Niemniej jednak reakcja naszego organizmu jest bardzo dobrym wyznacznikiem, żeby się zatrzymać sobie i powiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu ja to czuję, skoro jest mi niewygodnie, to o czym mi to mówi, skąd to się wzięło. Więc warto zauważyć to napięcie w ciele, to przyspieszone bicie serca, ścisk w żołądku, uczucie gorąca, niepokój. Różne rzeczy to mogą być, bo to nam mówi, że kurna, coś tu jest nie tak, nie? Więc wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, ktoś prosi nas o przysługę, my chcemy odmówić, ale słyszymy, no nie spodziewałem się tego po tobie, myślałem, że mogę na ciebie liczyć. I w tym momencie mamy napięcie w ciele. Poczucie winy, które się pojawia, potrzeba szybkiego wycofania się. Nie, nie, nie, to ja wiesz, to ja już wszystko dla ciebie zrobię, nie? Ale to jest właśnie ten sygnał. Zatrzymaj się, zastanów się, daj sobie czas, posłuchaj swojego ciała, swoich emocji i postaraj się odpowiedzieć w zgodzie ze sobą.
1: Podsumowując, da się bronić przed manipulacją. Jeszcze krótkie pytanie na sam koniec, na deser. Co w takiej walce, Alicjo, jest najtrudniejsze? Na jakie działania położyłabyś największy nacisk? Czujność, krytyczna postawa?
2: Co jest najważniejsze, żeby bronić się przed manipulacją?
1: Dokładnie, w tej obronie przed manipulacją.
2: Wiesz co, jakbyś był ciągle czujny, no to byś się chyba nie najlepiej czuł.
1: Tak, bym się wykończył.
2: Byś się wykończył. I tu nie chodzi o to, żeby teraz szukać w różnych komunikatach, relacjach tego, że ktoś na pewno chce mnie oszukać, tylko bardziej byłabym za tą świadomością tego, jakie są mechanizmy, jak one funkcjonują, skąd one się biorą, dlaczego one są, czyli ta wiedza. Druga rzecz to jest właśnie ta pauza, zatrzymanie się i zastanowienie, czego ja potrzebuję, o czym to jest i dawanie sobie prawa do odmowy. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, tak? Bo jeśli ja jestem świadoma tego, co w tym układzie mnie martwi, czy to właśnie uruchamia łatwo jakieś moje emocje, czy to wynika z tego, że się boję odrzucenia, a może tu jest jakaś presja czasu i ja się boję, że czegoś nie zdążę. Więc im więcej mamy takiej świadomości, co, jaki guzik u nas, jak my naciśniemy, jak ktoś naciśnie, to nas boli, to należy nad tym guzikiem popracować.
1: To tyle na dziś. Musimy kończyć. Drogowskazy o technikach manipulacji i sposobach ochrony przed nimi. W studiu ze mną i z wami była Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Wydawnictwa RM. Bardzo dziękuję, Alicja, za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
2: Ja również dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci. Co tydzień dwa nowe podcasty, dwa nowe programy, nowi goście i nowe tematy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek.
3: dobrze rokuje.

0: Reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
2: Reklama.

ci nie wierzę.

0: Reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock. Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia